0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o planowanym wystroju kawiarni MCK-u. Było też o jubileuszu gorzowskiej biblioteki.
2: Pamiątki po legendarnym chemiku będzie można oglądać w nowym Miejskim Centrum Kultury przy wełnianym rynku w centrum Gorzowa. W kawiarni będzie można oglądać m.in. legendarny napis MCK, który wisiał na budynku przy ulicy Drzymały. W kawiarni będzie można podziwiać także inne pamiątki.
3: Temu napisowi dajemy drugie życie, a właściwie to nawet pierwsze życie, dlatego że on był na takim spadzistym dachu tego budynku starego przy ulicy Drzymały i tam on był kiepsko eksponowany, dlatego że ulica Drzymały jest dość wąska i tam kąt, z którego można było ten napis zobaczyć, no, trzeba było się mocno oddalić. My planujemy przede wszystkim dokładnie sprawdzić, w jakim stanie technicznym jest ten napis, to po pierwsze, bo bardzo delikatnie i fachowo został zdemontowany z tego dachu, odrestaurować go, być może nadać mu takie życie, że uda się sprawić, że ten neon będzie świecił, bo wcześniej nie miał takiej funkcji w ogóle. No i chcemy, żeby on był na pewno widoczny dla mieszkańców, przypominał historię, ale też tworzył nową historię w naszej przyszłej kawiarni, nad którą pracujemy w budynku nowego MCK-u przy ulicy Hawelańskiej, ale tutaj mówię od strony Bimby, bo tam będzie kawiarnia. To nie jest w jakiś... Musimy przede wszystkim ten stan techniczny, bo to jest napis, który tam był i on wiadomo, że trochę jest, tak jak sądząc po zdjęciach, ja jeszcze go nie widziałem na żywo, ale sądząc po zdjęciach, no jest trochę zdegradowany z racji takiej, że no był, wiadomo, że i deszcze, i słońce i tak dalej, to przez lata tak było tam na dachu. Najpierw musimy sprawdzić, jaki ma stan. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie go zobaczyć wcześniej, to myślę, że jak najbardziej będzie taka możliwość, tylko nie potrafię wskazać terminu, kiedy my go odrestaurujemy. Chcemy to zrobić szybko i na pewno będzie możliwość obejrzenia go w dziale promocji Miejskiego Centrum Kultury, tam gdzie można kupować, nabywać gadżety miejskie od niedawna, bo przychodzą do nas mieszkańcy, także goście z zewnątrz, spoza Gorzowa, także osoby, które kiedyś mieszkały w Gorzowie, dzisiaj mieszkają poza Gorzowem, przyjeżdżają z sentymentem i mogą u nas kupić na przykład koszulki z kultową stylonowską kasetą i przy okazji będą mogli zobaczyć jak najbardziej ten napis u nas. Myślimy nad innymi elementami, to na pewno. Przeglądamy wszystkie te rzeczy, które udało się w MCK-u zachować. Jest tam też na przykład taki napis, który był na takim małym daszku wejściu do Magnata, tylko że on jest w takim trochę gorszym stanie technicznym i musimy też zobaczyć, co się da z tego zrobić. Na pewno chcemy odratować plakaty. Na przykład jest plakat sprzed 20 kilku lat z koncertu Kawałka Kulki. Udało się odnaleźć całą taką paczkę plakatów, które przyjechały z Poznania 20 kilka lat temu i nie zostały odpakowane. To są też fajne rzeczy, które możemy oprawić w antyramach i umieścić w kawiarni. Chcemy jak najwięcej tych akcentów, czyli mówię o plakatach, mówię o napisach, o neonach, które będziemy chcieli umieścić w nowym MCK-u, to znaczy w kawiarni, która będzie nawiązywała możliwie najbardziej do tej historii tego, co się działo przy Drzymały.
2: Mówił Jacek Hydreczka z MCK-u. Wśród innych skarbów, m.in. nierozpakowane plakaty z początku wieku. Przypomnijmy, po wielu latach Miejskie Centrum Kultury z Drzymały zostało przeniesione do centrum miasta. Legendarny budynek ma zostać sprzedany.
4: Gorzowska Biblioteka pokaże wyjątkowe pamiątki po swoim patronie. Z okazji jubileuszu 80-lecia wystawa Herbert Fale. Otwarcie wystawy we wtorek o godzinie 16.30 w gmachu głównym Szulcy Sikorskiego. To kilkanaście plansz z wierszami, notatkami i szkicami poety. Dodatkowo biblioteka pokaże rękopisy i listy Herberta z czasów jego współpracy z Gorzowskim Teatrem. Mówi Magdalena Matuszewska z Gorzowskiej Książnicy.
5: To wystawa, którą realizujemy wspólnie z Fundacją imienia Zbigniewa Herberta w Warszawie. Zawrzeliśmy taką właśnie współpracę z nimi i ta wystawa została tutaj u nas umieszczona. Jest to kilkanaście plansz, notatek, wierszy i szkiców Zbigniewa Herberta. Serdecznie Państwa na tą wystawę zapraszam w tym zgiełku całym, w którym jesteśmy codziennie, ponieważ ta wystawa właśnie, tak jak mówi sam tytuł, jest taką falą. Falą, która przybliża, oddala. Zbigniew Herbert to poeta bardzo refleksyjny, także tym bardziej zapraszam, żeby sobie na spokojnie, zupełnie w ciszy tą wystawę zobaczyć i poczytać sobie te właśnie refleksyjne wiersze, ale też zobaczyć ciekawe notatki, które zostały wybrane przez właśnie Fundację Herberta do tej wystawy. Dla nas to wszystko oczywiście 8 września o godzinie 16:30, ale mamy również bardzo dużą niespodziankę dla Państwa, ponieważ jak Państwo wiedzą, w marcu pan Janusz Dreczka przekazał nam rękopisy wierszy, przekazał pocztówki oraz szkice Zbigniewa Herberta, które otrzymał w darze od Państwa Ireny i Tadeusza Byrskich, kierowników, dyrektorów Teatru Juliusza Osterwy. I właśnie w tym dniu również chcemy Państwu pokazać część tych zbiorów, które będą dostępne, właśnie żeby je sobie oglądnąć, poczytać. Rzadko to robimy, właściwie robimy to pierwszy raz, także na wystawie będzie można zobaczyć rękopis wiersza Matka, będzie można zobaczyć szkice, ale także będzie można zobaczyć list Zbigniewa Herberta właśnie do Państwa Byrskich, które świadczą o wielkiej przyjaźni między nimi. Hasłem takim naszym przewodnim tego jubileuszu stały się także słowa przeczytane w jednym z listów do Tadeusza i Ireny Byrskich, ponieważ Zbigniew Herbert do Tadeusza i Ireny Byrskich pisze: bardzo mi dobrze, że jestem w Gorzowie. Także czytając te słowa, nam również jest bardzo dobrze, że jesteśmy w Gorzowie i że świętujemy 80-lecie biblioteki, literatury, słowa. I serdecznie Państwa zapraszam, żebyście świętowali razem z nami.
4: Rękopisy Zbigniewa Herberta do Gorzowa przekazał Janusz Dreczka. Szerszej publiczności zostaną pokazane pierwszy raz.
2: Jaskinia filozofów. Na jubileusz Gorzowskiej Biblioteki teksty Zbigniewa Herberta wykonają aktorzy Teatru na Piętrze ze Strzelec. To jedna z atrakcji 80-lecia Gorzowskiej Książnicy. We wtorek o godzinie 17 odbędzie się czytanie dramatu patrona biblioteki. Mówi Jan Mierzyński, założyciel Teatru na Piętrze.
6: 8 września o godzinie 17 Teatr na Piętrze będzie przedstawi Jaskinię filozofów Zbigniewa Herberta. Tak jak możemy przeczytać w ulotce, jest to performatywne czytanie, które postanowiłem troszeczkę bardziej zabarwić. Ponieważ jak wiadomo, czytanie performatywne polega na tym, że aktorzy siedzą przy stolikach i czytają dany tekst. Jest to pewnego rodzaju forma słuchowiska. Ja jednak postanowiłem pójść troszeczkę dalej. Spektakl odbędzie się w małej sali. Widzowie, którzy pojawią się na tym spektaklu, wejdą już w świat przedstawiony i znajdą się w miejscu, w którym główny bohater, czyli Sokrates, myśli na temat życia, myśli na temat bogów i tego, co dla niego jest istotne w jego świecie. Świat jest podzielony na trzy miejsca. Mianowicie Loch, gdzie znajduje się nasz Sokrates. Drugie miejsce to jest miejsce chóru, prześmiewczego chóru, świetnie napisanego zresztą przez Zbigniewa Herberta, oraz świata nierealnego. Tym światem nierealnym, Bogiem, Dionizosem, bogami, niebem, czy jak chcielibyśmy to określić, będzie wspaniała skrzypaczka, która będzie odpowiadać skrzypcami, dźwiękiem na zadawane pytania przez Sokratesa. Spektakl będzie trwał godzinę i 15 minut bez przerwy. Myślę, że historia, a tu chciałem się podzielić z Państwem, że początki nie były łatwe, ale czym dłużej wczytywałem się w ten tekst, czym zaczęliśmy dłużej pracować nad tą historią, tym okazało się, że to jest niesamowity dramat. I uważam, że powinien być jeszcze raz wystawiony w naszym Gorzowskim Teatrze. Może to będzie początek tej przygody, ponieważ, tak jak zapewne Państwo wiedzą, w czasach zamierzchłych ten tekst był już wystawiany, a Zbigniew Herbert zresztą był naszym kierownikiem literackim. Serdecznie Państwa zapraszam już 8 września na godzinę 17:00. do jaskini. Do jaskini filozofów.
2: Spektakl Wauli gmachu głównego Gorzowskiej Biblioteki. Wstęp wolny.
7: Ręcznych problem z halą. Szczypiorniści Aurum Gorzów pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegrają na wyjazdach. Problemy dotyczy zarówno obiektu treningowego, jak i do gry ligowej. W minionym sezonie szczypiorniści w tygodniu podtrzymywali formę na parkiecie treningowym Areny.
1: Na ten moment dalsze treningi w Arenie nie wchodzą w grę. Klub otrzymał pismo od władz Słowianki, w którym znajdziemy fragment. Oględziny zlecone przez wykonawcę parkietu wykazały postępującą degradację powierzchni boisk, spowodowaną bezpośrednio klejem i żywicą używanymi podczas treningów zawodników piłki ręcznej. Podopieczni Michała Nieradko przeniesie się więc do hali Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej. Ta jednak ze względu na brak modernizacji nie nadaje się do meczów ligowych. Z kolei tradycyjny obiekt domowy, czyli hala przy SP numer 20, jest w trakcie remontu.
7: Szczypiorniści Aurum Gorzów w byłej sekcji piłki ręcznej Stali pierwszy mecz zagrają już 11 września na wyjeździe z SMS-em Kielce. Początek o godzinie 19.
2: Kilkanaście przeszkód, górki, ekstremalny bieg ponownie w Gorzowie. W sobotę będzie można pobiegać tropem dzika po Parku Słowiańskim. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Dzikie Dziki, które od lat specjalizuje się w biegach z przeszkodami. Warto spróbować, jest też kategoria dla amatorów, to niesamowita przygoda. Przekonują Krzysztof Mateusz i Marcin.
8: Pokonywanie własnych barier, no są też naprawdę inne przeszkody, które stwarzają większe problemy i wtedy nie myślałem, że jestem w stanie je pokonać, a teraz tak naprawdę robi to się na strzała.
9: Całe życie człowiek gdzieś tam się ruszał, coś robił. Przeprowadziłem się wtedy do Gorzowa. Spotkałem kolegę, który mówi, słuchaj, kurczę, tu takie biegi. To wtedy był drugi bieg organizowany, bieg tropem dzika. Tu taki bieg przeszkodowy, akurat wtedy to wszyscy starali się biegać w tego typu rzeczach, bo to fajnie, dobrze się pokazać. Wychodzili z błota, pokazywali swoje mięśnie, dumni, prawda, przebiegli 10 km. Mówię, kurde, mówię, co to za ludzie, 10 km, parę metrów przebiegli, a się cieszą, jakby przebiegli maraton. I pobiegłem. No i wtedy zrozumiałem, że to nie jest 10 km, tylko tak sobie, prawda. Jest to naprawdę konkretna przygoda i przełamywanie tych barier, które człowiek w sobie ma, które gdzieś stanowią ten próg, wyjście z tego komfortu psychicznego. Jak biegniemy gdzieś po ulicy, na tartanie, gdziekolwiek, takie bieganie w kółko załóżmy, no człowiek jest w stanie rozłożyć sobie siły. To nie jest to jednak. Tutaj pracujemy całkowicie na wyższym pułapie tlenowym. Jest to cięższe i szczerze mówiąc zacząłem się zapisywać na tego typu biegi różne. Poczułem, że no kurczę, jednak brakuje mi jakiejś tam formy, brakuje mi tej tężyzny. No, wtedy tak myślałem, że tężyzny.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: We wtorek mówiliśmy o budżecie Stali Gorzów. Informowaliśmy też o wyłączeniu ciepłej wody w kilku częściach Gorzowa.
4: Budżet Stali Gorzów trzeszczy, ale nie pęknie, zapewniają w klubie. Przegrany dwumecz z Folwazem skomplikował sytuację sportową i finansową. Gorzowianczyka dalsza walka o utrzymanie w Ekstralidze. Najpierw starcia z częstochowskim Włókniarzem i ewentualny baraż. 4 dodatkowe spotkania to 2 miliony złotych wydatków. Dla finansów Stali to spore wyzwanie. W kasie brakuje obecnie około 2,5 miliona. Klub zapewnia, że sobie z tym poradzi, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektorka Stali Gorzów.
10: Wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
1: To uściślimy. Ile teraz brakuje, żeby spiąć ten budżet na tę chwilę? Jak to wygląda?
10: Dane, które bezpośrednio mam, to są tak naprawdę zamykające końcówka lipca, tak? Czyli to jest tam 31 lipiec, ten stan znam i tam wtedy się faktycznie zatrzymaliśmy na tej kwocie 3900. Doszły nam dodatkowe mecze, ale doszły nam też dodatkowe wpływy, więc mniej więcej cały czas jesteśmy w podobnej kwocie.
1: Czyli około tych 3900 brakuje,
10: tak,
1: około tych 4 milionów.
10: Tak,
1: biorąc pod uwagę, że ten konkurs, no pewnie jednak będzie ten konkurs miasta. Dla Stali pozytywny, to, czyli zostaje 2,5, tak?
10: Za każdy mecz transmisji telewizyjnej to jest 225 tysięcy, jak dobrze kojarzę, więc a tych meczów mamy nadzieję, że objechaliśmy już 7 plus 1, czyli objechaliśmy 8. Liczymy na to, że objedziemy 2 jeszcze u siebie, czyli Częstochowa i właśnie ktoś z tej ligi niższej, walczący ewentualnie, że tak powiem, gdzieś tam o awans, więc to będzie 10 meczów, czyli liczymy 2 miliony 250 wpływu z transmisji chociażby, na które czekamy i one też są rozliczane zawsze w październiku.
1: No okej, no to sytuacja wygląda raczej pod kontrolą, to skąd te wręcz dramatyczne sygnały z klubu?
10: Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie, żeby że te budżety, które trzeba zbudować, aby objechać dany sezon, są coraz wyższe. No to też właśnie pokazała prezentacja na sesji Rady Miasta. I dotacje, które i pomoc, którą rok w rok dostajemy jak gdyby od miasta i dostawaliśmy do tej pory, no nie może być to pomoc na tym już takim stale utrzymującym się mniej więcej poziomie w granicach tam 2-300, 2-500 miliona, że to muszą być jednak po prostu wyższe kwoty.
1: No ale stal nigdy nie dostawała 2-3, 2-5, raczej to się kręciło wokół 4, jeżeli policzymy jeszcze pieniądze na Grand Prix i tak dalej.
10: Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że były lata, kiedy były 4,5 miliona chociażby, ale tak, to zawsze było w ten sposób, że 2,5 miliona to była po prostu zapłata za licencję za organizację rundy Grand Prix w Gorzowie.
1: No to z wpływów z Grand Prix klub sobie budował jakąś tam poduszkę finansową, tak?
10: No pamiętajmy też, że były takie 2 lata, co też wybrzmiało właśnie na sesji Rady Miasta, były takie 2 lata, gdzie ciągnęliśmy tą licencję jak gdyby samodzielnie, płacąc po prostu za nią, mimo że wcześniej mieliśmy te gwarancje. No wiemy, wtedy wybuchła wojna, no o tym wszystkim opowiadałam, więc tutaj ta sytuacja, to też nam trochę namnożyło po prostu te długi.
1: To teraz tak ogólnie sytuacja klubu, ta finansowa, to jest to wychodzi na zero klub na koniec
10: wyjdzie
1: sezonu?
10: Na zero, o może tak, wyjdzie na zero. Tak jak powiedziałam, wszystkie zobowiązania, które klub będzie posiadał na koniec października, wszystkie one zostaną uregulowane tak, żeby, pamiętajmy, że jesteśmy... Działamy, pracujemy, jedziemy ten sezon z licencją nadzorowaną i my tak naprawdę miesiąc w miesiąc jesteśmy rozliczani przez kontrolerów Ekstraligi i nie wygląda to, jak widzicie, na tyle źle, że jesteśmy, że tak powiem, nacenzurowanym. Cały czas jedziemy, nie jesteśmy przyblokowani w żaden sposób i my musimy rozliczyć się do końca października i takie rozliczenie nastąpi. I tak jak mówię, o licencję, podkreślę to jeszcze raz, o licencję na przyszły sezon, my jesteśmy spokojni.
4: Stal czeka także na pieniądze z telewizji, to ponad 2 miliony złotych. Te powinny wpłynąć do klubowego budżetu w październiku.
2: Manhattan i zawarcie bez ciepłej wody dopiero w przyszłym tygodniu. Elektrociepłownia zmieniła plany wyłączeń na prośbę mieszkańców, którzy nie chcieli długich okresów bez dostępu do ciepłej wody. W tym tygodniu problemów już być nie powinno. A w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy woda zostanie wyłączona w budynkach m.in. przy ulicach Śląska, Budowlanych, Małopolska, Spółdzielców, Żerajska, Towarowa, Fabryczna, Kwiatowa, Wawrzyniaka, Przemysłowa i Woskowa. A potem wyłączenia na Górczynie. Będzie więcej kamer. W centrum Gorzowa urzędnicy postanowili, że miejski monitoring zostanie rozbudowany. Kamery pojawią się m.in. na Kwadracie, rondach Santockim, Gdańskim, Ofiar Katynia oraz na Jancarza czy na Walczaka. Nowe kamery powinny zostać zamontowane do końca przyszłego roku. Pierwsze wrześniowe zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. Gorzowskie MZK wprowadza korekty. Pasażerowie, zanim ruszycie w drogę, warto sprawdzić rozkład jazdy. Szczegóły na stronach Miejskiego Zakładu Komunikacji.
7: Baza ratowników jak nowa. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego zakończyła się inwestycja kosztująca ponad 3 miliony złotych. Dyrektor WSPR podkreśla, ratownicy mają teraz warunki jak w domu. Przez blisko rok prawie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie stacjonowały w bazie przy ulicy Śląskiej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla 2 pracowników ochrony zdrowia przebywało często 4-6 ratowników. To już przeszłość. 3 zespoły stacjonują teraz przy Kazimierza Wielkiego. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego wyremontowany został m.in. dach, doszła klimatyzacja, ocieplenie ściany, 3-szybowe okna i charakterystyczne ciemnograficzne malowanie. Remont był generalny, mówi Andrzej Schmidt, dyrektor WSPR w Gorzowie.
11: Zadowolony pracownik ochrony zdrowia, wypoczęty, gotowy cały czas, to jest zysk dla pacjenta, a więc w sposób pośredni dla pacjentów. Usłyszałem również, że od niektórych przedstawicieli miasta, radnych przede wszystkim, że jakaś taka dobra tradycja się zrobiła, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, która parę lat temu zaadaptowała ruinę, która była na tak zwanym zawarciu, czyli wtedy to się nazywało prawie że bandycka dzielnica, i zrobiliśmy siedzibę, która naprawdę dobrze wygląda i daliśmy taki impuls do tego, żeby ta dzielnica się zmieniała i dzisiaj widzimy, że to się zmienia. Tak samo uważam, że ten budynek staje się już taki dosyć trwałym elementem i tak widocznym i muszę powiedzieć, być może narzuci pewien trend zmian w budynkach. Nie tylko szkło, nie tylko wszystko, co jest błyszczące, ale taka zabudowa urzędowa, oficjalna powinna troszeczkę inaczej wyglądać. Nie musi być zlewać się z otoczeniem. Szanowni Państwo, ponad 3 miliony, prawie 3 miliony z tego to są środki rządowe i samorządowe, bo to jest ciągłość jednak środków. Zostały wydane na rzeczy, których pewnie bez tego nie moglibyśmy zrobić. Mamy nowoczesny budynek, który przeszedł całkowicie i gruntowną termomodernizację, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przeszedł modernizację w zakresie źródeł zasilania. Mamy dużą dosyć instalację fotowoltaiczną razem z magazynem energii, który pozwala nam pracować nawet przy kilkudniowym odcięciu nas od źródeł zewnętrznych zasilania. Plus jesteśmy wspomagani naszym zasilaniem awaryjnym dieslowskim. A więc na stan W możemy tutaj funkcjonować. Mamy tutaj wszystko, co służy wygodzie w tej chwili pracowników. Mamy centralną klimatyzację, mamy system ocieplanych ścian, mamy wymienione w pełni na nowoczesne trzyszybowe konstrukcje okienne. Także w zasadzie mogę powiedzieć, że wreszcie pracujemy w takich warunkach, jakich powinniśmy. Mamy całe wszystkie udogodnienia, które związane są z tym, że dzisiaj każdy zespół ma swój pokój. To jest bardzo ważne. My tu mieszkamy 24 godziny na dobę. Mamy również nie tylko jeden, ale kilka pomieszczeń socjalnych, gdzie można przygotować posiłek, gdzie można siąść, pogadać. Wszystko można zrobić. No i ja zawsze twierdzę, że trzeba pracować, najlepiej jest pracować w takich warunkach, jak się żyje w domu, a więc ta cała część obrót socjalnej, ale także i część sanitarna wygląda tak, jak każdy Polak by chciał mieć u siebie w domu.
7: Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego. Blisko 3 miliony złotych pochodziło ze środków unijnych.
4: Gorzów opanowany przez bezdomnych? Na takie opinie mieszkańców można trafić w sieci. Tomasz Manikowski, gorzowski streetwalker, podkreśla, że takich osób aż tak dużo nie ma. Skąd więc opinia o mieście pełnym bezdomnych? Tomasza Manikowskiego pytał Konrad Baranowski.
12: Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie. Słusznie, że czują się niebezpiecznie, znaczy ich bezpieczeństwo po prostu jest zachwiane. To jest okej, tylko że reagujemy tak, że jest ich mnóstwo, że jest ich nie wiadomo jaka wielka ilość. Jest po ostatnim liczeniu, wyszło, że jest 190 osób w liczeniu osób w kryzysie bezdomności. Tylko, że tak, to są liczone, jest zakład karny, to są osoby przebywające w schroniskach, to są osoby przebywające w mieszkaniach treningowych i teraz jakby to byśmy to policzyli, to w przestrzeni miejskiej, te osoby, które widzimy, to jest około 40 osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które wyłażą właśnie z tych dziupli, nawet w centrum miasta są miejsca, w których mieszkają i one jakby malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
13: To jakby się mogło, że garstka, jakby, no jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
12: To tak? Nie jest mało, to nie jest mało,
13: bo ale jeżeli... Ale też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
12: Ja tylko tak przypomnę, przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomnie, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na to 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
13: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
12: Tak reagujemy, tak. Jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Ja już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie było w liczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć, no przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko, potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą. tylko żeby ja chcę uświadomić mieszkańców, jaka to jest ciężka praca, żeby taką daną osobę skutecznie pomóc takiej osobie.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W środę informowaliśmy o sekcji zwłoki operatora filmowego, który był poszukiwany w okolicach Sulęcina. Było też o 67-latku, który pijany prowadził motorower i spowodował wypadek.
4: Ostra niewydolność oddechowo-okrążeniowa przyczyną śmierci znanego operatora filmowego. To wstępne wyniki sekcji, którą przeprowadzono w Gorzowie. To oznacza, że nie było udziału osób trzecich. Kolejne badania mają ustalić, co wywołało tą niewydolność. Mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
14: Stwierdzono na podstawie zachowanych zmian pośmiertnych oraz rozwoju nekrofauny, że data zgonu Witolda P. może odpowiadać dacie jego zaginięcia, a na pewno nastąpiła w kilka dni przed momentem odnalezienia zwłok. Bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich, ani nie dostarczyły podejrzeń, że śmierć mogła nastąpić w wyniku targnięcia się na własne życie. Ponieważ na ciele denata nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych, a dopiero po uzyskaniu wyników tych badań będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przez powołanego biegłego przyczyn zgonu Witolda P.
4: Przypomnijmy, 56-letniego filmowca szukały służby przez 4 dni. Znaleziono go w czwartek w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Ostatni raz widziany był tam 29 sierpnia. Do Lubuskiego przyjechał kręcić serial kryminalny.
2: Do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna grozi 67-latkowi, który jadący motorowerem pod wpływem alkoholu zderzył się z samochodem osobowym. Mężczyzna miał w organizmie prawie 3 promile. Do zdarzenia doszło we wtorek. Strzeleccy policjanci zostali skierowani na kolizję drogową do miejscowości Trzebicz. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, szybko okazało się, że kierujący jednośladem jest kompletnie pijany. W trakcie policyjnej interwencji mężczyzna miał duże problemy z utrzymaniem równowagi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna.
4: Zaginął senior, nie zabrał telefonu, ale na szczęście pomógł monitoring. We wtorek policjanci ze Skwierzyny postawieni zostali na nogi. Rodzina poinformowała, że 71-latek wymaga pomocy i jego zdrowie może być zagrożone. Sytuację skomplikował fakt, że mężczyzna zostawił telefon w domu. Niezwykle pomocny okazał się monitoring w Skwierzynie. Analiza nagrań pozwoliła ustalić kierunek, w którym udał się mężczyzna. Patrole zostały tam skierowane i w kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu senior został odnaleziony. W przypadku zaginięcia osoby trzeba jak najszybciej powiadomić służby i przekazać jak najwięcej informacji.
2: Rozwój małych samorządów jest zagrożony, uważa Paweł Tymszan, wójt podgorzowskiej gminy Deszno. Powodem zmiany w sposobie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz większość będzie odmowna, uważa wójt. Gminy wydadzą warunki dla wniosków złożonych przed 1 września, ale chętni muszą poczekać nawet kilka miesięcy. Przed wejściem ustawy samorządy zostały zasypane wnioskami. Zwykle wydajemy około 300 takich decyzji rocznie. Teraz jest ich 5 razy więcej, mówi Tymszan.
15: Każde praktycznie nowe warunki zabudowy będą w 99% przy zabudowie mieszkaniowej, tylko i wyłącznie naszej gminie przy mieszkaniowej, będą odmowne. Dlatego, że już o wszystkim nie będzie decydował kierownik jednostki, czyli wójt, burmistrz, prezydent, tylko będzie decydował program, algorytm, matematyka. Zabudowa uzupełniająca na terenie naszej gminy praktycznie nie funkcjonuje. Niektóre samorządy będą się broniły zabudową uzupełniającą. My nie. Planu zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich jest bardzo niewiele. Ten przepis hamuje rozbudowę samorządów. To trzeba powiedzieć w przypadku zabudowy mieszkaniowej dotyczącej naszej gminy. I niezależnie, który parlament chciał uporządkować pewną sytuację, bo gmina nasza niemiecka, partnerska Borkheide ma plan zagospodarowania przestrzennego 1911 rok. I Niemcy potrafią, tak? My nie, ale też trzeba obiektywnie powiedzieć, że niewielu w latach 70. czy 80. było stać, żeby budować domy mieszkańców tego kraju. Teraz jest takowa możliwość, też obserwuję najróżniejszego rodzaju budowy, czasami to budują ludzie sami, tak? Właściciel wraz z ojcem, z kuzynem, ze szwagrem, czasami budują to profesjonalne firmy, najróżniejszym to są domy od naprawdę od 40 metrów do 400 metrów na terenie gminy Deszno-Siechaty, może na pewno większe niż 400 metrów też są domy, ale to tak mniej więcej ta średnia. Te przepisy spowodują, że wszystkie warunki, które były wydane na działki, przy dużym podziale wygasają. Każda działka musi mieć indywidualne warunki zabudowy. Wielu Polaków nie zdążyło, no tym na przykład abstrahując, przy większym podziale po 2 hektarów trzeba było mieć decyzję środowiskową, decyzję pierwszą na dużą działkę, decyzję podziałową na podział tych nieruchomości. Każda działka indywidualnie, co trwało miesiącami. Samorządy były zawalone pracą i nie każdy zdążył złożyć wniosek. No i też trzeba jeszcze przede wszystkim o tym pamiętać, że te działki, jak powiedziałem, tamte decyzje wygasają. Także teraz każda działka musi mieć osobne warunki zabudowy. W moim urzędzie został oddelegowany do pracy przy warunkach zabudowy w miarę możliwości dodatkowych 6 pracowników. Musieli zrobić swoją pracę i wspomagać ten dział planistyczny, co jest bardzo, bardzo ważne, no ale też przeprocedowaliśmy ponad 1500 warunków zabudowy od 1 stycznia 2026 roku, a zawsze robiliśmy około 300, także to też o czym świadczy. 2000 warunków ponad w tej chwili trwa procedowanie.
2: Sytuacja podobnie wygląda w innych gminach wokół Gorzowa, m.in. w Kłodawie. Mówi Grzegorz Zapytowski z Urzędu Gminy w Kłodawie.
16: W naszej gminie jest to blisko 400% przyrostu względem roku 2024, kiedy to był taki jeszcze jeden z normalnych gmin. Ja wiem, że są gminy, które mają jeszcze więcej set procent. No to wynika z tego, że akurat w Kłodawie na 37% gminy są plany miejscowe. Tam, gdzie są plany miejscowe, to jakby się przenosi ich ustalenia automatycznie do nowej reformy i nie wydaje się warunków zabudowy, ale na wszystkich pozostałych obszarach i tak jest 400%. No, a każdą decyzję o warunkach zabudowy musi tak naprawdę sporządzić uprawniony urbanista lub architekt, no więc kółeczko się znowu zamyka, bo ci z kolei są zaangażowani do robienia planów ogólnych. No i to tak to po prostu wygląda, gminy zasypane są wnioskami i nie są w stanie po prostu dotrzymywać tych terminów, które wynikają z ustawy, co oczywiście powoduje pewnie jakby słuszną, nie? No, irytację ludzi, tylko że jakby problem nie leży po stronie gmin. To problem leży po tym, że reforma zawiera kilka kardynalnych błędów i została po prostu niedopracowana. No i jakby później kolejne, świadczą tą kolejną ustawę, nie? Tam było kilka tych ustaw korygujących, gdzie ustawodawca widzi te błędy i oczywiście nie chce do nich przyznać. No. To tak w rozumieniu ludzi oczywiście, bo to wie pan, bo to zależy w rozumieniu prywatnego inwestora tak miało uzasadnienie, ponieważ zgodnie z zastosowaniem wskaźników, które są, bo taka jest idea fix tej reformy w ogóle. Ona wyliczono, że my mamy w tych studiach uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego tego koloru brązowego pod mieszkańcem na ponad 70 milionów ludzi w Polsce. No to jest fikcja. A więc ustawodawca zastosował pewne algorytmy do przeliczeń, się przelicza w specjalnych programach, takich specjalnych do urbanistyki. I w Kłodawie to jest tak, że wiele tych warunków zabudowy, które jeszcze procedujemy, a jesteśmy na początku tego roku, bo to jest tak dużo ich, to po prostu co? No one w starym porządku prawnym, czyli takim, dopóki gmina nie uchwali planu ogólnego, mogły być wydane, nie? Ale w nowym, gdzie już trzeba to podłączyć pod bilansowanie, rzeczywiście wychodzi zakaz zabudowy. No w tym rozumieniu ludzie jakby instynktownie w skali całego kraju wyczuli, nie? Bo jakby błąd tej, bo to tak ustawodawca nie chciał się narazić na odszkodowania Skarbu Państwa za to, że racjonalizuje, powiedzmy sobie, zagospodarowanie przestrzenne, ale z drugiej strony no, dopuścił wydawanie warunków zabudowy w okresie przejściowym. No to jest jakby takie, wie pan, połączenie ognia z wodą, nie? Znaczy z jednej strony chcemy planem ogólnym drastycznie ograniczyć, żeby zracjonalizować te rozlewanie się zabudowy gdzieś po polach, a z drugiej strony nie chcemy płacić odszkodowania, no to dano ludziom okres przejściowy. Jak mamy okres przejściowy, to oczywiście wszyscy spanikowali. Nie? No i ma pan 100% przyrostów w gminach. Nie? A proszę pamiętać, że każdą decyzję o warunkach zabudowy, to nie jest tak, że sobie wójt na przykład, wójt coś sobie wydaje, tylko po prostu to jest tak, że taka decyzja musi być wykonana przez uprawnionego urbanistę i architekta. I on dopiero jakby wykonuje i to stanowi podstawę dalszego procedowania tej decyzji. A tych z kolei jest znowu ograniczona ilość na rynku. No i to się kółeczko się zamyka, nie? No ja powiem tak, co mi kolega przedstawił informację, w tym roku, w roku tam bazowym 24 średnio było to 8, w średnio było to około 120 rocznie, nie? W tym roku do września było to 345, w zeszłym 607. No to pan tak w liczbach bezwzględnych tak to po prostu wyjdzie. To jest tak blisko 400% do bazy, licząc roku ten. No i to też jest tylko dlatego tyle, że tak jak mówię, na przykład w Kłodawie cały Obręb Sętocku, cały Wojcieszyca, część Kłodawy, nie? Część, całe Łośno na przykład, no są pokryte planami miejscowymi, nie? Gdyby tego nie było, to my byśmy to średnie gminy dobinają do 1000%, nie? No to, to jest paranoja po prostu, nie? Nie. Może tego słowa to tak nie tego, no ale tak to po prostu. No i teraz jest pytanie w ogóle o cele reformy, nie? Bo jeżeli ustawodawca chciał zracjonalizować przestrzeń, a ma pan w obiegu prawnym mnóstwo wydanych WZ, decyzji o warunkach zabudowy, które mają prawo do wykonywania, no to pytanie o to, jaki jest cel tej racjonalizacji, skoro dalej po polach ktoś dostał taką WZ-kę. No to wprowadzono, w tej chwili pamiętam, drugą lub trzecią ustawą korygującą, że tylko WZ-ki będą 5-letnie warunki zabudowy, nie? No, czyli jakby ustawodawca założył, że przez 5 lat ma pan prawo dom wybudować, a po 5 latach, jak pan nie ma tej pan decyzji o warunkach zabudowy skonsumowanej decyzją o pozwoleniu na budowę, to i tak jest panu zgodnie z planem ogólnym przywracany zakaz zabudowy, nie? Wydanie warunków zabudowy, tak, no on powinien trwać tam do 90 dni, natomiast średnio w gminach to dzisiaj jest nawet 9 miesięcy. Nie? Tak wygląda. To jest po prostu, to nawet nie wynika, tak jak mówię, po pierwsze, wójt, żeby móc wydać decyzję, musi mieć uprawnionego architekta lub urbanistę, a tych jest po prostu określona podaż na rynku i bardzo długo część z nich w ogóle nie chce się bawić w warunki zabudowy, tak, bo to jest też bardzo czasochłonne i po co, skoro robią plany ogólne z kolei, nie? A druga rzecz to jeszcze, proszę pamiętać, że każda decyzja ministerstwa nie podlega uzgodnieniu z organami trzecimi, nie? Czyli jakimś konserwatorem zabytków, czy starostwem powiatowym, no to jest jakby no, różne organy biorą w tym udział, bo się muszą wypowiedzieć, jeżeli leży na obszarze zagrożenia powodzią, to Wody Polskie i tak dalej. No i te organizacje też są zapchane. Po prostu system się zapchał. Jakby, no to tak nie jest w stanie ani kadry po stronie urzędów, ani nie ma kadr po stronie urzędów, które to obsłużą, ani nie ma po prostu uprawnionych urbanistów i architektów w takiej ilości, żeby wykonać te decyzje.
2: Nieco inaczej jest w dużych miastach, które mają plany zagospodarowania przestrzennego.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W czwartek sprawdziliśmy, co z budynkami Akademii Jakuba z Paradyża przy ulicy Teatralnej. Informowaliśmy też o rozbudowie miejskiego monitoringu.
4: AJP nie pozbędzie się budynków przy ulicy Teatralnej. Ich remont uzależniony jest od zdobycia zewnętrznego finansowania. Rektor gorzowskiej uczelni co kwartał wysyła pisma w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I co kwartał otrzymuje tą samą odpowiedź, że pieniędzy na to nie ma. Akademia zabezpiecza obiekty, które strawił pożar 2 lata temu. Na byłym rektoracie zamontowano dach techniczny. Teraz jest on zakładany na drugi budynek. Mówi Elżbieta Skrupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża.
17: Tak, średnio statystycznie co 3 miesiące wysyłam pismo do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o pomoc w odbudowie tych obiektów i otrzymuję informację w terminie administracyjnym, że pieniędzy na to nie ma. My własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego odbudować. Naszym obowiązkiem było zabezpieczenie budynków. Jedynka jest zabezpieczona, czyli jest postawiony dach techniczny. Podobnie będzie na 2. Tutaj też już prace trwają. Koszt wyremontowania tego na dziś, no to jest w granicach 80-100 milionów. To są marzenia. Być może, że uda się za jakiś czas zdobyć finanse na to, aby te budynki odbudować, bo są tego warte, szczególnie budynek numer 1, czyli ten główny. To jest zabytek. Jeden z budynków jest w rejestrze zabytków, drugi jest w ewidencji, a chętnych do zakupu budynków, które są w takim rejestrze, nie ma, ponieważ remont i odbudowa są bardzo skomplikowane.
4: Uczelnia nie zamierza sprzedawać obiektów przy Teatralnej. Oba są zabytkami. By mieszkańcy czuli się bezpiecznie, w Gorzowie pojawi się więcej kamer. Monitoring obejmie także Kwadrat, gdzie ostatnio często pojawiały się osoby nadużywające alkoholu. Przetarg jeszcze we wrześniu. Rozbudowa systemu miejskiego obejmie w sumie 8 lokalizacji. Magistrat wytypował je na podstawie analiz służb oraz sygnałów od gorzowian. Na czoło wybija się Kwadrat, na którym w wakacje wlepiono kilkadziesiąt mandatów za picie procentów. Mieszkańcy skarżyli się także na awantury i zaczepianie przechodniów, mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzewskiej policji.
18: Nie może być tak, że osoby spożywające alkohol czy zakłócające porządek sprawią, że rodziny z dziećmi czują się tam niekomfortowo lub niebezpiecznie.
4: Mundrowi często patrolują Kwadrat. Kamery pojawią się także na skrzyżowaniach Jancarza i Sikorskiego oraz Walczaka Czereśniowa w rejonie przystanku tramwajowego Wielkopomorska, a także na rondach Santockim, Solidarności Ofiar Katynia i Gdańskim.
2: Walka z dosówką nie była łatwa, zagrożenie minęło, ale są pewne ograniczenia. Gorzowskie Azorki znów odwiedzają mieszkańcy. Przez 6 tygodni schronisko na Zawarciu było zamknięte. Pracownicy i wolontariusze bez przerwy zajmowali się psami. Groźna choroba zabrała 3 psy. Chronią przed nią tylko szczepienia i odpornościowe preparaty, mówi Iza Kunicka z Gorzowskich Azorków.
19: Nie było łatwo, przetrwaliśmy to. Na szczęście nie ma nowych zachorowań już od jakiegoś czasu, dlatego pozwoliliśmy sobie na ponowne otwarcie schroniska. Natomiast jeszcze z takim lekką dozą
4: nieśmiałości.
19: Tak, nieśmiałości.
4: Niepewności może bardziej.
19: Dokładnie. Dlatego, że nie chcielibyśmy, wiemy, że nosówka to jest taki wirus, który może ponownie gdzieś tam w innej formie wystąpić, bo są różne formy tej nosówki. Najgorsza forma jest neurologiczna i taką też był taki powrót do psiaka, który już przechorował nosówkę. Wydawało się, że wszystko okej, ale niestety powrót neurologiczny, no i była porażka, niestety nie udało się uratować pieska. Dlatego jesteśmy tak czujni. Na tą chwilę otworzyliśmy schronisko w tygodniu dla odwiedzających. Wiadomo, tych osób jest mniej. W weekendy jest, zawsze było bardzo dużo osób, dlatego jeszcze chcemy uniknąć tych tłumów z tego powodu, żebyśmy mieli 100% pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy.
4: To jest zrozumiałe, że no, tak jak sami właśnie czy pisaliście, czy jak rozmawiałyśmy, że trzeba dmuchać na zimne. Są też, tak wspominaliśmy, tematy dezynfekujące, te środki odkażające właśnie tak. Do rąk, no bo to trzeba zachować te podstawowe zasady higieny.
19: Tak, podstawowe zasady higieny są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby ludzie gdzieś na spacerach nie kontaktowali się z pieskami face to face piesek. Także to jest bardzo istotne i o tym też informujemy ludzi, jak przychodzą do nas wyprowadzać pieski.
4: No właśnie, czekali mieszkańcy, właśnie uderzyli od razu po otwarciu?
19: Tak, tak, czekali ludzie, pisali do nas już tacy stali nasi mieszkańcy, wirtualni opiekunowie naszych psiaków czekali, tak, brakowało im tego na pewno.
4: No im też, ale na pewno i czworonożnym.
19: Tak, tak, zwierzakom też, tak, bo one się wysiedziały w tych boksach, nie wychodziły nigdzie przez ten okres, kiedy panował wirus u nas.
4: No właśnie, bo powiedzmy trochę, jak to wyglądało, bo człowiek tak sobie nie zdaje sprawy. No, wiemy, jak to w pandemii u nas wyglądało właśnie, mm-hmm. że ograniczenia, mm-hmm. wychodzenie z domu. No wiadomo, że czworonogi zwierzęta, no to w ogóle jeszcze inaczej. Wszystko zaczęło się tam w drugiej połowie lipca, jak dobrze pamiętam.
19: Tak.
4: To był jeden przypadek, bo tak jak gdzieś sobie tam czytałam, że to też jest tak, że właśnie duże prawdopodobieństwo jest takie, że jak piesek jakiś przychodzi, tak, do schroniska, czy tak. Może właśnie to ze sobą przynieść. No bo do tej pory nie mieliście takiego przypadku.
19: Nie mieliśmy i od wielu, wielu lat nie było tego w schronisku. No, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiemy skąd to przyszło do nas, ale przyszło. Co może uratować zwierzęta przed nosówką, to tylko i wyłącznie szczepienia. Nasze zwierzaki są wszystkie szczepione, ale te, które przychodzą gdzieś tam, czy z interwencji, czy znalezione na ulicy, czy ktoś oddaje i nie mają szczepień na choroby wirusowe, no to są bardziej narażone na tego wirusa.
4: Jasne, bo wiadomo, tak jak u ludzi, tak, że szczepienia pomagają, tak samo zwierzakom pomagają. Jak w ogóle funkcjonowaliście właśnie w tym czasie? Jakby trochę, pani Izo, odsłonimy działanie. Jak to wyglądało? No bo wy musieliście tam być, bo nie mogliście przecież zostawić samopas.
19: Byliśmy. Było, część schroniska była odgrodzona, były tam pieski z objawami. Te, które były nam podejrzane, też były, tam nie można było w ogóle nikomu wchodzić, tylko wchodzili tam pracownicy, oczywiście w odpowiednim ubraniu i tymi pieskami się zajmowali.
4: No właśnie, to było 6 tygodni chyba tak. Mniej więcej licząc, to jest bardzo dużo czasu. No niestety, jakby podsumowując te 6 tygodni, to wiemy tak, że właśnie w sumie 3 pieski, nie udało się uratować. Kilkanaście było podejrzanych, ale rozumiem, że wszystko jest z nimi okej.
19: Okay. Tak, wszystko jest okej. Na tą chwilę nie ma nowych zachorowań. Obserwujemy oczywiście bacznie każdego naszego pieska, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, jest wszystko okej. Okay.
4: No to całe szczęście. Tak, do końca września właśnie będziecie działać w tej formie ograniczonej i później już, jeżeli nic się nie wydarzy, spokojnie się otwieracie już też na weekend, tak?
19: Tak, myślę, że tak. Od października już będziemy zapraszać ludzi w weekendy, bo wiadomo, ludzie mają więcej czasu w weekendy, także myślę, że wszystko pójdzie tak, jak po naszej myśli.
4: No i te psiaki pewnie sprawią.
2: Azorki, by opłacić koszty, prowadziły zbiórkę online. Dzięki ludziom udało się zdobyć 30 tysięcy złotych. Psy odwiedzać już można od godziny 10 do 16, z wyjątkiem weekendów. Na wejściu są maty dezynfekujące, a ręce odkażamy środkami. Jeżeli nie będzie dalszych zachorowań, w październiku Azorki wrócą do standardowych godzin otwarcia.
4: Sportowe emocje w Arenie Gorzów ruszają już w weekend. Koszykarski 23. Memoriał imienia Aleksandry Piotrowskiej inauguruje trzeci sezon w gorzowskiej hali widowiskowo-sportowej. Obiekt będzie areną rozgrywek ligowych i pucharowych dla koszykarek AZS-u AJP i siatkarzy Kuprum Stilonu. W Gorzowie zagra także reprezentacja Polski w futsalu. Na ten moment w kalendarzu Areny Gorzów figurują 44 wydarzenia sportowe i kulturalne. Na tym nie koniec, zapowiada Agata Dusińska, prezes Słowianki.
20: Z ogromnym już, że tak powiem, utęsknieniem czekaliśmy już na trzeci pełny sezon w Arenie Gorzów z naszymi przyjaciółmi, drużynami, które grają z nami już trzeci sezon. Dostarczają najwięcej pozytywnych, dobrych, sportowych, przyjacielskich emocji w Arenie Gorzów. Więc trzeci sezon są z nami AZS AJP, również trzeci sezon Kuprum Stilon Gorzów, w nowym wydaniu oczywiście, bo drużyna jest na nowo konstruowana. Takie wydarzenie specjalne, które już też po raz trzeci będzie gościć w arenie, ale które już się wpisuje nie poniekąd w kalendarz, ale nie jest imprezą cykliczną, czyli nie odbiera się wielokrotnie w ciągu sezonu, będzie mecz piłki reprezentacji Polski w futsalu. No cóż, można powiedzieć, że ten sezon jest jeszcze bardziej intensywny od poprzednich sezonów, gdyż wzajemnie budujemy i doświadczenie, i to, ile jeszcze możemy w arenie pomieścić różnego rodzaju uzupełniających eventów i koncertów, tak żeby mieszkańcy Gorzowa mieli jak najbardziej bogatą ofertę. Szanowni Państwo, krótko podsumowując, Arena Gorzów zgłasza pełną gotowość do otwarcia z pełnego sezonu 2026-2027. Moi pracownicy, którzy w tym okresie przestoju, czyli w lipcu, sierpniu i jeszcze troszeczkę w czerwcu, dbali o to, żeby ta arena była tak przygotowana, przeszła wszystkie przeglądy, ważne jakieś naprawy usterek i tak dalej, żebyśmy mogli od sierpnia już udostępnić naszą halę do treningów zarówno koszykarek, jak i siatkarzy. Z tego się bardzo cieszę, więc chyba śmiało można powiedzieć, że uważamy ten sezon dzisiaj oficjalnie za otwarty. Ja jeszcze chciałam tylko podsumować, że przewidujemy w arenie 64 wydarzeń, wystąpi 26 artystów, odbędą się przeszło 30 meczy i planuje nas odwiedzić, licząc tak średnio po 3000 widzów na każde wydarzenie, około 200 tysięcy widzów, a może być więcej w tym sezonie. Także bardzo się z tego cieszymy i podołamy tym wszystkim zadaniom. Jest tylko jeszcze nadal uzupełniana, bo jeszcze pracujemy nad tym, aby dopracować szczegóły późniejszej wiosny i wprowadzić również nowe eventy do naszego programu.
4: Szacuje się, że Arena Gorzów w sezonie odwiedzi 200 tysięcy osób. Dokładny harmonogram wydarzeń znajdziecie na stronie Facebooku.
2: Stabilizacja składu kluczem do sukcesu. Gorzowskie koszykarki szykują się do kolejnego sezonu. Gorzowianki są po pierwszym wygranym sparingu. Przed nimi kolejne gry kontrolne, które mają przygotować je do rozgrywek ligowych. Trener podkreśla, że udało się utrzymać trzon zespołu z poprzedniego sezonu. Mówi Dariusz Maciejewski.
21: Kiedyś marzyliśmy, żeby grać w bardzo dobrych warunkach. Spełniło się nasze marzenie i fajnie, że ta hala jest tak skonstruowana, że może wiele sportów i wiele koncertów się odbyć na niej i tylko z korzyścią dla mieszkańców Gorzowa. Będziemy starać się oczywiście tą halę zapełniać, mamy trochę pomysłów. Mamy średnią 2,5 tysiąca zeszłego sezonu, mamy chęć pobić ten rekord i będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Wiadomo, że dużo będzie zależało od naszej postawy na boisku. No i zrobimy wszystko, żeby na tym boisku po prostu swoją grą zachęcić do przyjścia kolejnych kibiców, nie tylko tych, których już mamy. Pamiętam halę na Chopina, zapełnialiśmy ją, ale to było około tysiąca kibiców. Teraz mamy dużo większe wyzwanie. Zrobiliśmy, podwoiliśmy to, teraz chcemy zrobić jeszcze więcej. I tak jak tutaj, troszeczkę szkoda zawsze, że inaczej. Mam nadzieję, że w tym roku w europejskich pucharach, wiadomo, to jest środek tygodnia, bo gramy środa albo czwartek, chcemy zrobić, żeby nie było to ponad 1000 osób, ale żeby te europejskie puchary faktycznie i te zespoły, z którymi będziemy grali, a to duże marki, mam nadzieję, że przyciągną większą liczbę, bo tu jest tutaj jeszcze duże pole do popisu. Jeżeli chodzi o samą grę i o zespół, myślę, że zrobiliśmy wszystko tutaj, żeby zrobić dobry zespół kolejny raz. Zespół, który ma marzenia, który ma swoje też cele. Zespół, który będzie właściwie kontynuacją, po raz pierwszy od wielu lat nam się to udało zachęcić do tego inaczej. Powiem, że to jest bardzo fajna sprawa, kiedy dwie strony bardzo chcą i bardzo szybko dogadują się, żeby przedłużyć swoje kontrakty na następny rok. My zrobiliśmy wszystko, zaproponowaliśmy dziewczynom dobre warunki tutaj i dziewczyny szybko podjęły, jeżeli mówię o polskim składzie, tym U23 i seniorskim, dziewczyny szybko podpisały te kontrakty. Także mogliśmy się szybko skoncentrować na składzie zagranicy.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W piątek wróciliśmy do tematu mężczyzny oskarżonego o pedofilię. Było też o polskich Tatarach.
4: Kolejne zarzuty dla Rafaela S. dotyczące rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Okazało się, że 51-latek udostępniał zakazane treści nie przez kilka miesięcy, ale przez 10 lat. W listopadzie ubiegłego roku u Rafaela S. na dysku znaleziono 428 plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, w tym 1150 filmów. Usłyszał wtedy dwa zarzuty, teraz je uzupełniono o kolejne trzy. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
3: Prokurator uzupełnił zarzuty Rafaelowi S. Uprzednio zarzucał mu bowiem przechowywanie na dysku przenośnym plików graficznych z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, a także rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci plików wideo i plików graficznych za pomocą oprogramowania peer-to-peer. Zarzuty te dotyczyły roku 2025. Obecnie prokurator wydał postanowienie, które ogłosił podejrzanemu, o uzupełnieniu zarzutów o kolejne trzy przestępstwa, czyli obecnie łącznie zarzuca mu się popełnienie pięciu przestępstw. Te nowe zarzuty dotyczą również rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich innym użytkownikom sieci internet przy użyciu oprogramowania typu peer-to-peer, ale dotyczą czasookresu od 2015 roku do 2025 roku. Śledztwo pozostaje w toku i zmierza do zakończenia.
4: Akt oskarżenia ma być gotowy na początku października. 51-latek nadal ma dozór policyjny, grozi mu do 15 lat więzienia.
7: Dbają o młode pokolenie i meczety. Tatarzy w Polsce starają się zachować swoją tożsamość i kulturę. Jest ich 5000 i są rozsiani po całym kraju. W Gorzowie odbyła się 10 września konferencja na ich temat. Tatarzy organizują zbiórki na renowację grobów, wspierają się materialnie i walczą ze stereotypami, mówi Jan Adamowicz, prezes

0: No ale żeby to było, żeby to trwało, no to trzeba dużo pracy włożyć. No przecież nie każdy ma czas pojechać na dzień, dwa, tydzień gdzieś tam, prawda? Bo to swoje obowiązki, czy jakieś inne zajęcia, ale właśnie takie samo zaparcie wewnętrzne na samych powoduje to, że mamy to, co mamy. No, za bardzo nie jesteśmy rozpieszczani, że tak powiem. Musimy zadbać o siebie sami, czyli wytyczamy jakiś kierunek, że w tym roku powinniśmy zrealizować to, jakiś projekt, czy naukowy, czy kulturalny, czy w ogóle samo takie ogólne zebranie i wysłuchanie ludzi, a może coś wam pomóc, może coś trzeba. Dochodzą do nas na przykład sygnały, że grób znanego, zacnego naszego członka, naszej społeczności z braku rodziny czy przyjaciół w nieeleganckim na przykład stanie jest albo zdewastowany. No to wtedy ogłaszamy, robimy taką społeczną zbióreczkę do wspólnej skarbonki, no i za te fundusze restaurujemy taki pomnik. Pomagamy też osobom najbardziej potrzebującym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jakieś nieszczęścia losowe, czy coś nie wyszło. No, trzymamy się, krótko mówiąc, za rączkę i mamy rękę na pulsie.
1: Właśnie, bo słyszałem, że Tatarów w Polsce, szacuje się, że jest około, no tak do 5000 państw, ale są rozproszeni po całym kraju, więc no to są takie pojedyncze rodziny gdzieś w miastach, czy Tatarzy się jakoś mimo wszystko są zintegrowani?
0: No, ogólnie to jest tak, że no musi być jakiś kierownik, szef wszystkiego, no, który no kieruje, a to, że jesteśmy rozrzuceni, no to wiadomo, no bo swego czasu nawet bardzo mocno prostowaliśmy informacje na temat, że poszła plotka, że my żyjemy w getcie. No i wtedy zaczęła się taka nasza mini reklama, że to nie jest getto, my jesteśmy normalnymi ludźmi, jesteśmy Polakami, tylko po prostu mamy swoje zwyczaje, mamy tylko inną religię, nic więcej.
2: Ambasadorem kultury tatarskiej jest zespół Buńczuk, który zajmuje się projektami dla najmłodszych, mówi Róża Hazbijewicz, kierowniczka zespołu.
3: U nas właśnie to jest zachowane od ponad 25 lat, że w zespole uczestniczą tylko Tatarzy, polscy Tatarzy i osoby pochodzenia tatarskiego, czyli z rodzin mieszanych.
1: A młodzi Tatarzy pamiętają o swojej kulturze? Bo rozumiem, że państwo macie tą kulturę podtrzymywać tak swoimi występami.
3: Zgadza się. Tak, polscy Tatarzy u nas właśnie na Podlasiu na co dzień tą kulturę podtrzymują, mają świadomość. My docieramy z naszym działaniem do dzieci i młodzieży. To jest dla nas bardzo ważne, a zespół jest wielopokoleniowy i to też jest ogromna wartość, że w zespole tańczą dziadkowie i wnuczęta już tak naprawdę. I podczas właśnie tych wszystkich artystycznych spotkań edukacyjnych, kulturowych nie tylko przekazujemy tą właśnie tożsamość artystyczną, ale także edukujemy na co dzień i też jest ta wymiana międzypokoleniowa, jeżeli chodzi właśnie o tą świadomość kulturową.
1: Wspomniała Pani, że między innymi do dzieci wychodzicie. Kiedy mówicie, że jesteście Tatarami, to dzieci wiedzą, kto to jest Tatar?
3: Tak, bardzo o to dbamy, żeby dzieci były świadome swojego pochodzenia i taki główny nasz cel to jest to, żeby one wiedziały, skąd pochodzą i taki tożsamościowy, etniczny. Nie zajmujemy się religią stricte, tylko właśnie kulturą i tożsamością. Więc my edukujemy, poza tym, że też prowadzimy Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk, to jeszcze naszym takim bardzo istotnym projektem jest Tatarlandia, Tatarskie Forum Dziecięco-Młodzieżowe, w którym uczestniczą też członkowie zespołu. Tam mamy blisko 50 dzieci naszych tatarskich i wyjeżdżamy na 6 dni w Polskę, gdzieś do jakiegoś tam ośrodka i codziennie właśnie są prowadzone zajęcia z kultury tatarskiej i też zajęcia artystyczne, więc edukujemy podczas tych 6 dni każdego dnia, więc mamy nadzieję, że faktycznie ten przekaz nasz trafi do każdego z tych młodych ludzi i

0: Będą pamiętać i mieć świadomość, kim są.
1: Czy Polacy mają tą świadomość, że przecież w Polsce od wieków są Tatarzy? Czy jak tak was zobaczą, to robią wielkie oczy?
0: Nie, no zdarza się, że robią wielkie oczy. Tak naprawdę faktycznie mogę określić, że połowa Polski od Warszawy w prawo, czyli na stronę naszą, Podlasie, czuję się naprawdę jak w domu, że tak powiem. Wszyscy są świadomi, kim jesteśmy, bardzo są otwarci, a lewa połowa Polski, czyli tutaj południe, no Gorzów jest bardziej świadomo, bo tutaj było osadnictwo, tak, ale zdarzają się takie występy, że my wzbudzamy zaciekawienie, tak, że nie ma tak jakby tej świadomości i wiedzy na co dzień, że w ich takim życiu codziennym nie ma tego, naszych odbiorców, ale nigdy nie spotkaliśmy się z brakiem zainteresowania. Zawsze bardzo otwarcie nas przyjmują i jeżeli ktokolwiek przychodzi na nasze prezentacje, to zawsze łapiemy kontakt z takimi odbiorcami i później tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby zjawili się na Podlasiu, w Kruszynianach, w Bochonikach i tam kontynuujemy te znajomości, bo na takie spotkania artystyczne naprawdę przychodzą ludzie, którzy mają pewną świadomość kulturową i nie są zamknięci, są właśnie otwarci na wszelkie zróżnicowanie, wielokulturowość Polski i są bardzo zaciekawieni nami.
2: Do Gorzowa po 1945 roku przyjechało 400 Tatarów. Najwięcej jest ich na Podlasiu. Piłkarze ręczni startują. Pierwszych 7 spotkań sezonu 26-27 gorzowianie rozegrają na wyjazdach. Występująca pod nową nazwą drużyna Aurum Gorzów celuje w tym sezonie w top 5. Łatwo nie będzie, o awans bić będą się m.in. Spadkowicz z Superligi Zagłębie Lubin czy Pogoń Szczecin. Wzmocniły się też inne zespoły. W gorzowskim zespole rewolucji nie było. Drużynę prowadzoną przez Michała Nieradkę opuścili Igor Drzaz, Zgowski i Mateusz Ripa. Wzmocniło 3 zawodników z Akademii, do tego Marcin Laskowski i Patryk Marcinkowski.
3: Tak, no ten pomysł, który ja mam na ten zespół jest systematycznie realizowany przez pana trenera Michała Nieradkę, który, mogę powiedzieć, podpisał kontrakt na 2 lata.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam, budzę o poranku. Nadstawiajcie uszu, bo dzisiaj będziemy mówić o ciekawych programach do wykorzystania przez mieszkańców, a chodzi o seniorów i program Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także o system opłat za śmieci. Jego podsumowanie po pół roku będzie także o planach zwiększenia ilości godzin w przedszkolach. No i zaglądniemy także do Tatarów, którzy obchodzili 80-lecie na ziemiach gorzowskich. Będzie także o karcie miejskiej Gorzowian. Zaczynamy!
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
5: Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak rozpoznać oszustów i nie dać się zmanipulować? W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach programu Bezpieczny Senior to Świadomy Senior. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami oraz próby wyłudzenia danych osobowych przez internet. Radzą policjanci czy przedstawiciele sądu, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
6: Staramy się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego. Wiemy dzisiaj, że w dobie sztucznej inteligencji oraz bardzo przemyślanych gangów, które różnego rodzaju wymyślają historię, żeby złapać potencjalną ofiarę, edukacja dla obywateli, edukacja dla seniorów jest rzeczą niezwykle ważną. My dzisiaj damy starszym osobom taki pakiet informacji. Będą z nami przedstawiciele policji, NASK-u, ZUS-u, także notariusze, którzy społecznie biorą udział w tym projekcie. Będziemy rozmawiać, jak nie dać się przestępcom, ale także o różnych innych ważnych rzeczach dla seniorów. Jak prawidłowo sporządzić testament. Wielu starszych ludzi ma taką obawę, co się będzie działo po ich śmierci. Czy ktoś ukradnie im testament? Wielu z nich nie wie o tym, że jest specjalny rejestr testamentów notarialnych, informatyczny. Nawet jak zginie dokument, to testament zostaje w postaci elektronicznej. Będziemy uczyć, jak stworzyć hasło rodzinne. Dzisiaj jedną z najczęstszych takich właśnie sytuacji, kiedy seniorzy są przez przestępców wykorzystywani i kiedy zabiera się im czasem majątek całego życia. To są tak zwane sprawy na wnuczka, dzisiaj już także na policjanta. Więc my będziemy edukować, jak stworzyć hasło rodzinne, żeby nie dać się nabrać. Będziemy także rozdawać taką broszurę, która jest takim kompendium wiedzy w bardzo przystępny sposób, w odpowiednim druku, napisana tak, żeby seniorzy mogli przeczytać to sobie na spokojnie, nie tylko być na takich praktycznych zajęciach, ale także, żeby przeczytać sobie i wiedzieć, jak nie dać się złapać przestępcom. Rozdajemy też takie specjalne magnesy z różnymi numerami alarmowymi. Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób. No więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, że ten projekt jest cały czas, jest finansowany przez państwo. Po takich spotkaniach ze starszymi osobami mamy ankietę ewaluacyjną i ta ankieta pokazała nam, że bardzo wielu seniorów, którzy chcieliby znaleźć pomoc prawną, nawet nie wie o tym, że może udać się do powiatu, do miejsca, gdzie w jakichś pokojach siedzą radcy prawni, adwokaci, osoby, które są profesjonalistami i mogą im bezpłatnie udzielić pomocy prawnej. Myśmy znowelizowali także udzielanie tej pomocy i będzie można uzyskiwać także porady prawne w trybie online. Więc będziemy także uczyć seniorów, jak bezpiecznie korzystać z własnego komputera. Wiemy już dzisiaj, że wielu dziadków, babcie kontaktują się z własnymi wnuczkami przez komunikator, ale także część z tych starszych osób robi przelewy. Jak robić to bezpiecznie? Jak bezpiecznie się komunikować ze światem przez internet? Jak nie dać się naciąć tym, którzy polują w internecie na starsze osoby? Chcemy także, żeby nie tylko dzisiaj było to spotkanie, ale także mamy przedstawicieli samorządów. Chcemy, żeby w powiatach te spotkania odbywały się tak, żeby docierały do wszystkich naszych seniorów. A ta książeczka jest też po to. Ten, kto nie może przyjść, może ją dostać. Może ją dostać od tych, którzy będą na tych spotkaniach, zapoznają się z tą książką, uznają, że już wszystko wiedzą, więc będzie podaj dalej. Będziemy też apelować do tych starszych ludzi, żeby to robili. Wiemy także, że te rodzaje przestępstw, które rosną cały czas, dotykają także osób młodszych. Widzimy te przypadki, kiedy osoby pracujące, nie będące seniorami, w kwiecie wieku, jak to mówimy, dają się nabrać. Więc ja zakładam, że jak seniorzy poznają tą wiedzę, to będą także przenosić tą wiedzę na całą swoją rodzinę.
5: Uczestnicy spotkania dostali przygotowane dla nich poradniki. Podobne porady mają dotrzeć do każdego starszego mieszkańca.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: W Gorzowie przedszkola będą dłużej pracować od przyszłego roku. Miasto chce wyznaczyć 2-3 takie placówki. Przeprowadzono już ankietę wśród rodziców. Około 20% jest zainteresowanych tym, żeby przedszkola pracowały dłużej. Rozmawiano też z pracownikami, czy taka zmiana by im odpowiadała. Urzędnicy zakładają, że takie placówki działać będą w okolicach osiedla europejskiego i Manhattanu. Przedszkola na nowych zasadach ruszą we wrześniu 2027 roku. Wskazane zostaną w przyszłorocznym naborze, mówi Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji.
7: Prezentowaliśmy raport z badania ankietowego, w którym pokazaliśmy sprzężone dane dotyczące zarówno z jednej strony wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i zgłaszanego ewentualnego zapotrzebowania, ale też skorelowane to zostało z ankietami, wynikami ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, przepraszam, pracowników przedszkoli, bo też i tutaj chcieliśmy zobaczyć, czy będą takie placówki przedszkolne, w których te wyniki na przykład będą mocno skorelowane, będą się uzupełniały i będzie wtedy łatwiej wybrać takie placówki do pilotażu. Bo też mocno chcemy podkreślić, że w chwili obecnej ten pomysł, który zamierzamy od przyszłego roku, tak, żeby nie było tutaj wątpliwości, wrzesień 2027 będzie tym momentem, kiedy ten zmieniony dany rytm pracy będzie zmieniony, w sensie wydłużony, będzie wdrażany. Z racji tego, że jesteśmy już po zakończonym naborze, ci rodzice muszą być odpowiednio wcześniej powiadomieni, w których to przedszkolach ewentualnie będziemy wydłużać czas pracy, bowiem wtedy będą mieli szansę racjonalnie właściwie podjąć tę decyzję, że wybieram akurat to przedszkole ze względu właśnie na godziny pracy, które odpowiadają mi ze względu na uwarunkowania rodziny. Ten akurat materiał, który przedstawiliśmy, pokazaliśmy te przedszkola, w których zarówno mamy około na przykład od 20 do 30% zainteresowanych rodziców, jak i sygnały, że kadra byłaby chętna czy skłonna do tego, by pracować w innym rytmie czasowym. Aczkolwiek zawsze są to, wiadomo, 8-godzinne czasy pracy, więc to nie ulega zmianie. Natomiast chodzi o wydłużenie czasu pracy przedszkoli poprzez albo wcześniejsze jego uruchamianie, bądź też dłuższą pracę. Wspomniałam, bo to jest bardzo istotne, że pilotażowo chcielibyśmy wyznaczyć 2-3 przedszkola, w których taki pilotaż przeprowadzimy. Wzorujemy się tutaj na Sosnowcu. Miasto to akurat taki pilotaż zrealizowało i on był bardzo cenny, ponieważ pokazał, że wcześniejsze założone godziny, o które planowano wydłużyć pracę przedszkoli, nie były faktycznie potrzebne. Natomiast na pewno o pół godziny czasami, czy o godzinę wydłużenie tego czasu pracy znacznie usprawniło funkcjonowanie rodziców. No i można było w niektórych placówkach bez większych problemów znaleźć chętnych również pracowników, którzy taki system przyjmują. Ważnym aspektem w Sosnowcu, ale też i nam przyświecającym, i to też podkreślaliśmy w trakcie spotkania, jest fakt, iż w pierwszej kolejności będziemy rozmawiali z tymi przedszkolami, które w ostatnim czasie mają trudniejszy, pogorszony nabór dzieci, zwłaszcza 3-letnich. W związku z tym tych oddziałów tworzymy tam mniej. Liczymy na to, że właśnie wydłużony czas pracy przedszkola będzie tą dodatkową zachętą dla rodziców, by właśnie z takiego przedszkola skorzystać. Ale drugi bardzo ważny element, który też podkreślaliśmy na spotkaniu, to fakt, że chcemy dokonać takiego doboru, takie rekomendacje tych przedszkoli zgłosić, żeby zaspokajały potrzeby w tych najbardziej wymagających rejonach z dużym mieszkalnictwem rozwijającym się i z dużą potrzebą tych miejsc dla dzieci w przedszkolach. Także możemy się spodziewać, że będziemy chcieli wybrać jedno, które będzie gdzieś w rejonie tu Manhattanu, drugie w rejonie osiedla europejskiego. Być może wykrystalizuje się jeszcze jakieś, które dotyczyć będzie bardziej centralnej części miasta. Także na chwilę obecną nie zostały wskazane konkretne placówki, ale tak, potwierdzamy, że idziemy w tym kierunku i od września 2027 roku będziemy chcieli wdrożyć taki pilotaż. Musimy się do niego dobrze przygotować, uzgodnić to z pracownikami, z dyrekcją i zorganizować to tak, żeby faktycznie była to korzyść dla rodziców, ale też i sprzyjało rozwojowi tych placówek, które w ostatnich czasach borykają się z troszeczkę mniejszym naborem. Chodzi o to, żeby też zapewnić ludziom pracę w przedszkolach.
2: Już teraz w Gorzowie przedszkole numer 12 pracuje do godziny 17.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
5: System się spina, odnalazło się także 7 tysięcy mieszkańców Gorzowa. Takie są pierwsze wnioski po 6 miesiącach obowiązywania nowego systemu naliczania opłat za śmieci. Po półroczu wiadomo, że udało się uszczelnić system. Objętych jest nim około 99% mieszkańców, a ściągalność jest na nieco wyższym poziomie niż zakładało miasto, ponad 97%. Póki co koszty odbioru śmieci i wpłat od mieszkańców się bilansują, mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
8: Pół roku to jest zupełnie wstępna informacja, bo my nie tylko planujemy budżet w systemie rocznym, ale też rozliczamy się z mieszkańcami ZUS-u w systemie rocznym i również z miejską spółką Ineco MTO, która odbiera i transportuje odpady. W związku z tym tak naprawdę takie prawdziwe podsumowanie będzie mogło być zrobione dopiero po roku. Patrzymy też, jak wygląda kwestia odbioru, zagospodarowania odpadów w innych miastach, z jakimi problemami i wyzwaniami się borykają chociażby gminy sąsiednie. Warto zwrócić uwagę też, że Gorzów ma bardzo częste odbiory odpadów, czyli w zabudowie wielorodzinnej odpady na przykład zmieszane odbierane są 2 albo 3-krotnie w tygodniu. To jest rzadkość na poziomie nawet dużych miast, bo ja tylko w jednym mieście spotkałem się z tym, żeby odpady przy zabudowie wielorodzinnej były odbierane na przykład 3 razy w tygodniu. Podobnie jest z innymi frakcjami, także obserwujemy oczywiście, co się dzieje na rynku odpadów, obserwujemy nowe rozwiązania czy propozycje legislacyjne, ale takie pełne podsumowanie systemu będzie mogło być dopiero po roku. Dzisiaj przekazałem wstępną informację o tym, że idzie dobrze ściągalność, że system poprawił szczelność, bo mamy ponad 99% mieszkańców ujętych w systemie. To jest bardzo dobra informacja. Brakowało nam w MG6 kilku tysięcy obywateli do tego, żeby te obowiązki były równo rozłożone. Także jest te kilka tysięcy, w tej chwili to jest około chyba 7 czy 8 tysięcy. Tyle wynika, oczywiście to są wszystko szacunki, dlatego że my bierzemy dane z ewidencji ludności, nie mamy jeszcze danych GUS-u za pierwsze półrocze, więc dopiero jak zestawimy to z danymi, tak naprawdę za cały rok będziemy wiedzieli, jaka jest szczelność systemu, jak wygląda budżet, czy się spina, jak będą wyglądały wydatki na poszczególne usługi, zarówno jeśli chodzi o transport, jak i zagospodarowanie, odbiór odpadów i zagospodarowanie ich na składowisku czy przetworzenie przez Ineco.
1: Na tę chwilę to wygląda tak, jak się Państwo spodziewaliście, lepiej, gorzej?
8: No jesteśmy, tak jak mówię, w połowie drogi, więc wygląda to nieźle. Mamy dane, którymi dysponujemy, pokazują, że za pierwsze półrocze powiedzmy, że system się w miarę spina, tylko zastrzegam od razu, że drugie półrocze będzie mniejsze zużycie wody, w związku z tym opłaty i wpływy będą mniejsze od mieszkańców. Też mieszkańcy wpłacają na przykład z góry za cały rok, więc to też są dane, które jakby zaburzają obraz ten półroczny. Dopiero po pełnym roku będziemy widzieli tak naprawdę, co jest do poprawy, gdzie jest możliwość jeszcze może uszczelnienia systemu, gdzie w jakich obszarach musimy poprawić ściągalność, chociaż ona też jest bardzo dobra, bo jest na poziomie 97,6%, więc to jest i tak więcej niż zakładaliśmy optymistycznie przy wdrożeniu systemu, a wiemy, że pierwsze wdrożenie systemu było no bardzo trudne i dla mieszkańców, i dla administracji, wymagało dużo cierpliwości od mieszkańców. To jest przesiadka na zupełnie inny system. Zarządcy, z którymi się wcześniej spotykaliśmy, no te spotkania procentowały, bo zarządcy świetnie sobie poradzili z systemem, mimo że druk samej deklaracji nie jest wcale prosty. Natomiast no, wiemy, że tam pracują profesjonaliści, to jest zupełnie inaczej niż w zabudowie jednorodzinnej, gdzie każdy z nas indywidualnie musi taką deklarację złożyć.
1: To podsumowanie roku będzie styczeń, czy raczej luty?
8: Nie, myślę, że raczej luty. Raczej luty, dlatego że potrzebujemy również takich danych statystycznych, tak jak mówiłem o GUS-ie. One są zawsze z jakimś przesunięciem 2-3 miesięcznym.
5: Przypomnijmy, od stycznia w Gorzowie obowiązuje hybrydowy system naliczania opłat za śmieci. Mieszkańcy bloków i kamienic płacą po wodzie, a w domkach jednorodzinnych na starych zasadach. Przedsiębiorcy zdobędą bezpośredni dostęp do klientów, a mieszkańcy otrzymają zniżki. Gorzowski magistrat zachęca firmy do dołączenia swojej oferty do karty miejskiej. Na tą chwilę główną korzyścią posiadania karty miejskiej jest bezpłatna komunikacja miejska. Miasto chce poszerzyć ofertę, mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
9: Karta mieszkańca to jest jeden z lepszych takich instrumentów promocyjnych. bo jednak to jest potężny strumień klientów. Dzisiaj każdy, kto korzysta z komunikacji miejskiej, musi, czy no nie musi, może kupować bilet, ale nie opłaca się, więc lepiej pójść do urzędu, wyrobić tą kartę. Ta karta daje po prostu przywileje i skoro jest dzisiaj tak duże zainteresowanie kartą mieszkańca i mieszkańcy chcą ją posiadać, bo mają darmową komunikację, no to fajnie, można tym strumieniem kierować, bo to są przecież to są klienci. Jeżeli teraz mam kartę mieszkańca, jakiś przedsiębiorca, dajmy na to dwie pizzerie. Jedna honoruje kartę mieszkańca, a druga nie honoruje. No to w tej, w której będzie honorowana karta mieszkańca, na przykład mam 10% taniej. A pizza jest tak samo dobra i tu, no to wybiorę chyba tą, w której jest 10% taniej. Jest to zupełnie logiczne, więc zachęcamy przedsiębiorców do tego rodzaju udziału w programie, bo i informowania przede wszystkim mieszkańców o tym, że są w tym programie. Mamy ogromną ilość partnerów, ale zachęcamy nowych, dlatego że to powoduje zainteresowanie samą kartą i zainteresowanie mieszkańców właśnie promocjami. Przecież nie bez przyczyny duże sieci dyskontów co chwilę wrzucają nam jakąś promocję, jakieś aplikacje, jakieś zbieranie punktów, a to, nie wiem, maskotek, zabawek, różnych rzeczy, właśnie po to, żeby utrzymać nasze zainteresowanie, więc my też chcemy przedsiębiorców lokalnych do tego nakłonić, żeby wchodząc w kartę mieszkańca, dając różnego rodzaju profity mieszkańcom, interesowali ich swoją działalnością.
1: No tak, tylko z drugiej strony czasami bywa irytujące, jak cały czas tam pika telefon. Jeżeli przez kartę mieszkańca teraz co chwilę trzeba będzie spoglądać.
9: Panie rektorze, jak będzie miał pan 20%, 30% taniej, to każde takie pikanie będzie, ja myślę, że miło przyjęte. Jak ono jest takie po prostu bezzasadne, to jasne, ale myślę, że wszystkie powiadomienia, które dają nam jakąś korzyść, przyjmujemy z zadowoleniem i mam nadzieję, że mieszkańcy, a przede wszystkim przedsiębiorcy chętnie w ten programy wejdą.
1: A to jest jakiś termin, kiedy to powinno ruszyć, czy to jest jakiś nabór stały?
9: Nie, to jest nabór stały. Cały czas zapraszamy do udziału w projekcie. Tu tak naprawdę zależy od pomysłowości przedsiębiorców, bo my jakby dysponujemy strumieniem, mówiąc już tak mocno biznesowo, miasto czy karta mieszkańca to jest kierowanie strumieniem klientów. I teraz w zależności od tego, jak przedsiębiorcy będą chcieli z tego ten strumień, że tak powiem, przekierować, to już od nich zależy, jak będą chcieli mocno zachęcić do tego, żeby ta karta mieszkańca zaprosiła mieszkańców właśnie do kupowania u nich.
5: Liczba aktywnych użytkowników aplikacji Gorzów Stąd Jestem przekroczyła 50 tysięcy.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Dbają o młode pokolenie i meczety. Tatarzy w Polsce starają się zachować swoją tożsamość i kulturę. Jest ich 5 tysięcy i są rozsiani po całym kraju. W Gorzowie odbyła się 10 września konferencja na ich temat. Tatarzy organizują zbiórki na renowację grobów, wspierają się materialnie i walczą ze stereotypami, mówi Jan Adamowicz, prezes Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Uczestność Tatarów Polskich to jest taka sama jak każdego jednego obywatela mieszkającego w Polsce. Czyli borykanie się ze wszystkim, albo żyć z tym, co jest. No my jako mniejszość tatarska, no przede wszystkim dbamy, zabiegamy, żeby w jakiś sposób ta nasza historia, kultura i tradycja nie została zapomniana. No czego przykładem jest na przykład zespół Buńczuk. To jest nasz ambasador taki, który wędruje po kraju, tudzież za granicą i opowiada o naszej historii. No ale żeby to było, żeby to trwało, no to trzeba dużo pracy włożyć. No przecież nie każdy ma czas pojechać na dzień, dwa, tydzień gdzieś tam, prawda? Bo to swoje obowiązki czy jakieś inne zajęcia. Ale właśnie takie samo zaparcie wewnętrzne nas samych powoduje to, że mamy to, co mamy. No za bardzo nie jesteśmy rozpieszczani, że tak powiem. Musimy zadbać o siebie sami. Czyli wytyczamy jakiś kierunek, że w tym roku powinniśmy zrealizować to, jakiś projekt, czy naukowy, czy kulturalny, czy w ogóle samo takie ogólne zebranie i wysłuchanie ludzi, a może coś wam pomóc, może coś trzeba. Dochodzą do nas na przykład sygnały, że grób znanego, zacnego naszego członka, naszej społeczności z braku rodziny czy przyjaciół w nieeleganckim na przykład stanie jest albo zdewastowany. No to wtedy ogłaszamy, robimy taką społeczną zbióreczkę do wspólnej skarbonki, no i za te fundusze restaurujemy taki pomnik. Pomagamy też osobom najbardziej potrzebującym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jakieś nieszczęścia losowe, czy coś nie wyszło. Trzymamy się, krótko mówiąc, za rączkę i mamy rękę na pulsie.
1: Właśnie, bo słyszałem, że Tatarów w Polsce, szacuje się, że jest około, no tak do 5000 państw, ale są rozproszeni po całym kraju, więc to są takie pojedyncze rodziny gdzieś w miastach, czy Tatarzy się jakoś mimo wszystko są zintegrowani?
10: Ogólnie to jest tak, że no musi być jakiś kierownik, szef wszystkiego, no, który no, kieruje, a to, że jesteśmy rozrzuceni, no to wiadomo. No bo swego czasu nawet bardzo mocno prostowaliśmy informacje na temat, że poszła plotka, że my żyjemy w getcie. No i wtedy zaczęła się taka nasza mini reklama, że to nie jest getto, my jesteśmy normalnymi ludźmi, jesteśmy Polakami, tylko po prostu mamy swoje zwyczaje, mamy tylko inną religię, nic więcej.
2: Ambasadorem kultury tatarskiej jest zespół Buńczuk, który zajmuje się projektami dla najmłodszych, mówi Róża Hazbijewicz, kierowniczka zespołu.
0: U nas właśnie to jest zachowane od ponad 25 lat, że w zespole uczestniczą tylko Tatarzy, polscy Tatarzy i osoby pochodzenia tatarskiego, czyli z rodzin mieszanych.
1: A młodzi Tatarzy pamiętają o swojej kulturze? Bo rozumiem, że państwo macie tą kulturę podtrzymywać tak swoimi występami.
0: Zgadza się. Tak, polscy Tatarzy u nas właśnie na Podlasiu na co dzień tą kulturę podtrzymują, mają świadomość. My docieramy z naszym działaniem do dzieci i młodzieży. To jest dla nas bardzo ważne, a zespół jest wielopokoleniowy i to też jest ogromna wartość, że w zespole tańczą dziadkowie i wnuczęta już tak naprawdę. I podczas właśnie tych wszystkich artystycznych spotkań edukacyjnych, kulturowych nie tylko przekazujemy tą właśnie tożsamość artystyczną, ale także edukujemy na co dzień i też jest ta wymiana międzypokoleniowa, jeżeli chodzi właśnie o tą świadomość kulturową.
1: Wspomniała Pani, że między innymi do dzieci wychodzicie. Kiedy mówicie, że jesteście Tatarami, to dzieci wiedzą, kto to jest Tatar?
0: Tak, bardzo o to dbamy, żeby dzieci były świadome swojego pochodzenia i taki główny nasz cel to jest to, żeby one wiedziały, skąd pochodzą i taki tożsamościowy, etniczny. Nie zajmujemy się religią stricte, tylko właśnie kulturą i tożsamością. Więc my edukujemy, poza tym, że też prowadzimy tatarski zespół taneczno-wokalny Buńczuk, to jeszcze naszym takim bardzo istotnym projektem jest Tatarlandia, Tatarskie Forum Dziecięco-Młodzieżowe, w którym uczestniczą też członkowie zespołu. Tam mamy blisko 50 dzieci naszych tatarskich i wyjeżdżamy na 6 dni w Polskę, gdzieś do jakiegoś tam ośrodka i codziennie właśnie są prowadzone zajęcia z kultury tatarskiej i też zajęcia artystyczne, więc edukujemy podczas tych 6 dni każdego dnia, więc mamy nadzieję, że faktycznie ten przekaz nasz trafi do każdego z tych młodych ludzi i będą pamiętać i mieć świadomość, kim są.
1: Czy Polacy mają tą świadomość, że przecież w Polsce od wieków są Tatarzy? Czy jak tak was zobaczą, to robią wielkie oczy?
0: Nie, no zdarza się, że robią wielkie oczy. Tak naprawdę faktycznie mogę określić, że połowa Polski od Warszawy w prawo, czyli na stronę naszą, Podlasie, czuję się naprawdę jak w domu, że tak powiem. Wszyscy są świadomi, kim jesteśmy, bardzo są otwarci, a lewa połowa Polski, czyli tutaj południe, no Gorzów jest bardziej świadomo, bo tutaj było osadnictwo, tak, ale zdarzają się takie występy, że my wzbudzamy zaciekawienie, tak, że nie ma tak jakby tej świadomości i wiedzy na co dzień, że w ich takim życiu codziennym nie ma tego, naszych odbiorców, ale nigdy nie spotkaliśmy się z brakiem zainteresowania. Zawsze bardzo otwarcie nas przyjmują i jeżeli ktokolwiek przychodzi na nasze prezentacje, to zawsze łapiemy kontakt z takimi odbiorcami i później tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby zjawili się na Podlasiu, w Kruszynianach, w Bochunikach i tam kontynuujemy te znajomości, bo na takie spotkania artystyczne naprawdę przychodzą ludzie, którzy mają pewną świadomość kulturową i nie są zamknięci, są właśnie otwarci na wszelkie zróżnicowanie, wielokulturowość Polski i są bardzo zaciekawieni nami.
2: Do Gorzowa po 1945 roku przyjechało 400 Tatarów. Najwięcej jest ich na Podlasiu.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
5: Wirusy i infekcje już czyhają. Jak się przed nimi obronić? Ból gardła, kaszel, katar będą nas męczyć coraz bardziej. Przed nami sezon przeziębieniowy. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak o odporność dbają Lubuszanie?
11: Dużo spacerów, witaminy.
12: Suplementuję się witaminą D.
13: Wydaje mi się, że więcej witaminy C trzeba po prostu spożywać. Owoce, warzywa, ciepło się ubierać.
5: Klucz do odporności znajdziemy na talerzu. Warto zastanowić się, co jemy. Gdy wirusy są w natarciu, w posiłkach powinny znaleźć się różnokolorowe warzywa i owoce. Mówi Justyna Korycka-Korwek, dietetyk.
14: Papryka, brokuły, dynia, marchew, jabłka czy owoce jagodowe to nie moda. To źródła witamin, polifenoli i innych związków, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
5: Pamiętajmy też o błonniku, który wspomaga jelita. Jeżeli chodzi o grypę, to Sanepid przede wszystkim zaleca szczepienia. Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. Lubuszanie już w mediach chwalą się zebranymi kurkami, prawdziwkami czy maślakami. W lasach jednak nie można parkować gdzie popadnie czy gdzie nam najwygodniej. Grzybiarze pojazdy powinni zostawić w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z Lubuskich Lasów Państwowych.
15: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
5: Za złe parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu. Z kolei policjanci przy okazji przypominają, by mieć przy sobie naładowany telefon. Powiedzmy także rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Odpowiednio się ubierzmy, prowiant i woda też się przydadzą.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Dzień dobry, Konrad Baranowski. Kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czegóż spodziewać się dzisiaj? Oczywiście będzie jeszcze powrót do derbów z Falubazem. Mecz na Jancarzu wygrany, ale dwumecz przegrany i dalsza walka o utrzymanie. To w materiale na początku, a na koniec magazynu rozmowa Sebastiana Górnego z Magdaleną Ciszek-Kozłowską, dyrektorką zarządzającą Stali Gorzów. W międzyczasie o starcie sezonu piłkarzy ręcznych Aurum Gorzów i powrocie do nazwy Stilą Gorzów siatkarzy. Zapraszam.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: O siódme miejsce powalczą z Włókniarzem. W razie sukcesu GZ Stal Gorzów pojedzie jeszcze o utrzymanie w PGE Ekstralidze z wicemistrzem Metal Class drugiej Ekstraligi. Gorzowianie mogli zapewnić sobie utrzymanie w piątek w derbach z Falubazem Zielona Góra. Pojedynek wygrali 47-43. W dwumeczu o 2 punkty lepsi okazali się jednak rywale. Po 13 biegu gospodarze potrzebowali na Jancarzu cudu i 2 wygranych 5-1. Było blisko. 15 bieg to podwójne zwycięstwo żółto-niebieskich. W 14 wygrał Adam Bednarz. Oskar Paluch był jednak trzeci. Mówią Oskar Paluch i kierownik drużyny Marcin Kozdraś.
16: No tak, na razie ciężko zapomnieć. Myślę, że trzeba trochę ochłonąć po tym meczu. My jako drużyna na pewno nie chcieliśmy tak tego zakończyć. Zdecydowanie jesteśmy... W sumie ciężko powiedzieć, jakie teraz mamy humory. Jakie na pewno też kibice mają cały klub i wszyscy, co tutaj są na tym stadionie. Naprawdę ciężki mecz. To jest tylko jeden punkt. To naprawdę zabrakło tak mało, że naprawdę ciężko teraz coś powiedzieć tak na gorąco. Ja jako zawodnik mam, że gdybym to był jeden punkt więcej, to byśmy ten mecz wygrali w meczu, więc no jest to, nie jest to fajna sytuacja też dla mnie, myślę, dla każdego z nas, bo jednak to jest tylko jeden punkt i gdyby każdy gdzieś, każdy obojętnie kto dorzucił ten jeden punkt, to byśmy byli całkiem w innych teraz humorach. No ale jest jak jest.
17: Czego brakło? No brakło przede wszystkim postawy Pawła Przedpolskiego i Matiasa Polesztada. Ta dwójka troszeczkę dzisiaj nie pojechała na tym swoim poziomie, do którego nas przyzwyczaiła. Za to fajną robotę zrobili się Igor Kordun w tych twoich dwóch pierwszych biegach, plus Charles Wright przez cały mecz, który po prostu mało kto się spodziewał, że pojedzie w 15 biegu. Pojechał, wygrał 5-1, ale niestety to już było po meczu. No troszeczkę środkowa część meczu przez Oskara Palucha też nie poszła po naszej myśli. W drugim biegu taśma Adama Bednarza, który też po prostu kupił stracone punkty. Na dobrą sprawę dwumecz przegraliśmy meczem w Zielonej Górze, gdzie troszeczkę niesprawiedliwych decyzji sędziego nas pozbawiło większej ilości punktów, ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Mamy przed sobą kolejne 4 mecze, w których będziemy walczyli i na pewno zostawimy serducho na torze.
2: Pierwszy mecz z Włókniarzem w niedzielę w Częstochowie o godzinie 13.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Piłkarze ręczni startują. Pierwszych 7 spotkań sezonu 26-27 gorzowianie rozegrają na wyjazdach. Występująca pod nową nazwą drużyna Aurum Gorzów celuje w tym sezonie w top 5. Łatwo nie będzie, o awans bić będą się m.in. Spadkowicz z Superligi Zagłębie Lubin czy Pogoń Szczecin. Wzmocniły się też inne zespoły. W gorzowskim zespole rewolucji nie było. Drużynę prowadzoną przez Michała Nieradkę opuścili Igor Drzazgowski i Mateusz Ripa. Wzmocniło 3 zawodników z Akademii, do tego Marcin Laskowski i Patryk Marcinkowski.
3: Tak, no ten pomysł, który ja mam na ten zespół jest systematycznie realizowany przez pana trenera Michała Nieradkę, który, mogę powiedzieć, podpisał kontrakt na 2 lata, więc generalnie jest z nami, chce z nami pracować i podoba mu się tą wizję, którą chce stworzyć. Jest z nami nasz kapitan, Mateusz Stupiński, który pomału wciela się w rolę dyrektora sportowego, odpowiada za transfery, odpowiada za tego ducha zespołu i ten zarząd, powiedzmy, czy ta struktura klubu zaczyna się pięknie klarować. Idą za tym cele sportowe. Oczywiście strata Igora jest dużo na to, jak był skutecznym zawodnikiem i jak pracował, jaki wnosił duch do zespołu. To nie jest osoba, którą można tak po prostu wymienić jeden na jeden. Oczywiście też jest tak, że ze względu na kontuzję, czy Konrada Wątroby w tamtym sezonie, czy Kamila Mapierkowskiego, zespół był troszkę bardziej ustawiony na Igora. Wszyscy graliśmy na to, żeby Igor w tych najważniejszych momentach strzelał bramki. I trochę w cieniu, może niesłusznie, nie zobaczyli część kibiców, ale środowisko, jak wspaniale i jak dobrze rozwinął się nam wychowanek mistrza, czyli Rafał Renicki. To był jego sezon życia. On też załapał się do 10 strzelców. Tak, gdzie nominalnie grał na pozycji, na którą można powiedzieć wychowany nie był, bo zastępował Kamila. To był bardzo dobrze poukładany zespół przez trenera Nieradkę. Dzisiaj odchodzi nam Igor. Stwierdziliśmy, że musimy podnieść obronę, bo to nam kulało. Dochodzi 2 świetnych chłopaków, Patryk i Marcin, 2-metrowcy z ligowym doświadczeniem. Jeden jest nawet po Orlen Superlidze. Przez chwilę był w Gwardii Koszalin, czyli Marcin Laskowski. Patryk Marcinkowski grał dużo w Grunwaldzie, miał chwilę w pierwszej lidze, ale ambicja jego i widać zaangażowanie chce pokazać, że on należy do Ligi Centralnej, a może wyżej. I można powiedzieć, że już po tych test meczach sparingowych, może w ocenie kibiców przegranych, ale w ocenie pana trenera Nieradki, kawał wykonanej dobrej roboty. Nasza obrona zaczęła chodzić świetnie. Do tego, to co jest moim celem, żeby ciąg szkolenia był od najmłodszych dzieciaków do samej góry, pierwszy raz w historii wychowankowie Akademii Piłki Ręcznej, dzisiaj Aurum Gorzów, weszli w podstawowy skład, zagrali w Pucharze Polski, strzelili bramki w Pucharze Polski, bronili tej naszej bramki. Możemy powiedzieć, i to jest moim marzeniem, z analogią piłkarską, stwórzmy taki Ajax Amsterdam. Dajmy tym chłopakom się rozwijać, niech oni się pokazują na tej arenie i niech grają dalej w Superligach. Mamy doświadczenie, wiemy, że Miś wykreował nam wspaniałego reprezentanta Polski, więc my też mamy takie ambicje, żeby z naszych skrzydeł wyszedł reprezentant. I wszystko to ładnie, systematycznie jest prowadzone. Będą młodzi mieli miejsce w bramce, będą mieli miejsce na parkiecie. Mamy zawodników, którzy uważam zastąpią Igora, może nie jeden do jednego, ale drużyna przejmie, powiem tak, wszyscy zaczną strzelać, bo to tak czasami bywa, gdy odchodzi ten lider z jedynki. Prowadzenie pod strony trenerskiej jest też świetne. Ja powiedziałem chłopakom, na ten rok top 5. Powiedzieli prezesie, nie ma problemu. No więc zobaczymy, jak to się ułoży sportowo. Odszedł Mateusz Lipa też. Przeszedł do Zewu Świebodzin, nasz taki środkowy rozgrywający. Także ta dwójka jakby opuściła szeregi. Dwójka doszła. No i w tym momencie plus trójka z Akademii, więc można powiedzieć, kadra wzmocniła się plus 3. Jeżeli chodzi o mecz siódemką, to był turniej. W turnieju zespół został ustawiony na ten pierwszy mecz ze Śląskiem, czyli z Beniaminkiem Orlen Superligi. Drodzy Państwo, to wyglądało przepięknie. Przegraliśmy jedną bramką. Tak naprawdę, jak to tam niektórzy krzyczeli z okazji sędziów z Dolnego Śląska, ale to był naprawdę wyrównany mecz, gdzie myślę, że Śląsk nie spodziewał się aż takiej pracy zespołu, takiej obrony, takiego ataku. Tam naprawdę rewelacyjnie. Konrad Kos fajnie zagrał, bo tam rzucił 20 bramek. To był mecz naprawdę na wysokim poziomie, na poziomie Orlen Superligi. Drugi mecz z Legnicą był już, oddajemy trochę tym zawodnikom, którzy oddali serce przy meczu REN. Trener zdecydował o troszkę innych ustawieniach. Zdecydował zagrać takimi systemami, które czasami się zdarzają, czyli nie wiem, przegrywamy, więc wyjdźmy siódemką bez bramkarza. To nam szybko tam pouciekały brameczki. Wyjdźmy z układem, że chłopacy nie stoją na swoich nominalnych pozycjach. No to skończyło się dużą różnicą, ale to był mecz do zapisania w książce, co należy poprawić, co nam na pewno nie wychodzi, tak? Albo jakich ustawień jeszcze nie rozumieją zawodnicy. To jeżeli chodzi o Legnicę. Reszta tak naprawdę była typowym, przygotowującym sprawdzianem. Dopiero ta nominalna siódemka, w tym nominalnym pomyśle trenera Nieradki, w tym układzie, jaki powinien być, wyszła na Wągrowiec. No i w ostatnim meczu przed ligą zagrała tak, jakby trener widział to w sezonie. Czy to się sprawdzi? Panie redaktorze,
18: to wyjdzie w sezonie, prawda?
3: Tak jest. Na papierze i przed sezonem można mówić wszystko, ale kocham sport za to, że on bardzo weryfikuje, szczególnie ambicje prezesów.
2: Mówił Przemysław Zatylny, prezes Aurum.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Koszykarki po pierwszym sparingu KSSSNJP Gorzów wygrała w Berlinie z miejscową Albą 68-53. Grano tylko w sobotę. W porozumieniu obu sztabów szkoleniowych drugi niedzielny mecz nie został rozegrany. Obie drużyny zagrały jednak więcej niż regulaminowe 40 minut. Przez większość spotkania przebieg gry był pod kontrolą podopiecznych Dariusza Maciejewskiego. Akademiczki zwyciężyły w pierwszej, trzeciej i czwartej kwarcie. Liderkami w stolicy Niemiec były Stephanie Jones oraz Ella Dean.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Kolejny weekend, kolejne boje piłkarzy. Trzecioligowa tabela jest płaska. Zarówno Warta, jak i Stilon Gorzów mają równie blisko do ścisłej czołówki tabeli, jak i strefy spadkowej. Warciarze kolejną okazję do zapunktowania będą mieli już w sobotę. Podopieczni Grzegorza Kopernickiego o godzinie 17 podejmą przy olimpijskiej Stal Brzeg. Stilon z kolei o podciągnięcie się w tabeli powalczy w niedzielę w Jeleniej Górze. Zespół Karola Gliwińskiego zmierzy się z Karkonoszami. Początek o godzinie 15.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Kuprum wylatuje z nazwy, zostaje tylko siatkarski Stilon. Pod taką nazwą gorzowska ekipa będzie występować w sezonie 2026-27 w rozgrywkach Tauron Ligi. Jak uzasadnia prezes Tomasz Tycel, Gorzów nie jest tylko miejscem rozgrywania spotkań. Tradycje siatkarskie gromadzą się właśnie wokół tej nazwy.
19: No jesteśmy już tutaj, rozegraliśmy dwa sezony w Gorzowie, przed nami trzeci. Chciałbym powiedzieć, że Gorzów Wielkopolski to nie jest tylko miejsce do rozgrywania meczu. Bardzo mocno wrośliśmy tutaj lokalnie. Mamy świetnych kibiców, świetnych fanatyków naszego sportu i uważamy, że po tych dwóch latach, żeby jeszcze bardziej podkreślić, jak bardzo rozwijamy tą stilonowską rodzinę, że chcemy zagrać w przyszłym sezonie już pod nazwą Stilon Gorzów, ponieważ uważamy, że właśnie ta lokalna społeczność na to zasługuje. Myślę, że to, co stworzyliśmy tutaj, będzie jeszcze dodatkową zachętą do tego i tutaj serdecznie zapraszamy również firmy, przedsiębiorców, lokalne instytucje do tego, żeby nas wspierali, żebyśmy razem tą budowali tutaj tą gorzowską siatkówkę. Jeżeli chodzi o nadchodzący sezon, oczywiście przygotowania trwają już od połowy sierpnia. Zespół trenuje zarówno tutaj u nas na hali, w Arena Gorzów, również na boiskach zewnętrznych oraz na piasku. Mamy już rozpisany program meczów sparingowych, kiedy będziemy spotykać się z przyjezdnymi drużynami. Również my będziemy wyjeżdżać na mecze kontrolne. Także ten okres jest bardzo taki intensywny, ale myślę, że przepracujemy go bardzo dobrze. Zresztą to już to teraz robimy i na efekty przyjdzie nam czekać już niedługo, bo w połowie października. Przy tej okazji jeszcze bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na coroczny turniej o puchar naszego prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. W tym sezonie będzie to, planujemy taki dwumecz, który rozegramy z zespołem Lwów Praga. Myślę, że przeciwnik jest pod tym kątem dobrany idealnie, żeby przygotować się taktycznie pod granie już w plus lidze. Także jeszcze raz bardzo też serdecznie zapraszamy.
5: Turniej o Puchar Prezydenta Gorzowa 9-10 października do boju niebiesko-białych poprowadzi nowy kapitan, dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga. Liga startuje w połowie października.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Złoto dla Magdaleny Żelaznej w Mistrzostwach Polski do lat 23 po raz ostatni. Zawodniczka AZS-u AWF Gorzów była najlepsza w chodzie sportowym na 10 km w Gdańsku na 60. Festiwalu Chodu. Gorzowianka jest zadowolona z wyniku, bo wykonała wszystkie trenerskie założenia. Żegna się z tą kategorią, bo od nowego roku zasili grupę seniorską. W październiku wybierze się na Silver Tour jeszcze w U23. W Gdańsku startowała także Izabela Krzyżanowska z ALKS-u AJP Gorzów. Znalazła się tuż za podium, czyli zajęła czwarte miejsce.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Magdalenę Ciszek-Kozłowską, dyrektor zarządzającą Stali Gorzów. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witaj Sebastianie, hej.
1: Cześć. Myślałem, że w trochę lepszych nastrojach się spotkamy, ale żeby nie zaczynać od razu z grubej rury, to zacznijmy pozytywnie. Stal Gorzów wygrała ostatni mecz z Falbazem Zielona Góra, ale, jak wiadomo, ale likwiduje wszystko, co było wcześniej. Ale niestety nic to nie dało. Przykład pyrrusowego zwycięstwa, no bo dwóch meczach wygrał Falubas. Jaka była atmosfera w klubie? Jaka jest atmosfera w klubie?
18: Faktycznie nawiążę jeszcze do tego, że pamiętasz, próbowałeś się ze mną umówić chociażby przed tym piątkiem, 4 września. Padła propozycja z mojej strony, że widzimy się może lepiej w poniedziałek, bo będą lepsze nastroje. No, nie udało się, także widzimy się dzisiaj. Owszem, nie odwołałam tego wywiadu i widzimy się i słyszymy się dzisiaj. Natomiast nastroje. Powiem, że ja mogę mówić jak gdyby za siebie, u mnie było ciężko. Ten piątek i po tym meczu od razu na gorąco, no muszę powiedzieć i przyznać się, że pojawiły się łzy. Sobota, niedziela też ciężki, trudny weekend. Sobota to również spotkanie z zarządem w formie takiego sztabu kryzysowego. Ale powiem, co najważniejsze a propos tych nastrojów, to tak, pamiętajmy, że na ten moment nikogo nie oceniamy. Wygrywa i przegrywa cała drużyna. A na rozliczenia, bo widzę, że bardzo wylał nam się po prostu hejt, bardzo, bardzo mocno. Mam wrażenie, że nawet jest on mocno przesadzony. Pamiętajmy, że na rozliczenia to jeszcze przyjdzie czas po sezonie. Teraz wszyscy mamy jeden cel i ten cel to jest utrzymać Ekstraligę dla Gorzowa.
1: No tak, bo może dopowiedzmy słuchaczom, którzy specjalnie nie śledzą rozgrywek żużlowych, że to był o tyle istotny mecz, że on kończył sezon dla zwycięskiej drużyny, w tym przypadku dla Falubazu. Natomiast drużyna przegrana, czyli Stal Gorzów, będzie musiała powalczyć jeszcze jeden mecz z ekstraligową zespołem, czyli Włókniarzem. No i potem baraże z drugą Metalcast Ekstraklas. Ekstraligą. Te nazwy są trochę mylące, ale chodzi o drugą ligę tak naprawdę żużlową.
18: Dokładnie.
1: I tam będzie albo Bydgoszcz, albo Poznań, bo te drużyny będą walczyły o bezpośredni awans. I niektórzy mogą zapytać, no i co z tego? No przecież dłuższy sezon dla kibiców idealnie, ale dla klubu gorzowskiego, który jest w takiej, a nie innej sytuacji, już nie.
18: Myślę, że chyba dla każdego klubu i dla tego, który ma wyśmienitą sytuację finansową, ale również dla tych klubów, tak to określę i nie bójmy się tego słowa, dla klubów w kryzysie, to są faktycznie trudne chwile. Miejmy nadzieję, że 4 dodatkowe mecze. Dlaczego mówię miejmy nadzieję? Bo przecież może się skończyć, że... Powiem tak, na pewno szanujemy każdego rywala i nie można powiedzieć, że to będą łatwe spotkania. Więc również obawiam się i nie chciałabym, abyśmy po 2 meczach już zakończyli przygodę, no bo to oznacza wtedy spadek ligę niżej. Natomiast my tutaj liczymy, że pojedziemy 4 mecze, właśnie 2 spotkania z Częstochową, no i 2 kolejne już właśnie tutaj z wygranym, albo Poznań, albo Bydgoszcz. Na pewno trudne momenty, bo tak, 4 mecze to owszem, dla kibiców z jednej strony więcej atrakcji na torze, bo ten sezon sobie wydłużamy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to mamy tutaj płatności dla zawodników za każdy występ, za każdy punkt zdobyty na torze, ale również koszty organizacji. Więc to są faktycznie dodatkowo wszystko większe, dodatkowe wydatki.
1: To porozmawiajmy o tych finansach, no bo mówisz Stal, słyszysz brakujące miliony. Byłaś na ostatniej sesji, przeprezentowałaś, jak to wygląda. No i tak te liczby, które tam sobie zapamiętałem, to tak, koszty w tym roku prawie 24 miliony, przychody 19,5 miliona, czyli brakuje nam trochę pieniędzy, kilka milionów. I to było chyba jeszcze z założeniem, że klub kończy sezon właśnie po tym dwumeczu z Holbazem. Tak?
18: To znaczy tam prezentacja zawierała kwotę 22-24. Jeżeli chodzi o...
1: Aha, czyli te 24
18: tak,
1: to jest...
18: Czyli 24 to jest już ta wersja z doliczoną tą opcją jazdy w tych dodatkowych 4 meczach, czyli to jest na pewno to. Co więcej, też wspomniałam również na sesji Rady Miasta o tym, że już pewne kwoty zostały w międzyczasie przekazane przez największych akcjonariuszy, czyli już jak gdyby forma takich dopłat się pojawiła, więc to nie jest tak dokładnie, że mamy tam ponad 5 milionów, tak? Te wyliczenia skończyły nam się chyba na 3900. Oczywiście sesja Rady Miasta pokazała również, że to wsparcie z miasta najprawdopodobniej będzie, jeżeli oczywiście, znaczy zostaliśmy dopuszczeni do konkursu, tak? Konkurs został ogłoszony, więc na pewno do 10 września mamy możliwość składać wnioski. Taki wniosek z naszej strony oczywiście zostanie złożony. Więc liczymy, że te kwoty jeszcze się pojawią dodatkowe. Oczywiście mamy rozliczenia jeszcze z Ekstraligą. Dodatkowe mecze to również dodatkowe pieniądze za transmisję. Stąd no jakieś tam wpływy oczywiście będą. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że tak podsumowując, słuchajcie, tematy finansowe, że wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
1: To uściślimy. Ile teraz brakuje, żeby spiąć ten budżet na tę chwilę? Jak to wygląda?
18: Dane, które bezpośrednio mam, to są tak naprawdę zamykające końcówka lipca, tak? Czyli to jest ten 31 lipiec, ten stan znam i tam wtedy się faktycznie zatrzymaliśmy na tej kwocie 3900. Doszły nam dodatkowe mecze, ale doszły nam też dodatkowe wpływy, więc mniej więcej cały czas jesteśmy w podobnej kwocie.
1: Czyli około tych 3900 brakuje,
18: tak,
1: około tych 4 milionów.
18: Tak,
1: biorąc pod uwagę, że ten konkurs, no pewnie jednak będzie ten konkurs miasta. Dla Stali pozytywny, to, czyli zostaje 2,5, tak?
18: Za każdy mecz transmisji telewizyjnej to jest 225 tysięcy, jak dobrze kojarzę, więc a tych meczów mamy nadzieję, że objechaliśmy już 7 plus 1, czyli objechaliśmy 8 Liczymy na to, że objedziemy dwa jeszcze u siebie, czyli Częstochowa i właśnie ktoś z tej ligi niższej, walczący ewentualnie, że tak powiem, gdzieś tam o awans. Więc to będzie 10 meczów, czyli liczymy 2 250 000 wpływu z transmisji chociażby, na które czekamy i one też są rozliczane zawsze w październiku.
1: No okej, no to sytuacja wygląda raczej pod kontrolą, to skąd te takie wręcz dramatyczne sygnały z klubu?
18: No zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie, że te budżety, które trzeba zbudować, aby objechać dany sezon, są coraz wyższe. No to też właśnie pokazała prezentacja na sesji Rady Miasta. I dotacje, które i pomoc, którą rok w rok dostajemy jak gdyby od miasta i dostawaliśmy do tej pory, no nie może być to pomoc na tym już takim stale utrzymującym się mniej więcej poziomie w granicach tam 2-300, 2-500 miliona, że to muszą być jednak po prostu wyższe kwoty.
1: No ale Stal nigdy nie dostawała 2-3, 2-5, raczej to się kręciło wokół 4, jeżeli policzymy jeszcze pieniądze na Grand Prix i tak dalej.
18: Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy,

0: Jedna osoba. To jest te, koło tych. To wychodzi na zero klub na koniec.
1: Wyjdzie sezonu. Na zero. O, może tak. Wyjdzie na zero. Tak jak powiedziałam, wszystkie zobowiązania, które klub będzie posiadał na koniec października, wszystkie one zostaną uregulowane tak, żeby. Pamiętajmy, że jesteśmy. Działamy, pracujemy, jedziemy ten sezon z licencją nadzorowaną i my tak naprawdę miesiąc w miesiąc jesteśmy rozliczani przez kontrolerów Ekstraligi i nie wygląda to, jak widzicie, na tyle źle, że jesteśmy, że tak powiem, na cenzurowanym. Cały czas jedziemy, nie jesteśmy przyblokowani w żaden sposób i my musimy rozliczyć się do końca października i takie rozliczenie nastąpi. I tak jak mówię, o licencję, podkreślę to jeszcze raz, o licencję na przyszły sezon, my jesteśmy spokojni.
0: A jeżeli chodzi o te zmiany w regulaminie, które właśnie władze Ekstraligi wprowadzają, że maksymalnie 70% budżetu to mogą być pensje zawodników i że to muszą być na początku sezonu, czy też właśnie na koniec, przed sezonem, tak? Ta kasa musi być.
1: I że
0: Ekstraliga będzie to sprawdzała.
1: Nie, tak naprawdę to pamiętajmy, że to jest na ten moment pomysł, który, że tak powiem, jeszcze nie został przegłosowany, więc nie jest...
0: No, ale prezes Ekstraligi o tym mówi publicznie w wywiadach.
1: No, w wywiadach mówi publicznie, o wielu rzeczach mówi publicznie, natomiast muszą się zebrać prezesi klubów i tak naprawdę to wtedy zapadnie decyzja, będzie głosowanie.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj kolejny odcinek, kolejna odsłona, co ludzie powiedzą prosto z Berlina.
2: Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
3: Widać to na ulicach?
2: Widać tak na ulicach. Widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać.
4: Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakiejś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów.
5: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz jak to wygląda.
6: Ojoj. Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność z Kitchen Garden, to jest społeczność taka aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
5: da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
6: Jasne, oczywiście, że tak. Jest ciężko, wiesz?
1: Jak się tam żyje Polakom, czy chcą wracać do Polski? Dzisiaj zajrzymy głębiej dalej. Będą też między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek Kacper, który prowadzi na TikToku kanał Polski Berlińczyk. On będzie takim naszym przewodnikiem.
4: Mam na imię Kacper. Tak. Przyjechałem do Berlina prawie 12 lat temu. Namówił mnie przyjaciel. Aha. Mówi, chodź, zobacz jak się tu mieszka. I zostawiłem wszystko, rzuciłem studia, pracę i przyjechałem tutaj. I jestem 12 lat.
5: To już taki akcent lekki złapałeś.
4: No tak powiem ci, że nie mam kontaktu z językiem polskim na co dzień, prawie w ogóle. Od niedawna założyłem kanał na TikToku, prowadzę Polski Berlińczyk. Tak. Opowiadam jak wygląda Berlin i na co dzień zajmuję się tatuażami.
5: Też akcja. Policaj.
4: Policaj, no. Ciągle tu jedzie, ciągle się coś tu dzieje.
5: No tak, no to miasto tętni, po prostu wielkie miasto.
4: W tym mieście każdy jest wolny, że tak powiem. Naprawdę każdy może robić co chce, ludzie są dziwni, chodzą na golasa, no nikt nie zwraca na nich uwagi, wiesz? Tu jest przyzwolenie na wszystko, tak jak widzisz. Wiesz co, ja sam osobiście lubię to miasto bardzo, mi się tu fajnie żyje, naprawdę. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje, też zarabia dużo więcej niż w Polsce. Myślę, że z takiej normalnej pracy, jak ktoś idzie do jakiegoś Lidla na kasę, to ma 2,5 tysiąca euro netto.
5: 2,5 tysiąca euro?
4: No, myślę, że spokojnie.
5: No to jakieś takie 10 tysięcy, tak?
4: Tak, 10 tysięcy złotych.
5: Do ręki. Tatuator trochę lepiej pewnie.
4: No, na pewno. Ja osobiście za dwupokojowe mieszkanie, 60 metrów, płacę tu 730 euro. Niedaleko centrum.
5: No to ceny jak w Warszawie.
4: No i to są mieszkania, my tu mamy takie spółdzielnie mieszkaniowe. Składa się dokumenty i to mieszkanie jest twoje na wynajem do końca twojego życia. Masz taką umowę. No tak Niemcy tu żyją, mało Niemców kupuje tu mieszkania na własność. To miasto przed 15 laty wyglądało zupełnie inaczej, jednak dużo się tutaj zjeżdża ludzi. Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że Niemcy są mega życzliwymi ludźmi i są dobrymi ludźmi. Są mili, dlatego sprowadzają tu wszystkich, wiesz? Jakoś taką sympatią od nich bije.
5: A nastawienie do Polaków?
4: Wiesz, to na początku było ciężko, że coś ukradli, to od razu pierwsze co to do Polaka, co nie? Często jest to tak.
5: A jest coś takiego,
4: no,
5: tak?
4: Jest. Ale to głównie naprawdę stara generacja. Młodzi są na równi z nami. Głównie młodzież. Dzieci, które się tu urodziły, żadni z nich muzułmanie. Bawią się, chleją w upór. No, wszystko się zmienia. Myślę, że ta religia ich też tutaj zaniknie.
5: A Niemcy, tak jak rozmawiasz z Niemcami, oni zauważają, wiesz, ten skok polski, ten rozwój, że rzeczywiście
4: wiesz,
5: u nas jednak
4: oni
5: jest...
4: Oni są mega zadowoleni z Polski. I naprawdę słychać bardzo dużo głosów, że oni by chcieli się tam poprzeprowadzać.
5: Czyli, że Niemcy do Polski?
4: Do Polski, no.
5: A dlaczego niby?
4: No, że jest ładnie, czysto, bezpiecznie. No zobacz, jak wygląda Berlin. Berlin fajne miasto, ale jest mega brudne.
5: No ale to też chyba nie wszędzie, nie? Bo tutaj jesteśmy w takim miejscu specyficznym.
4: Ale tu jest centrum, bo jest Zoologischer Garten. Tu jest najdroższa ulica, najdroższe sklepy w Berlinie. Cała ulica, jakiś Louis Vuitton. Jak zabrałem swoją wietnamską kobietę do Szczecina pierwszy raz, to przeżyła szoku. Mówi, Boże, jak tu jest czysto. Wiesz, ma obraz tylko Berlina, w którym mieszka i tak naprawdę nie widziała świata.
5: No ale to co, nie chce się przeprowadzić do Szczecina?
4: Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w Polsce.
5: Czy ona w ogóle jest w stanie powiedzieć Szczecin, to jest też pytanie.
4: Bez problemu.
5: A ty jeszcze umiesz powiedzieć Szczecin?
4: Szczecin, no oczywiście.
5: To jeszcze jest okej, nie straciłeś tego, masz to już.
4: Ale nie mam w ogóle na co dzień kontaktu z językiem polskim, to jest chyba problem. Wiesz co, chyba się tu zakorzeniłem, lubię to miejsce i Berlin trzeba polubić. trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować to, co tutaj się dzieje.
1: W Niemczech mieszkają dziesiątki tysięcy bezdomnych Polaków. To najbardziej liczna grupa wśród obcokrajowców. Streetworkerzy liczą, że w samym tylko Berlinie mieszka około 5 tysięcy Polaków bez dachu nad głową.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Gdzie my jesteśmy w ogóle?
4: No, jesteśmy na dworcu Zoo. Można znać to miejsce z pewnej książki. Okay. Dzieci z dworca Zoo.
5: Zapach charakterystyczny.
4: No, tu jest naprawdę dużo bezdomnych ludzi.
5: A taki trochę zapach jak kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie, nie wiem, czy kiedy ostatnio byłeś.
4: Oj, dawno temu. O, widzisz? Tak jest tutaj. Wszyscy żebrają, proszą o coś. Ale są gorsze miejsca w tym mieście jak to. To jest moim zdaniem takie trochę lajtowe.
5: Jeszcze gorsze?
4: No, jeszcze gorsze. Są miejsca jak Podbusator czy Leopoldplatz, gdzie naprawdę bezdomni siedzą na całej długości ulicy.
5: Nie. Co oni tu robią?
4: Kleją. Wiesz, alkohol można pić normalnie, legalnie w Niemczech.
5: No, ale tu widzę też jakieś artystyczne występy.
4: No, wiesz, jak masz żebrać, zawsze to jakaś alternatywa, co nie?
5: Aha. A jak myślisz, ile może zarobić taki ziomeczek tutaj?
4: Nie wiem, ze 100 euro.
5: Tak dzień? No, 100 euro?
4: Wiesz, on butelek tu dużo pozbiera. Za plastikową butelkę jest 25 centów. Naprawdę, źle tu nie ma. Robią takie akrobacje, chodzą, wiesz, z kubkami żebrają po metrze albo po autobusie.
5: No i też dużo Polaków. Kilka tysięcy tu w Berlinie.
4: Ale ogólnie wydaje mi się, że i tak miasto jest bezpieczne.
5: No
4: nie ma zagrożenia od takich ludzi, naprawdę.
5: No ale właśnie, przechodziliśmy na luzie, tak nie ma.
4: Nikt problemu. Nie zaczepi, nie jest nachalny. Chyba ludzie są tu nauczeni, że po prostu dadzą im te 1 euro.
6: Przyjechałem tutaj, powiedziałem, że byłem uzależniony od swojego towarzystwa w Warszawie.
4: Przyjechałeś, żeby się urwać od towarzystwa, dokładnie, tu wpadłeś w inne towarzystwo.
6: Znaczy nie, to jest towarzystwo normalne. Ja już oduzależniłem, ja jestem twardym facetem.
4: A próbowałeś tu, nie wiem, pracować, wiesz, jakoś się ogarnąć?
6: Oczywiście, tylko że przyjechałem tutaj 21 stycznia i na zimę tutaj jest ciężko z okresem takim pracodawczym. A półtora miesiąca temu, no może nawet dwa miesiące temu, ukradli mi cały plecak i tam był mój dowód, tam był mój telefon, tam wszystko. Tak więc teraz bez dowodu, bez dokumentów, tutaj w Berlinie jest, to nie jest tak jak w Polsce.
4: I co, i żyjesz tu?
6: No żyjemy sobie, no co? Ja jestem po technikum gastronomicznym, ale ja nie jestem kuchermajster. To jest właśnie kuchermajster.
3: Pan też z Polski? Hej, ja jestem z Polski, serdecznie. Ja ciecham do Niemiec.
7: Co pan tu robi w Berlinie?
3: Nie. Sam nie wie.
7: Sam
3: nie wie.
7: Sam pan nie wie. No ale co, nie udało wam się tutaj, wiesz, złapać robotę na kuchni?
6: Ja jestem tutaj krótko, bo jestem tylko 8 miesięcy, no ale tak jak ci mówię, no, ja tu przyjechałem, tu miałem telefon, miałem wszystko, elegancko było, no ale ze 2 miesiące temu mi telefon,
7: kradli.
6: Cały plecak, przepraszam, i nie mam dowodu ani nic, jest ciężko, wiesz, powiem ci.
7: Dużo tutaj jest Polaków, takich co, wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz, jak to wygląda.
6: Ojoj. Wszyscy tutaj, naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność, za Kitchen Garden, to jest społeczność taka, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
5: da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
6: Jasne, oczywiście, że tak.
5: No ale co, tak bardziej tu się trzymacie jako Polacy razem, czy...
6: Dzisiaj kwiaty rozdawałem, dzisiaj, zobacz, patrz, koleżanka też tam stała kwiaty.
5: Koleżanka nie chce się wypowiadać.
6: Wiem o tym, rozumiem. Ja to szanuję, bo to jest moja bardzo dobra koleżanka.
5: Czego tak jest? To jest tak trudno tutaj się jakoś, wiesz, ogarnąć, utrzymać?
6: Tak.
5: Pójdziesz na budowę, ile tu można zarobić? A ile kosztuje mieszkanie, wiesz, tak, żeby się...
6: Ale właśnie o to chodzi. Jak tam dojść?
5: A, do pracy.
6: Ale kolego, tu nie ma takich problemów, ci, bo nie ma w co się ubrać, nie ma co zjeść, nie ma co wybić. Nie ma takich problemów.
5: To jak można zarobić, na czym tutaj?
6: Właśnie.
5: Ale co, jakieś butelki? A, bo system kaucyjny, nie? Można ogarnąć, to jest też...
6: Nie.
5: No?
6: My tak nie żołamy.
5: A co, jak można ogarnąć, zarobić kasę?
6: Trzeba używać mózgu.
5: No,
6: trzeba umieć myśleć. Selekcjonować towarzystwo. Selekcjonujemy sobie towarzystwo, załóżmy. Lubimy się ja, Kevin, Picio, no. Tam jest Kamila, jej facet, jest jeszcze piesek, Maksiu jest.
1: No i tak to się kręci w okolicy dworca zoo. Niewiele tam się zmieniło od czasów tej książki. No ale zdecydowana większość Polaków w Berlinie pracuje, stać ich na wynajem mieszkania. Są też tacy, którzy wpadają tam na chwilę, na krótkie zlecenia i zaraz wracają do Polski.
7: Jak tu się żyje? Czy tu jeszcze można...
8: Na targi, tylko stoiska targowe robimy.
7: Czy tu jeszcze Eldorado jest w tych Niemczech? Czy tu można zarobić?
8: Nie za bardzo.
7: Jak kiedyś?
8: Nie, pensje i tak są polskie, także...
5: Jak to polskie pensje?
8: Polskie, no.
5: W Berlinie?
8: No tak. No.
5: A to ile można zarobić?
8: To nie mogę powiedzieć. Aha. Przyjeżdżamy na 5-6 dni i wracamy do Polski i później jedziemy w drugą część Niemiec. Także...
5: Co, nie myślicie o tym, żeby tak na stałe tutaj? Nie. Dlaczego?
8: Nie, dzięki.
9: Są takie czasy, że wydaje mi się, że w Polsce można zrobić takie samo, jak nawet lepsze pieniądze, robiąc jakąś tam swoją rzecz, swoją działalność, coś swojego i można zarobić naprawdę lepiej.
5: A co robisz?
9: No, na kuchni jestem, nie? Gastronomia. No, ile tu można zarobić? No, do 3 euro wyciągniesz, nie?
5: 3000 euro, ale tak na rękę.
9: Na rękę, no. Ja tu jestem od kwietnia. Od kwietnia tego roku. No i co, mi się tu żyje dobrze ogólnie, nie? Na kuchni się dobrze sprawuje, więc zarobki są adekwatne, jest okej.
5: Okay. Ty mieszkasz już tutaj, to żeby tak wynająć na dłużej? Jakie to są ceny w Berlinie?
9: A nie wiem, mi szef opłaca mieszkanie.
5: No. Elegancko, no to tak to można.
9: A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą ekipę Grubej Czapy i wszystkich chłopaków z Gdańska.
1: Pozdrawiamy ekipę. To był Berlin Zachodni, a teraz jedziemy do centrum Berlina Wschodniego, Alexanderplatz. Tam spotkałem Agnieszkę, która na co dzień pracuje w sklepie, ale znana jest też wśród Polonii pod pseudonimem Aferzystka. Ma tam takie stand-upy, występy sceniczne.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Jesteśmy na Aleksandraplatz w Berlinie. Tutaj dużo się dzieje. Tutaj
5: co to za akcja?
2: Ewangelicy. No Berlin musisz pokochać, nie? Musisz pokochać Berlin.
5: A ty kiedy przyjechałaś?
2: 12 lat temu, z Poznania.
5: Myślisz o tym, żeby kiedyś wrócić do Polski?
2: Nie,
5: czy...
2: nie.
5: Co tu robisz? Gdzie pracujesz? Jak to wygląda?
2: Znaczy teraz na tą chwilę pracuję w polskim sklepie, w polskiej kawiarni. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest w końcu praca, którą lubię i do której chodzę z przyjemnością. Na początku to jakby nie masz wyboru tych prac, więc to był ciężki okres dla mnie. Tam przez wiele lat na przykład sprzątać i tak dalej, to był dla mnie okropny czas, nie lubiłam tego.
5: Pracujesz w sklepie i do tego jeszcze jesteś stand-uperką, ale tak. Po polsku, stand-upy
2: tak,
5: dla Polaków.
2: Tylko dla Polaków, tylko dla Polonii. Teraz naprawdę już zarobki, można powiedzieć, że są dobre. Jesteś w stanie naprawdę te 3-4 tysiące, jeżeli pracujesz na cały etat.
5: 3-4 tysiące, ale co, na rękę takich już?
2: Tak, ja mogę generalnie powiedzieć, ja płacę za mitę, tam 910 euro, mieszkam na Hohenschausen. W Polsce naprawdę ciężko pracowaliśmy i te zarobki nie były adekwatne do życia, tak bym to powiedziała, grzecznie. A jeżeli chodzi tutaj, no to nie jesteśmy milionerami, ale no nie płaczemy od pierwszego do pierwszego i możemy i wyjechać na wakacje i stać nas na wyjścia do restauracji. Na to nas w Polsce nie było wtedy 12 lat temu stać, ale nie wiem jak teraz, jak to życie wygląda, nie mam porównania.
5: No zarobki gdzieś tak 40% może wzrosły, tak realnie od kiedy wyjechałaś, nie? Czyli od te 10-12 lat. No dobra, jak tak porównujesz, to jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na plus, na minus.
2: Pieczywo jest okropne tutaj, więc dopiero nauczyłam się kupować wybrane pieczywo w danych punktach, których dla mnie jest jadalne i dobre. No wurst mamy zajebisty w Polsce.
5: Za tym tęsknisz?
2: No, za tym tęsknię, no.
5: Warto tu przyjeżdżać, czy to jest wciąż taka, wiesz, ziemia obiecana, taki raj?
2: Żeby zaczynać od nowa w dzisiejszych czasach, tak od zera? Chyba nie. To nie tak, że nie polecam Berlina do życia, bo kocham Berlin, ale jeżeli ktoś tylko typowo o zarobkowo, no to nie. Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
5: Widać to na ulicach?
2: Widać
5: tak
2: na ulicach.
5: Jest.
2: Widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać. Jeżeli chodzi o rasizm, to spotkaliśmy się dosłownie raz z Leną na osiedlu, z córką. Tam nam krzyczał, że nie możemy mówić po polsku, to mówić po niemiecku i tam nas wyzywał koleś z balkonu.
5: A, jesteście w Niemczech, tak, mówcie po niemiecku.
2: To przez 12 lat to myśmy chyba jedną taką sytuację, nie? Z rasizmem taką.
10: Czasami się też tak dzieje, że idziemy sobie po osiedlu i ta starsza pani, to jest zawsze ta sama, która se tak pod nosem gada.
2: I nas obraża, tak, i nas obraża, tak.
5: Brunatnieją trochę Niemcy?
2: Tak.
5: Ale jest rzeczywiście coś takiego
2: czuć? Tak. Znaczy ja w ogóle jestem za AfD, partią, o której się mówi, że jest partią rasistowską, a uważam, że wcale tak nie jest. Uważam, że to jest czas najwyższy, już taki ostatni, że tak powiem, żeby zawalczyć o swój kraj. Od 2016 roku głównym problemem są emigranci.
5: Ale sama jesteś...
2: Emigrantką.
5: Imigrantką.
2: No tak, ten. Ale ja nie przyjechałam tutaj po socjale przede wszystkim. Nie przyjechałam żądać, żeby ktoś się... jakby dostosował do mnie, do mojej kultury czy tak dalej. Ja się dostosowuję cały czas do nich. Nie robię burt, nie robię rozboi. Byłam wiele razy świadkiem w wyzbanach, ubanach, kiedy, że tak powiem, ciemnoskórzy mężczyźni próbowali napadać i na mężczyzn, i na kobiety. I kiedy swoim ciałem ich zasłaniałam i nie liczyłam się z tym, czy za chwilę mi ktoś wpierniczy, że tak powiem. To ja mam swoją jakby ścieżkę z domu, słuchaj, że ja idę koło bloków, potem, bo po tej stronie są krzaki, no to idę tu koło bloków, tam się zaczynają krzaki, to ja przechodzę na drugą stronę, żeby znowu iść koło bloków. Jakby już nie pójdę nawet tak po ten, no żeby, no boję się, po prostu się boję, nie?
5: Że... Jak jakieś krzaki, jakiś tak, park, to już omijesz,
2: tak? Omijam, tak? No wieczorami omijam, boję się, ale kiedyś się nie bałam w ogóle.
1: Teraz będzie ciekawy wątek. Ukraińcy, których tam spotkałem w Berlinie, dlaczego pojechali do Niemiec, dlaczego nie pracują w Polsce? No i mówią, że to nie jest tak, że w tym Berlinie żyje im się jakoś zdecydowanie lepiej.
11: Przed tym pracował w Polsku... Była różna praca tam i na zawodzie, i na kurierem, i tam drugułka,
5: tak.
11: Ale opłata była mniejsza jak u Niemca. $1000, 1200, 1300 maks.
5: A tu?
11: A tu ja pracowałem na budowie, to minimalnie 2000 euro, 2000 euro. Ja. Bardzo drogie mieszkanie. To jest wielki minus Berlina. Dużo pracy, drogie mieszkanie, ale jak to все докупи policzyć, to nie wiem. To nie wiem.
5: To nie wiesz, czy tu lepiej, czy w Polsce.
11: Tak, niby tu więcej pieniędzy, ale nie jest lepsze, bo Polacy dla Ukraińców bliżej po mentalności, wiesz, u nas strawy,
5: jedzenie,
11: jo.
5: Co tu jadłeś niedobrego, najgorszego?
11: Najgorszego?
5: Tak.
11: Ja, chleb w ogóle nie taki jak u nas w Ukrainie, w Polsce chleb, supa, a tu chleb, nie ma smaku, nie ma nic. Ja 2 roki tu mieszkam i jeszcze dobrego chleba nie jem. Ну, для українців зробили німці добре, вони дали їм ту можливість ту достати ту допомогу, як німець справедливий. Я тут свою так, як німець, коли я був на перший рік, то достав такі виплати, як німець. То є добрий соціал, то направду добрий соціал. Коли не працюєш, а тільки на соціалі, то є добре. А як будеш до праці, то є катастрофа, бо там великі податки. Wielkie wypłaty, ty musisz wszystko...
5: Najlepiej nie pracować tutaj. Ja. Jak tu przyjeżdżać, to nie pracować, a w Polsce...
11: Pracować, jednak... jak pójdziesz pracować, to już nie jest dobre.
5: A pan mieszkał w Polsce?
12: No troszkę jest, tak, bo w 21 roku byłem tam, przed wojną.
5: To dobrze pan mówi.
12: A w Niemczech nauczyłem się po polsku gadać.
5: Jak to w Niemczech po polsku?
12: No, bo pracowałem z Polacami na budowie.
5: Dlaczego pracujesz tu w Niemczech, a nie w Polsce?
12: W 21 roku pracowałem w polskim kraju. Znaczy było wszystko dobrze. Podobał mnie ten kraj, ale troszkę pieniądza mało. A mnie zadzwonili tam chłopaki, że jedź do Niemiec, tutaj trochę więcej. No to jak w Polsce ja mal na 21 rok, to ja mal z 5 tysięcy, to pojechałem w 22 rocznik już do Niemiec, to tutaj już 3 tysiące euro. No to jest
5: 3 tysiące euro, no to jest.
12: Różnicę, no to jest 12 tysięcy złotych.
5: A mieszkanie? Tutaj drożej,
12: bo firma mnie wynajmuje. A też na Polaka pracuję teraz też. Powiem tak, że ja jestem z Ukrainy. Mnie dużo bardzo podoba polski kraj. Dużo nam pomaga, kurwa, z tym wojną. A w Niemczech nie podoba, naprawdę. Nie podoba mnie tutaj żyć. Pieniądze tak można zarabiać. No nie wiem, bo wiesz, już tutaj 5 lat tutaj. No nie mogę nic po niemiecku gadać. Tylko dzień dobry, do widzenia i wszystko tam. Jak się masz tam i wszystko. No.
5: Trudno się nauczyć.
12: No, nie mogę tego języka nauczyć w ogóle. Nie wiem. Bo w polskim kraju jest naprawdę lepiej. 100%. No bo podobnie do nas, do Ukraińców. No wiesz, no, co jeszcze. Rozumiem nas. Jest taki mentalitet taki podobny do nas.
5: Aha.
12: Bo Niemcy nie, no. я не хочу говорить зле на камеру, бо почуем десь немцы меня później. No, правда, ну.
5: А як трактуем поляков, украинцев, немцы?
12: Не любим они нас. Не любим. Направда, не любим. Бо я маю зараз самоход на польской реєстрації. Ну, бо мені танчі там ОЦ, ПЦ, то, ну, пан вже що то є. І вони завжди там стаб і одразу даєм рури до кібла, щоб там на наркотики справдять, видиш?
5: Мислим, що як поляк, то п'яний, напевно.
12: Ну так, ну направда, так є.
13: По 17 роках вручили до Польщі.
1: В Берліні споро теж туристів з Польщі, таких, що впадли на день, два, поподівати, пооглядати. Mówią, że szału nie ma.
0: Co ludzie powiedzą.
5: Panowie, uszanowanie.
14: Uszanowanko, witam.
5: Co wy tu robicie w tym Berlinie?
14: Zwiedzamy. No, weekendowo, wyjazdowo.
5: No, a skąd przyjechaliście?
14: Z Poznania.
5: A jak patrzycie tutaj właśnie, no. Oglądacie ten Berlin, jakie no. Wrażenia? Lepiej...
14: Szału nie ma, nie?
5: Szału nie ma?
14: No nie ma szału, no co, podobnie jak u nas już praktycznie. No co, no myślę, że standard życia w Polsce idzie do góry, a no zrównuje się z tym, nie? Nie ma szału, jak byłem dzieciakiem, czy jak on przyjeżdżał z ojcem, czy ja na przykład jak byłem też dzieciak, to było wow, Ameryka, nie? Bo wiadomo, Niemcy to, no a dzisiaj to taka, no mała, nie?
5: Tylko tak no trochę jednak inaczej na ulicach, nie?
14: No, no, a ja jestem brany za nich w ogóle, nie? Myślę, że jestem Turkiem i tak dalej, ale ogólnie no tak zgadza się, no większą multikulti niż w Polsce, nie?
5: Ale co, to jest jakiś problem, czy generalnie luz, jak tak patrzycie na to?
14: Ja to mam wyjaśność, co mówiąc, nie? No, ale ogólnie sporo Polaków miałoby problem, nie? No to nie ukrywajmy na pewno, nie?
5: Piwo smaczne?
14: No tak, i też sobie, Berliner Kinder. Szału nie ma.
5: Ale właśnie to jest ta różnica, nie? Że tutaj można sobie normalnie usiąść.
14: No, no, też nie wiedzieliśmy w ogóle tego, nie? Nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że nie wolno, tylko w pubie piliśmy piwo, no ale...
13: A można. Googlujemy. I zdali, i mandaty by się sypały pewnie, nie?
14: Czyli w Polsce... Mentalność jest inna, wiadomo, nie wiem co, nie?
5: W Poznaniu byście sobie tak nie mogli usiąść na ławeczce z piwem.
14: W Poznaniu nie siedzę z piwkiem na obce, nie? Nie, nie próbowałbym nawet.
5: Mieszkacie tutaj?
15: Nie, mieszkamy w Szczecinie i przyjechaliśmy na wycieczkę.
5: Jak wy myślicie, rzeczywiście warto tu jeszcze wyjeżdżać?
15: Nie, myślę, że nie.
5: Dlaczego?
15: Teraz większość osób, bo tak samo w Polsce się żyje. A tak masz tam rodzinę na miejscu, a nie tutaj przeważnie sam mężczyzna jest, a rodzina, żona tam sobie.
5: Jak mężczyzna sam, to...
15: No raczej żona sama to w tą stronę idzie w Polsce, tylko kasa chce od faceta. Dobrze, my się spieszymy na autobus. No.
5: Do Szczecina.
15: Do Szczecina.
1: No to teraz jeszcze na koniec będzie takie podsumowanie z naszym przewodnikiem, tym TikTokerem, polskim Berlińczykiem. Takie jego spostrzeżenia, co tam w tych Niemczech się zacięło, dlaczego to nie chce działać, dlaczego niemiecka gospodarka, no wciąż jeszcze, to jest trzecia gospodarka świata, wciąż 5 razy większa od Polski, ale jednak przestała się rozwijać, a Polska ją goni.
16: Tu trochę gospodarka spowolniła, wiesz.
5: Stoi w miejscu.
16: Mamy wolny internet w domu, to jest śmiech na sali, w telefonach tak samo wolny. Wiesz, stoją nawet budki takie normalne z telefonami na numer domowy, żeby dzwonić. Przelew idzie 2 dni, 3 dni. O takim czymś jak Blik to nawet nikt tu nie słyszał. PayPal mamy, który wysyła pieniądze szybko, no ale to...
5: Ale dlaczego, wiesz, no nie można tego jakoś...
16: To nie wiem.
5: Zobaczyć, jak to w Polsce zrobili, tak, wiesz, i...
16: Paczkomaty w Polsce, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka jest. Tu idziesz, wiesz, na pocztę, idzie to 3 dni, czy co?
5: Normalnie do okienka tam to...
16: No. Nie, no są też paczkomaty DHL-u od niedawna, ale to nie idzie tak szybko. I ja... Dzień przed Wigilią w Polsce wieczorem rzuciłem do paczkomatu i o 12 w Wigilię paczka już była. Niesamowite. Tu jest naprawdę dużo, musi się rozwinąć.
5: Powolutku, na
16: powolutku,
5: spokojnie.
16: No, Niemcy mają czas. Zawsze się tu żyło wygodnie. Może myślą, że zawsze tak to będzie. Wiesz, tak. Starszy Niemiec jeździ sobie na wycieczki, rano idzie na kawkę do lokalu, stać go na to. Starsi Niemcy, którzy są na emeryturze, mają godne emerytury, ciekawe czy... Nasze pokolenie takie będzie miało.
1: No i to tyle dziś. Kończymy już z tym Berlinem. Dzisiaj Berlin, a za tydzień Bruksela. Będę rozmawiać z Polakami, z tymi, co tam pracują w Europarlamencie, co oni tam w ogóle robią, żeby tu w Polsce żyło nam się lepiej. Ale potem będą też zwykli Polacy, którzy wyemigrowali tam szukać lepszego życia. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Niewykluczone, że służył przemytnikom. W warmińsko-mazurskim odnaleziono fragmenty balonu. Pociągi jadą już po jednym torze. Przed północą wznowiono ruch w Sokolnikach pod Radomiem. Ciepła kurtka w górach dziś obowiązkowo. W wyższych partiach Tatr możliwe są oblodzenia. Na zegarach godzina 9:00. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Fragmenty balonu w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne. Przekazał nam to aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z Policji w Piszu.
1: Wezwane na miejsce służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Fragmenty balonu wisiały na jednym z drzew. Prawdopodobnie był to balon przemytniczy, ale to wyjaśni śledztwo. Przed północą przywrócony został ruch na linii kolejowej 22 w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Pociągi jadą tam po jednym torze. Prace dziś zostaną wznowione. Pociągi nie kursowały tą trasą od środy. Wtedy rozpędzony skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na przejazd przy czerwonym świetle. Wina kierowcy ciężarówki jest bezsporna, mówi wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak.
2: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
0: 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolicy Lublina. Maszynisty i kierowcy wciąż nie udało się przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Materiał został zabezpieczony, a sprawę wyjaśni policja. Chodzi o promieniowanie na prywatnej posesji w Żurowej, niedaleko Tarnowa w Małopolsce. W związku z podwyższonym poziomem radiacji wezwani zostali strażacy. Pomiary potwierdziły wyższe promieniowanie, ale nie ma powodów do obaw, mówi Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
3: Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Atomistyki, przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu materiałów nie stwarzają one zagrożenia dla osób znajdujących się w ich otoczeniu.
0: Teren został zabezpieczony, a materiały pozostaną na miejscu do dalszych czynności. Pogorszenie warunków w Tatrach. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie, w nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia, mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Tomasz Zając odradza wyjścia w najwyższe partie góry, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni założyć ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i wziąć termos z ciepłą herbatą. Przełamanie Rakowa w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy zdobył pierwsze punkty, zwyciężył Motor Lublin 2-1. W drugim wczorajszym meczu 8 kolejki Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0, a na zapleczu ekstraklasy remis Polonii Warszawa z Polonią Bytom 2-2, Puszcza Niepołomice przegrała z ŁKS-em Łódź 1-2. Chłodny poranek w Zakopanem, niecałe 8 stopni, w Świnoujściu teraz najwyższa temperatura około 14 stopni. Zachód kraju, tam będzie dziś najcieplej, maksymalnie 21 stopni. Od 17 do 19 w centrum, na Podkarpaciu około 13-14 stopni. Opadów deszczu należy się spodziewać na południowym wschodzie i zachodzie Polski, a będzie także sporo przejaśnień.

ra-ra-ra-ra, znamy wasze sztuczki, ra-ra-ra-ra-ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
9: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba Sparadyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Gorzów.
1: Prędkość jest ograniczona, pociągi jadą po jednym torze, przywrócono ruch kolejowy w Sokolnikach. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podjął pierwsze decyzje, jego wejście do budynku uczelni wzbudziło duże emocje. Mgła, niewielkie opady i śliskie szlaki, za chwilę informacje dla turystów w Bieszczadach i Karkonoszach. Godzina 10, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Ruch pociągów na linii kolejowej 22 w miejscowości Sokolniki Suche został wznowiony. Trasa została otwarta dla pociągów w nocy. Więcej na ten temat nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
2: Naprawiono już część uszkodzonej infrastruktury i usunięto wykolejoną lokomotywę. Całość prac zajęła kilkadziesiąt godzin, a ruch przywrócono w nocy równo o godzinie 23:25. Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
1: Przypomnijmy, do wypadku kolejowego pod Przysuchą doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych, w tym dwie ciężko. Przesłuchanie kierowcy ciężarówki ze względu na jego stan jeszcze się nie odbyło. Są już pierwsze decyzje nowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Profesor Sławomir Cudak po wielkiej awanturze, proteście i przepychankach w asyście policji wszedł do gmachu uczelni i zaczął sprawować obowiązki rektora. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, czy te decyzje są zaskoczeniem?
3: Nie do końca, bo dosłownie chwilę po wejściu profesora Sławomira Cudaka do siedziby uczelni pierwsze decyzje zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
4: Rektor, komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, już podejmuje pierwsze decyzje.
3: A te dotyczą powołania na prorektora do spraw rozwoju profesora Jakuba Czarkowskiego i odwołania z funkcji dwójki prorektorów dr Iwony Lewandowskiej-Pierzynki i doktora Mariusza Kuryłowicza. Profesor Sławomir Cudak w komunikacie opublikowanym na stronie uczelni poinformował też, że złożył na odwołaną dwójkę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie przekazał jednak, o jakie przestępstwo chodzi.
1: Uczelnia funkcjonuje normalnie, a ciągłość nauki i pracy jest w pełni zabezpieczona, skomentowała tę decyzję w sieci wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Dobrego weekendu, napisał z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wybuch i pożar w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Ogień przenosi się z magazynu na magazyn, poinformował gubernator obwodu Gabrowo Krystyna Sidorowa. Według bułgarskiej prokuratury obiekty należące do właściciela płonących obie magazynów były w przeszłości celem ataków rosyjskich agentów. Przed 2 laty Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów tej firmy. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Policja stara się przywrócić pojazd do działania, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
5: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
1: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz pogodowe informacje dla wypoczywających w górach na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Mgła, całkowite zachmurzenie i śliskie szlaki. Takie już jesienne warunki panują w Bieszczadach. W wyższych partiach gór widoczność spada do kilkuset metrów. Po południu deszcz powinien ustąpić. W wysokich partiach Karkonoszy z kolei panują niskie temperatury. Zachmurzenie jest pełne, ale widzialność jest dobra. Do południa pomimo braku opadów szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Dziś sporo chmur, choć przejściowo możliwe są także rozpogodzenia. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju teraz jeszcze słabnące opady deszczu. Po południu również na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe, przelotne opady. Na termometrach maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie. 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, tam 21 stopni. Wysoko w górach wiatr będzie porywisty.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tu Vox FM i to tu robimy dzień dobry na 100 milionów sposobów, jak tylko sobie życzycie. Muzycznie na przykład wam zrobimy na pewno ten dzień dobry. Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato, chociaż lata już coraz mniej. Vox FM. Do tego w kalendarzu September, czyli wrzesień, a konkretnie dzisiaj 12 września w kalendarzu. Dzień piękny, bo sobota, idealny, by zrobić to, na co w ciągu tygodnia absolutnie nie ma czasu. No to my odpalamy soundtrack muzyczny, do tego wszystkiego idealny podkład i lecimy z tą sobotą. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność towarzyszyć Wam we wszystkim, co dzisiaj robicie. Bo niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie, cały czas w Vox FM jesteśmy razem z Wami. September, Cry For You. Na dobry początek naszej wspólnej soboty. Dzień dobry raz jeszcze.

Scare Me, czyli o strachu. A jak dobrze wiemy, o północy budzą się demony. To jest świetny moment na to, by przypomnieć wam, że podcast Marty Kiermasz Zło, zbrodnia, łowca, ofiara cały czas jest dostępny we wszystkich kanałach streamingowych na voxfm.pl. Również go znajdziecie. Serdecznie polecam. Na sobotę idealny. Vox FM. A teraz odpalamy.

Lego. Lego. Lego.

0: Ellie Oaks i Lawinia w głośnikach i można lecieć na te sobotnie zakupy albo lecieć z mopem czy innym odkurzaczem, no bo dzisiaj sobota i dzisiaj nadrabiamy zaległości całego tygodnia. Umawiamy się, a my Wam w tym wszystkim towarzyszymy. A konkretnie Ina i Love są razem z nami, Playboysi także. Kto jeszcze? Bądźcie koniecznie razem z nami dalej. Na pewno nie pożałujecie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

Gdybym miała wskazać jeden najbardziej energetyzujący, energiczny i generalnie świetnie nastrajający numer, to myślę, że to by był właśnie Denzel i Pump It Up. To jeżeli potrzeba wam tej energii, by wszystko, co zaplanowaliście sobie na sobotę, jakoś dzisiaj poszło, proszę bardzo, nie dziękujcie. Kaskada i Alive, tak żeby przeżyć, za moment, ich troje także będą.

0: Vox.
1: Zostań, Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Na chwilę przed godziną 11. Na spokojnie, z kawusią, polecamy serdecznie, punktualnie o 11. Wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju i ze świata za moment. Możecie liczyć na najnowsze wieści od naszych reporterów, którzy są wszędzie i zbierają najważniejsze informacje. A po 11, no to wiadomo, na hity też możecie liczyć. Jesteście w świetnym miejscu.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższe pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
1: Reklama.
17: Vox. Vox FM.
1: FM Gorzów.
17: Gorzów.
18: Wojsko nie będzie skazane na amerykańskiego Starlinka, to dzięki współpracy z fińskim producentem mikrosatelitów. Są tam informacje o Bin Ladenie i Al-Kaidzie, CIA odtajniło 70 dokumentów. Czerwone wierchy właśnie teraz przebierają rdzawy kolor, za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Jest godzina 11, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między polską grupą zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
8: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to ponad 20 dni, aż ten obraz

0: krzyżę.
1: Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj, my dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
2: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego Starlinka.
1: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
2: To kolejna odsłona współpracy firmy ISA z polską armią. W maju przekazała system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Każdego dnia podejmują wysiłek, by Polska była silnym państwem i bezpiecznym miejscem do życia dla wszystkich. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom i ich rodzinom za codzienną służbę Polsce. A okazją jest Święto Wojsk Lądowych. Przypada dzisiaj w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego w 1683 roku. CIA odtajniła ponad 70 dokumentów dotyczących Al-Kaidy i Bin Ladena. Ujrzały światło dzienne wczoraj z okazji 25. rocznicy zamachu z 11 września. Z ich treścią zapoznał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Co to za dokumenty i czy rzucają nowe światło na zamach?
3: To 71 tak zwanych President's Daily Brief, czyli codziennych raportów wywiadowczych, które trafiają na biurko amerykańskiego przywódcy. Najciekawszym z dokumentów jest raport z września 1998, w którym CIA wprost wskazała, że Al-Kaida może wlecieć samolotem wypełnionym materiałami wybuchowymi w amerykańskie miasto oraz że Bin Laden mówił, że jego preferowaną opcją jest uderzenie w USA na ich własnej ziemi w Waszyngtonie. Odtajnienie tych dokumentów nie przynosi jednak żadnych rewelacji. Wynika z nich jedynie, że zarówno Bill Clinton, jak i George Bush byli wielokrotnie informowani o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy i potencjalnych atakach, ale te ostrzeżenia nie były jednak konkretne.
2: Ujawnione dokumenty dotyczą okresu między lutym 98 i wrześniem 2001 roku. Co ciekawe, zazwyczaj odtajnienie prezydenckich briefów następuje zazwyczaj dopiero po 40 latach. W tym przypadku zdecydowano się na wyjątek. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Agresywny 31-latek rzucił się na mundurowych podczas interwencji na terenie powiatu kamieńskiego w zachodniopomorskiem. Mężczyzna odpowie m.in. za napaść na funkcjonariusza.
4: Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
2: Mówi Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim. Grozi mu do 10 lat więzienia. Słynny tatrzański masyw Czerwone Wierchy o tej porze roku rzeczywiście robi się czerwonym. Dzieje się tak między Sitowiskuciniem, roślinie porastającej wysokogórskie murawy. Jesienią zmienia swoją barwę z zielonej na rdzawo-czerwoną. Zjawisko to szczególnie efektownie widać właśnie na Czerwonych Wierchach. A ten masyw tworzą 4 szczyty: Ciemniak, Krzesanica, Małołączniak i Kopa Kondracka. W Tatrach pochmurno, dziś w ogóle sporo chmur, choć przejściowo możliwe są rozpogodzenia, jak w tym momencie w Warszawie. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju jeszcze gdzieniegdzie mogą być opady deszczu. Po południu deszcz pojawi się na zachodzie i północy. Nie będą to jednak intensywne opady, a temperatura maksymalna dziś od 13 stopni na południowym wschodzie do 20 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej 21 stopni na zachodzie.
5: Ja wiem, że pogoda za oknem miejscami naprawdę pozostawia dzisiaj wiele do życzenia, ale cóż, mamy wrzesień. Może jest ktoś, kto w tym deszczu i w tym spacerze wśród liści znajdzie jakąś nieskrywaną przyjemność. Ja myślę, że jest na pokładzie kilka takich jesieniar, a może nawet i troszkę więcej. Serdecznie pozdrawiamy. Poprosimy, może akurat macie jakieś zdjęcie ze spaceru, którym chcielibyście się pochwalić? A może macie koszyk pełen grzybów, którym chcielibyście się pochwalić? 6098 698 69. Jesieniary, jesieniarze, pozdrawiam Was serdecznie.

No i proszę bardzo, uderz w stół, a nożyce się odezwał. 6098-69869. Wywołałam do tablicy jesieniary i jesieniarzy. No i mam. I bardzo pięknie dziękuję za wszystkie wiadomości. Bardzo dużo zdjęć przyszło od was. Mnóstwo liści, mnóstwo grzybów. Jakbym tak mogła nagrać ekran i pokazać, co tutaj mam. Ja spróbuję wam to opowiedzieć, dobra? 6098-69869. Tomek na przykład wysłał zdjęcie grzybów suszonych. Ela, widzę kawę, widzę książkę. Ela sobie odpoczywa w fotelu. No to jest definicja, jedna piękna definicja jesieni. Ewelina tutaj na zdjęciu, kocykiem przykryta delikatnie obok kot. O, jaki słodziak! I jeszcze Krzysiek, który wysłał zdjęcie prosto z lasu. Aż czuć ten zapach lasu i można od razu odpocząć. Jedna wielka jesień na naszej skrzynce. No i oczywiście poprosimy o więcej. Odwdzięczamy się niebieskimi gadżetami od Vox FM. A teraz iście jesienny numer. Gazebo, I Like Chopin. To już teraz. Stachurski, Jedwab za moment.

0: tu Vox FM, to tu gramy w rytmie hitów i tak się składa, że to tu wam robimy dzień dobry. A teraz za sprawą Roxanne i UFO, za moment No Mercy, Where Do You Go nam poprawią humor, Longi i Juniory także będą, bo tańczyć chcą, no to my razem z nimi tańczymy w tę sobotę. Miejscami w deszczu, ale dalej tańczymy. Vox
1: FM. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: O, i to jest hymn, a w zasadzie powinien być hymn soboty. Na zakupy, na zakupy, na zakupy, a tak naprawdę Moving to the Sun. Hugel, Immo Angel i Ultra Night, to wszystko w Vox FM i to tu wam robimy dzień dobry. O, a jak sobie odpalimy lato, to będzie jeszcze lepiej. A to lato odpalimy w głośnikach. Calvin Harris i Summer przed nami.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram gram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: Vox FM Gorzów.
18: Nie zatrzymali się do kontroli w Rybniku pościg za nieletnimi motocyklistami. Donald Trump rozpoczął wizytę w Irlandii. W irlandzkim rządzie nerwowość. Posłuchajcie dlaczego. Przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. W Zielonej Górze rozpoczyna się winobraniowy korowód. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko zapraszam na wiadomości. Rozpoczynamy od utrudnień na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie a Łany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja.
19: 008352.
18: Zatrzymani mają 14 i 16 lat, ich motocykle elektryczne nie miały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła także do sądu rodzinnego. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. Został powitany na lotnisku przez wicepremiera oraz szefową irlandzkiego MSZ-u. Irlandzkie media piszą o nerwowości w rządzie. Ma być spowodowana planowaną rozmową Trumpa z prezydent Catherine Connolly. Prezydent Irlandii znana jest z ostrej krytyki pod adresem Trumpa. Zanim objęła stanowisko, lewicowa polityk opisywała

0: Miała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jak osiłek. Dozór policji, zakaz posiadania zwierząt dla 44-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzać leżącego owczarka niemieckiego. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.
1: Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu. To właśnie było powodem podjęcia decyzji o uśmierceniu owczarka trzonkiem od szpadla.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Winobraniowy korowód przejdzie ulicami Zielonej Góry. Imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda. Aktor przyznaje, że formuła będzie podobna do lat ubiegłych, choć pojawią się drobne zmiany.
2: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są 3 długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
0: Korowód w tym roku pod hasłem Korzenie i liście właśnie teraz się rozpoczyna, przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. Dziś drugi mecz Polaków na siatkarskim Euro. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Kibice przed tym meczem są w świetnych nastrojach.
3: To samo będzie co z Portugalią.
4: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
5: Czyli będzie gładka wygrana?
6: Powinno być łatwiej.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Początek meczu z Izraelem o godzinie 15. I przypomnijmy, w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polacy ograli Portugalię 3-0. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać rozpogodzenia. Niewielkie przelotne opady deszczu teraz w świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Po południu także na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe opady. Na termometrach dziś najniższe wartości na południowym wschodzie, tam 11-13 stopni. Na przeważającym obszarze 17-20, najcieplej na zachodzie kraju 21 stopni.
7: Parę chwil po godzinie 12. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z wieści pogodowych, że być może gdzieś tam akurat u was to słońce wyszło. A jeżeli nie wyszło, no to proszę bardzo. Jak zrobicie głośniej, to od razu wyjdzie prosto z głośników, bo u nas takie gorące rytmy. Body Talk za moment, a już teraz M Brother i Trebles, energetyzująca nas nastroi na resztę soboty. Klaudia Wasiluk, witam pięknie ponownie i zapraszam na wspólną sobotę.

Przypominam, mamy sobotę. Przypominam, jest wrzesień i przypominam, to już się zaczęło. Chociaż przypominać się nie muszę, wystarczy po prostu zobaczyć, co się dzieje na ulicach. Korki, koreczki w sobotę, bo zakupy trzeba zrobić, bo w tygodniu, wiadomo, nie ma czasu. A o tym, co się dzieje w galeriach handlowych, to ja nawet nie wspomnę. Słuchajcie, jesteśmy z wami. Subemela Radio. Dobrze, że jest. Zróbcie głośniej. Jakoś to przetrwamy razem.

kiedy tylko ten numer jest na naszej antenie, od razu jakby się prostuje. No bo to Alan Walker, no bo to Ava Max, a te podniosłe rytmy to oczywiście Fate i te podniosłe rytmy, słuchajcie, jako one mają pozycję w naszej bestliście, po wczoraj dużo się zmieniło. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, co konkretnie się zmieniło, sprawdzicie właśnie tam. Możecie również sprawdzić za pośrednictwem naszej radiowej, mobilnej, niebieskiej aplikacji. No i oczywiście słuchamy najnowsze, kolejne notowanie bestlisty w piątek po 17:00 poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
14: Kia. Movement that inspires.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
5: Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
5: Vox FM Gorzów.

Drenchill i Indiana śpiewają o poszukiwaniu wolności. No to jak z tą wolnością? Jeszcze w pracy, czy już w domu? No ja oczywiście muszę przybić piąteczkę z tymi, którzy są jeszcze w pracy, ale jeżeli jesteście w domu, to w sobotę to tak, jakbyście byli w pracy, bo ja wiem, że to jest dzień nadrabiania zaległości i my w tym wam pomagamy oczywiście. Thomas Gray i Yrsa. Chociaż w głośnikach byście poczuli się jak w niebie. Heaven, nie dziękujcie.

0: tymi krokami, jak Mick Jagger, zbliżamy się do godziny 13. O 13 za moment garść wieści z kraju i ze świata. To jest świetny moment na to, by zrobić głośniej i usłyszeć. Razem, wspólnie, posłuchajmy wiadomości Vox FM. Po godzinie 13. O, Pedro przejmie naszą antenę. Bądźcie koniecznie blisko radia.
1: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10%.

0: Olio, oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama. Vox.
16: Vox FM.
15: FM Gorzów.
16: Gorzów.
17: Ciężki kolejowy sprzęt w Sokolnikach Suchych. Naprawiony jest drugi tor uszkodzony w środowym wypadku. Drogowcy na pomorskim odcinku A1. Posłuchajcie, gdzie trzeba zwolnić. Celine Dion znów będzie koncertować. Artystka wraca na scenę po 6 latach przerwy. Godzina 13. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Nawet kilka dni mogą potrwać naprawy na zniszczonej po wypadku trasie kolejowej w Sokolnikach. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt PKP PLK. Po usunięciu wykolejonej lokomotywy oraz ostatnich wagonów pociągu uczestniczącego w wypadku rozpoczęła się odbudowa drugiego toru, mówi Przemysław Zieliński z Polskich Kolei Państwowych.
18: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
17: Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia prędkości. Pociągi na szlaku zwalniają do 60 km na godzinę, a bezpośrednio na przejeździe do 20 km na godzinę. Uwaga kierowcy, autostrada A1 na Pomorzu znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelplin-Kopytkową drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Od dzisiaj utrudnienia czekają kierowców m.in. między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
19: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
17: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
19: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
17: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. W wiadomościach Vox FM, teraz Francja. Celowe działanie doprowadziło do wypadku kolejowego w Normandii, twierdzi policja. Te informacje podała agencja AFP. We wczorajszym wypadku poszkodowanych zostało ponad 40.

40 osób. Ciężko ranna jest młoda kobieta. Feralnym pociągiem podróżowało prawie 190 pasażerów. Źródło policyjne twierdzi, że na torach znaleziono kawałek szyny. Również jedna z telewizji podaje taką właśnie wersję zdarzenia. To wielki comeback i to po 6 latach. Na scenę wraca Céline Dion. Już dziś w hali Nanterre pod Paryżem wystąpi na pierwszym z 16 zaplanowanych koncertów. Artystka miała kilkuletnią przerwę spowodowaną chorobą. Od dawna zmaga się z syndromem sztywnego człowieka, który odebrał jej kontrolę nad mięśniami i głosem. Niektórzy stracili już nadzieję, że zaśpiewa jeszcze dla szerszej publiczności, ale dziś Céline mówi: czuję się dobrze i mam siłę.

0: Na paryskich ulicach już dziś słychać było piosenki kanadyjskie i gwiazdy, około 10 tysięcy fanów zaśpiewało je podczas publicznego karaoke. Sporo chmur dzisiaj w całej Polsce, choć możliwe są także rozpogodzenia i przejaśnienia. Niewielkie przelotne opady deszczu po południu pojawią się na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej dzisiaj na południowym wschodzie, na Podkarpaciu od 11 do 13 stopni, na przeważającym obszarze od 17 do 20, najcieplej na zachodzie Polski, tam 21 stopni.
1: Parę chwil po 13. Plan na teraz jest taki. Będzie mleczko, będzie DNA, o, i Andrea Bocelli w głośnikach. Never Gonna Give You Up również będzie, ale wcześniej antenę przejmie Pedro. Jak obiecaliśmy, tak zrobimy. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić tę sobotę razem z wami.

0: Rick Astley przypomina o tym, by się nie poddawać. Wy również się nie poddawajcie, absolutnie nie, i walczcie na przykład o swoją miłość. Jest taki jeden gościu, a nazywa się Paweł Pawelec, zresztą dobrze go znacie z pierwszej zmiany. I on w programie Kochaj albo Rzucaj naprawdę łączy ludzi. On wie, co zrobić, żeby ten albo ta, do której wzdychacie, naprawdę zwrócił na was uwagę. I jeszcze mało tego, potrafi zrobić tak, by to z tego powstała ogromna miłość. W voxfm.pl zakładka konkursy, to tam opiszcie swoją historię, jeżeli chcielibyście i potrzebujecie pomocy Pawła Pawelca. Tylko uwaga, jak już napiszecie, to tam się naprawdę zadzieją rzeczy.
1: Możecie być bardzo zadowoleni.

0: Luckily w głośnikach i I Follow Rivers. I nie dość, że czujemy się od razu młodsi, to jeszcze płyniemy sobie dalej w ten weekend. Przypominam, jest weekend, jest sobota, a tu Vox FM i my wam zrobimy sobotę, bo w Vox FM robimy dzień dobry i ten dzień dobry na pewno będzie. A to wszystko na przykład za sprawą Serial, Disturbed i The Sound of Silence. To za moment Jonas Blue, JP Cooper i Perfect Strangers również za chwilę pojawią się na naszych
1: jamach. Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii. Pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to. O, w Lewiatanie tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

to Hypaton, to Norma Jean Martin, to Henry i to wszystko to Oto My Head. A jeżeli jeszcze nie macie naszej voxowej, darmowej, mobilnej, pięknej, niebieskiej aplikacji, to oczywiście instalujcie, bo przypominam, że za pośrednictwem niej możecie nas słuchać absolutnie wszędzie, bez żadnych ograniczeń i zabrać nas w każde jedno miejsce, gdzie tylko chcecie.

0: No, jeżeli udało wam się usiedzieć do tego numeru, to brawo dla was. Ja nie potrafię. Pakito i Living on Video to za nami. Przed nami za moment 14, a o 14 garść wieści z kraju i ze świata. Oczywiście na to wszystko możecie liczyć w wiadomościach w Vox FM. A po 14 robimy dalej weekend. Akcent, weźmiemy urlop, bałsa, będzie magnetycznie. No i jeszcze zatańczymy z kimś. I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston również będzie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.

0: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com. Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
5: Vox FM Gorzów.
6: Jedna osoba jest poszkodowana, to po wypadku w okolicach węzła w Warlubie na A1. Prezydent Ukrainy gotowy do rozmowy z Putinem. Jako możliwy termin podał grudzień i szczyt G20. Za godzinę mecz numer 2. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają z Izraelem. Na zegarach godzina 14. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek o uwagę prosimy kierowców. Mamy ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości węzła w Warlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są na jezdni w stronę Łodzi. Utworzył się tam 4-kilometrowy zator. Podróżni korzystający z linii kolejowej nr 22 Tomaszów-Radom muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów. Niewielkie opóźnienia to efekt trwających wciąż intensywnych prac naprawczych po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku na przejeździe w Sokolnikach. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Opóźnienia nie są duże, zapewnia Przemysław Zieliński z PKP PLK.
7: Zmiany w harmonogramie jazdy pociągów linią numer 22 mogą być nieznaczne i wiązać się z kilkuminutowymi opóźnieniami. Bieżące informacje o kursowaniu pociągów są przekazywane na stacjach oraz na portalu pasażera.
6: Przypomnijmy, że pociągi na linii kolejowej 22 kursują obecnie po jednym torze w ruchu wahadłowym. Na szlaku i samym przejeździe wciąż obowiązują ograniczenia prędkości do czasu, aż kolejarze w pełni zakończą odbudowę trasy. Prezydent Ukrainy jest gotów do spotkania z przywódcą Rosji. Taką deklarację Zełenski złożył w rozmowie z Deutsche Welle. Jak mówił, do spotkania mogłoby dojść podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w tym mieście. Rosyjski przywódca nie brał udziału osobiście w szczycie G20 od 2019 roku. Wracamy do informacji z kraju. To wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
8: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
9: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
10: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
11: Bardzo fajnie, bardzo kolorowo, jak co roku. To jest wydarzenie na miarę, można powiedzieć, Polski.
6: Z uczestnikami korowodu w Zielonej Górze rozmawiała Aleksandra Kanoniak. Czas na drugie spotkanie Polaków na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Za niespełna godzinę biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie szanse są na wygraną?
12: Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania i nie chodzi tu tylko o to, że nasi bronią tytułu Mistrzów Europy. Ostatnio z Izraelem biało-czerwoni grali 11 lat temu rezerwowym składem i wygrali dwukrotnie w Lidze Europejskiej 3-2 i 3-0. Łatwej wygranej spodziewają się kibice.
13: Będzie do 15, później drugi set do 17. No i trzecie, jak odpłynie.

0: rozsądny to do 10.
1: Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B, zajmują 29 miejsce w światowym rankingu. Polscy siatkarze pierwsze, a w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy ograli Portugalię 3-0.
2: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Czekamy zatem na mecz. Deszczowe chmury teraz na styku trzech regionów, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać gdzieniegdzie przejaśnienia. Temperatura jesienna, szczególnie na południowym wschodzie. Tam maksymalnie do 13 stopni, 17-20 na przeważającym obszarze, a najcieplej 21 stopni na zachodzie Polski.
3: Dzień dobry. To tu wam robimy dzień dobry, właśnie w Vox FM. Nie tylko ze sprawą muzyki, chociaż ta oczywiście poprawi humor. I Wanna Dance with Somebody obiecywane i Whitney Houston już za chwilę. Ale ten dzień dobry zrobimy, ha, drodzy państwo, nie tylko dziś, nie tylko jutro. Od poniedziałku. Co tu się będzie działo? Szczegóły za moment, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność zrobić wam sobotę.

ile pasji i ile namiętności jest w tym numerze. Shawn Mendes, Camila Cabello, to oczywiście Señorita. To wszystko w Vox FM, gdzie robimy wam dzień dobry i będziemy robić, drodzy państwo, naprawdę bardzo dobrze. Napiszcie najpierw, co robi wasz dzień na voxfm.pl. Takie zadanie dla was, a później koniecznie bądźcie pod telefonem, bo od Vox FM możecie zgarnąć naprawdę świetne rzeczy, na przykład cały zapas kawy od Vox FM. Do tego dwa kubki i jeszcze coś słodkiego. Mamy takie pyszne voxowe krówki. Jeszcze podobno są. Nie, no żartuję. Dobraliśmy się co prawda z Pawelczykiem do tego talerza z krówkami, ale coś tam dla was zostawiliśmy.

To Ellie Oaks, to Lavinia, to Reasons, to wszystko w Vox FM, a za moment u nas Sean Baker i VIP, Calvi, Remy i Guzowianki w kawałku Lipka również będą. O, można robić głośniej i tańczyć. Gromy, Lucas Meyer i Without You także. A co jeszcze, koniecznie bądźcie z nami tu w Vox FM i to tutaj muzycznie również. Zrobimy wam dzień dobry.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
9: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM Gorzów.

Romy Lucas Meyer i Without You. Without You, czyli bez ciebie. A jeżeli jest ktoś, z kim właśnie chcielibyście spędzić czas, a za bardzo nie macie odwagi, żeby zagadać, no to on to zrobi za was. On, czyli Paweł Pawelec, który w programie Kochaj albo Rzucaj łączy ludzi. Od poniedziałku do piątku o poranku, właśnie w pierwszej zmianie, możecie posłuchać już niebawem być może waszej historii. Vox FM. Zgłaszajcie się na voxfm.pl.

0: Axwell i Ingrosso kończą nasze wspólne sobotnie spotkanie. More Than You Know za nami, przed nami punktualnie o 15 wiadomości Vox FM. A skoro do 15 się zbliżamy, to czas na mnie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony weekend. W niedzielę odpoczywam, ale słyszymy się w poniedziałek od 9.30 w duecie z Arkiem Sikorą w programie W Rytmie Hitów. Uważajcie, bo wtedy również zrobimy Wam dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Energia. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30

0: zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Vox.
7: Vox FM.
6: FM.
7: Koszów.
6: Koszów.
8: Alert RCB do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dotyczy ataku Rosjan na Ukrainę. 1800 pociągów przyjechało z opóźnieniem. PKP podsumowały protest maszynistów. Referendum w tej sprawie nie jest planowane. Londyn reaguje na sugestie Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Godzina 15, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o takiej właśnie treści do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ponad 1000 opóźnionych pociągów na łącznie ponad 35 tysięcy minut. PKP podsumowują wczorajszą akcję protestacyjną maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Akcja była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
9: Średnia wartość opóźnienia jednego pociągu spowodowana akcją protestacyjną wyniosła około 20 minut. Z naszych informacji wynika, że w proteście wzięło udział około 20% maszynistów.
8: Przekazał nam Przemysław Zieliński z PKP. PPLK. Protest zakończył się wczoraj o godzinie 12, ale jego skutki były odczuwalne do późnych godzin wieczornych.
9: Aktualnie sytuacja na sieci linii kolejowych w kraju jest stabilna. Ewentualne zmiany w harmonogramie jazdy pociągów wynikają głównie z innych przyczyn niż wczorajsza akcja.
8: Kolejarze zachęcają, by przed rozpoczęciem podróży sprawdzić obecną sytuację na portalu pasażera. Woda z dociągu Sandomierz jest ponownie zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Taką informację przekazuje sandomierski sanepid. Zakaz używania wody obowiązywał tam od czwartku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Teraz przypomnijmy, można już bez przeszkód korzystać z wody z wodociągu Sandomierz. Zdecydowana reakcja Wielkiej Brytanii na słowa Donalda Trumpa. Chodzi o jego wypowiedź z Dublina. Amerykański prezydent powiedział, że chciałby zjednoczenia Irlandii. Jego zdaniem prędzej czy później to się stanie. Zastrzegł, że nie chce wywoływać żadnych kłopotów, a Wielka Brytania będzie tu miała coś do powiedzenia. A co na to kancelaria brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama? Rząd, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie. Niestraszne im warunki pogodowe, bo kochają rowery. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasę wyjechali zawodnicy MTB. Mają dwie trasy i do pokonania albo ponad 20, albo prawie 40 kilometrów.
10: Świetna inicjatywa. Ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję. Bardzo mi się to podoba.
11: A państwo skąd tu do nas przyjechali?
12: Z Częstochowy.
11: Z Częstochowy, czyli panu pogoda nie straszna, rower ważniejszy.
12: Oczywiście.
11: Jak się tutaj na Podhalu podoba i jak sama ta impreza Małopolska Tour?
12: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
13: Mąż jedzie, oczywiście najdłuższy. A ja jadę za zawodnikami.
11: Takie wsparcie techniczne, mam rozumieć.
13: Dokładnie.
8: A jutro święto rodzinne i rajdy rowerowe dla rodzin i dla dzieci. Rozpoczął się trzeci mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław podejmuje Koronę Kielce. Jest 18 minuta na tablicy wyników 0-0. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół duże, choć niewykluczone są także większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Na zachodzie kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, tam słabnące opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 12-14 stopni na południowym wschodzie do 18 w centrum, najcieplej 21 stopni na zachodzie.

0: Autopromocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
8: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
15: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Poczty.

0: O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.
4: Rosyjski atak w zachodniej Ukrainie, alerty RCB trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami za chwilę o tym, co zmieni się od wtorku. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zgodnie z planem wysoko wygrali dwa pierwsze sety z Izraelem. Na zegarach godzina 16. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosja dronami atakuje cele w zachodniej Ukrainie, blisko granicy z Polską. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, przekazał nam podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
5: Po to, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną, ale również zostały podniesione gotowości dla wybranych sił i środków naziemnych, tak by były w gotowości do reakcji na ewentualne zagrożenie.
4: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny, nie ma aktywnego zagrożenia.
5: Wszystkie bezzałogowce, które są na zachodzie Ukrainy, są przez nas monitorowane. Oczywiście utrzymujemy stałą wymianę informacji ze stroną ukraińską. Jeżeli będzie taka konieczność, to dowódca operacyjny podejmie taką decyzję i poderwie dyżurną parę myśliwców.
4: Alert RCB obowiązuje do odwołania. Żaden z dronów jak do tej pory nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują także o kilkudziesięciu rannych. Maszyniści prowadzący składy przez Sokolniki na linii numer 22 muszą mocno ograniczyć prędkość. To w związku z tragicznym wypadkiem sprzed kilku dni, w którym pociąg zderzył się z ciężarówką. Choć ruch pociągów udało się przywrócić wahadłowo po jednym torze, ograniczenie prędkości ma związek z pracami naprawczymi prowadzonymi na torze numer 2. Przekazuje Przemysław Zieliński z PKP PLK.
6: Ograniczenia prędkości pociągów na przejeździe kolejowo-drogowym oraz na szlaku w miejscu zdarzenia obowiązywać będą do momentu zakończenia prac naprawczych na torze numer 2.
4: A te limity są bardzo restrykcyjne. Na całym uszkodzonym szlaku pociągi mogą jechać z prędkością najwyżej 60 km na godzinę, a tuż przed samym przejazdem muszą zwolnić do zaledwie 20. Kontrola sprzedaży energetyków, prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe czy pilnowanie obiektów strategicznych. Od wtorku Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowych zadaniach strażników Grzegorz Mich.
7: Za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
8: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
7: Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, wyjaśnia wicekomendant Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik.
8: I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży.
7: Strażnicy ukażą również mandatem osobę, która robi zdjęcia obiektom o strategicznym znaczeniu.
8: Będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne.
7: Do zadań strażników należeć też będzie karanie mandatami osób używających dmuchaw do sprzątania liści.
4: Mandaty poza tymi z przejazdów kolejowych wynosić będą do 500 zł. Straż Miejska nie zyska nowych etatów, nie będzie też dodatkowo dozbrojona. Zaglądam jeszcze na Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polscy siatkarze pewnie wygrali dwa sety w meczu z Izraelem do 16 i do 17. Trwa trzeci set, Polacy prowadzą 4 do 3. Na czwartek biało-czerwoni pokonali Portugalię w setach 3 do 0. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Początkowo także na krańcach południowo-wschodnich te opady będą zanikać. Na wschodzie i południu miejscami utworzą się silne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura na ogół od 10 do 14 stopni, znacznie chłodniej będzie jednak w rejonach podgórskich.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
16: Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: niskie ceny.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller?

0: Prawda między oczy, to w naszym programie.
1: Prawda w nas wyzwoli.
0: Tak.
2: No dobrze, za dużo tej prawdy, jak na początek. Nie wiem, czy nasi słuchacze są na to gotowi. Ale, bo tak Karolina tak prawie, że muzycznie rozpoczęła nasze spotkanie, bo to właśnie Karolina wystukała ten rytm.
0: Tak, i od razu musimy, małe sprostowanko, mimo późnej pory to była herbata w kubku.
2: A przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
0: Tak.
1: Proszę bardzo, możecie skosztować.
2: Ja się boję.
1: Jak nie wierzycie.
0: Ja nie, bo autem przyjechałem.
1: Sebastianie, świat należy do odważnych.
2: No to dlatego do mnie nie należy póki co.
1: Niedobrze. Jako prowadzący powinieneś, wiesz, nadawać ton właśnie takim nowym wyzwaniom.
2: Staram się, ale twój blask oślepia i jakoś tak człowiek się potem...
0: Musi do
2: okulisty chodzić, żeby coś z tymi oczami mu zrobił.
1: O mój Boże. No dobrze, to co, przywitajmy się, nie? Na początek.
2: Tak.
1: To teraz wy, chłopaki.
0: Chłopaków tu nie ma, to sami mężczyźni.
1: Mężczyźni, faceci.
0: No dobrze, to ja zacznę. Mariusz Wasilewski, dobry wieczór.
2: Sebastian Górny, dobry wieczór. I jedyna, niepowtarzalna, z Polski.
1: Produkt jedyny w swoim rodzaju, Karolina Łupacińska-Wojciechowska.
0: Piękne intro. Entre rzeczywiście. Światowa klasa.
2: Tak jest.
1: Czyli co, dzisiaj o światowych sprawach rozmawiamy, czy jednak
2: nie,
1: lokal rządzi?
2: Zawsze tylko o Gorzowie albo o Zawarciu. Inne tematy nas nie interesują, bo my jesteśmy lokalną stacją, my się zajmujemy lokalnymi sprawami. Poza tym, co nas interesuje, co się dzieje gdzie indziej, skoro Gorzów jest właściwie centrum wszechświata.
1: Lokalsi jesteśmy. Dobrze.
0: Ostatnio wyliczałem geograficzne współrzędne, gdzie jest centrum świata. Biorąc pod uwagę wszystkie lądy, oceany i wychodzi...
1: No i dobra, już Harrison, ci wejdę w słowo, no Zawarcie ci wyszło, no ale nowość,
2: No ale Karolina, no takie są fakty.
0: Właśnie nie.
1: O, niemożliwe.
0: Właśnie nie.
1: Aż mi serce stanęło.
0: Na Zawarciu nie ma punktu stycznego tych wszystkich linii, ale niedaleko, na Zakanalu. Jest.
2: Na Zakanalu.
0: Tak.
2: No to część Zawarcia, no bo jak już tutaj mówiliśmy sobie, Zawarcie to szersza nazwa Zamościa i Zakanala, czyli na Zawarciu.
0: No dobrze, no to...
2: Bo to, co zazwyczaj nazywamy Zawarciem, to jest właśnie Zamoście.
0: Tak.
2: A Zakanale jest dalej, ale to jest całość, to jest Zawarcie, więc no... No takie są fakty, no z faktami nie będziemy przecież dyskutować.
0: Czyli moje obliczenia są prawidłowe.
1: A to się jeszcze okaże, dobrze. Ja myślę, że to fachowcy muszą sprawdzić.
0: No przecież,
1: czy Harrison tam wszystko
0: sprawdziłem.
1: Użył tak jak trzeba.
2: Ale na globusie wszystkie linie wyrysowałeś?
0: Tak, jutro przyniosę, pokażę ci.
2: Dobrze.
1: A masz globus w domu?
2: Ja ci wierzę.
0: Nawet dwa.
1: Globusy?
0: Tak, jeden globus do obliczeń, drugi zapasowy, gdybym się pomylił, ale nie pomyliłem się, jak tu ustaliliśmy.
2: I trzeci globus Zawarcia.
1: To się okaże jeszcze. No dobrze, to dzisiaj co tam wrzucamy na tapetę?
2: Dzisiaj chciałem połączyć jakby tematy, o których już rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o filmie, rozmawialiśmy sobie o muzyce, zresztą no, tworzyliśmy i scenariusze, i piosenki, więc...
0: To z niemałymi sukcesami musimy dodać.
2: No oczywiście, więc chciałem i jakby wyciągnąć logiczną konkluzję, a także iść dalej drogą niekończących się sukcesów. I gdybyśmy tak stworzyli musical o Gorzowie, o Zawarciu. Tym bardziej, że mamy w Gorzowie pewne tradycje już kilkuletnie co najmniej, bo Filharmonia zajmuje się produkcją musicali, co prawda dla dzieci, no ale my byśmy poszli oczywiście szerzej, także dla dorosłych, no bo wszyscy powinni skorzystać z naszego talentu.
1: I ja myślę też, że musimy tutaj dodać też, że teatr nasz gorzowski też musicale tworzy, tak? Więc żeby nie było, mamy takie dwie fantastyczne placówki kultury. Ale w ogóle, słuchajcie, takie musicale mi się od razu kojarzą, że tak pójdę szeroko w świat, filmowe, starsze, że tak powiem, no to Grease, czy na przykład właśnie ostatnio w telewizji, że tak powiem, rzeźbione i to niedługo może być... No, wręcz odwrotny skutek nabrać, to jest Dirty Dancing, który ja bardzo lubię, ale że on jest często powtarzany, więc już jest taki, wiecie, nie? Jaki odruch się w człowieku tworzy. Więc oby nie za często, ale...

0: Podruch po Dirty Dancing jest zawsze taki sam. Chcesz iść człowieku na wesele.
1: Właśnie niekoniecznie, jak leci ci codziennie na innym kanale, to już tak trochę masz inny odruch.
0: Ale The Time of My Life, no to przecież...
1: Dlatego właśnie kultowe piosenki z musicali, no to są forever, nie?
0: Ale w naszym musicalu będą tylko kultowe.
1: No dlatego właśnie mówię, że to pójdzie w świat, nie? Tylko musimy naprawdę wypracować
2: super... A nawet dalej. Ale mamy podstawową rzecz, która jest potrzebna w musicalu. Jak być może pamiętacie polski film Szpicbródka. Tam było tak, że oni tworzyli musical i co było? Że muszą być schody. A schody gorzowie do koloru do wyboru.
0: Z każdej strony. Te, które gdzieś prowadzą, te, które donikąd nie prowadzą, te, które prowadzą tylko w połowie. Do wyboru, do koloru.
2: Te, które zamknięte, te, które jeszcze nie zamknięte, te, które będą remontowane. No.
0: I schody metaforyczne, bo przecież bez przerwy mamy jakieś problemy z dojazdem z punktu A do punktu B. No, schody wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz, to schody.
1: Żeby nie powiedzieć wszędzie dookoła, jak było w piosence polskiego zespołu Czyha pokusa goła, to tu czyhają schody.
0: To jest już jakiś punkt, od którego możemy zacząć.
2: Tak, no bo jaki musical musi mieć schody, więc tutaj odpadają nam ogromne koszty.
1: Ale
2: związane...
1: słuchajcie, nawet tytuł, The Stairs, nie? Po angielsku od razu, żeby było. I to tak jak takie Chicago, albo takie krótkie tytuły, takie chwytliwe,
0: ale po
1: nie?
0: prostu The Stairs, czy Downstairs, czy Upstairs?
1: Nie, Stairs.
0: Stairs, po prostu.
1: Tylko.
2: Tu zawarcie.
1: Ta jest.
0: Aha.
1: No zawarcie, no nie, bo Stairs to tak fajnie brzmi, bo tak na przykład Stairs in Gorzów, nie, ale Stairs i to już łapie. Ja tak myślę.
2: No dobra, no już mamy najważniejsze, czyli mamy schody, mamy tytuł, no to teraz już...
1: I teraz musimy akcje wymyśleć związane, no wiadomo, z tym elementem, prawda?
0: No to
2: libretto trzeba napisać.
0: Wykaże
2: się tutaj fachową wiedzą.
1: Ach.
0: Przede wszystkim koncepcję musimy obmyśleć. Czy idziemy po schodach do góry, czy z góry na dół?
1: Czy to można tak i tak.
0: Czy robimy coś wesołego i idziemy do góry, czy depresyjnego i idziemy w dół?
1: To trzeba wszystko połączyć, Harrison. Musi być film dla każdego, wiesz.
2: Bohater powinien przejść taką drogę.
1: Tak,
2: wzloty
1: i upadki.
0: Czyli z góry na dół i z powrotem.
2: Tak. Że tutaj jest, coś mu nie wychodzi, popada w dolinę.
0: W niełaskę jakąś, prawda?
2: Tak, wydaje się, że już wszystko pozamiatane.
1: Stracone.
2: Ale wtedy spotyka na swojej drodze człowieka z zawarcia, który pomaga mu się odbić i wrócić na sam szczyt.
0: Tak. No, to ja to popieram. Ja to widzę, mi się to podoba. To jest nasze lokalne, patriotyczne i związane z zawarciem przede wszystkim.
2: Tak. A tym bohaterem może być ktoś z Gorzowa.
0: Może być.
1: Mhm. Ale już masz kogoś na myśli?
2: No właśnie, liczę na ciebie, Karolina, bo ty masz zawsze najlepsze pomysły.
1: Aha, ale w sensie kobieta, mężczyzna, czy to nie ma znaczenia?
2: W tych czasach nie ma to znaczenia.
0: To się...
1: Ale na przykład, słuchajcie, bo wiecie, że teraz, czy musicale, filmy w ogóle, jakby...
2: Trzymajmy się musicalu.
1: Tak, ale wszystko się obraca w tym, że są tak różne wątki kulturowe, różne narodowości,
0: to wszystko
1: orientacje seksualne
0: jest.
1: I tak dalej. To, czy to też tutaj wszystko umieścimy? Żeby to było, wiecie, nie?
2: No bo,
1: the best of.
2: No mamy przecież kogoś z Gorzowa i zawarcie, no to już mamy te wątki takie narodowościowe.
0: Tak.
1: A że co, będą się bić, czy jak?
2: Nie, no właśnie będą sobie pomagać.
1: Ach, będzie wspólnota, rozumiem, okej.
0: Okay. Będą się łączyć.
2: Mimo, że z
0: muzyki.
2: Różnych części świata, ale jednak potrafią współpracować.
0: O różnych światopoglądach.
2: Tak, o różnej kulturze, w tym backgroundzie kulturowym.
1: Okej, okay. jaka fabuła, o czym?
2: No właśnie, czekamy, Karolina, aż nam opowiesz o tym.
1: No czekacie na gotowe, żeby tutaj tylko się później podpisać. Tak, myśleliśmy.
2: A jak?
1: Nie. Lipa.
2: My jesteśmy...
1: I tylko udział w zyskach największy.
0: Źle do tego podchodzisz. My po
1: prawda.
0: Prostu, my jesteśmy od tego, żeby nanieść poprawki, żeby było lepiej, tak? Ale wiemy, że ty nas nie zawiedziesz, dlatego czekamy.
1: Dobra. Może tym razem ja się poprafeczkami zajmę, a wy tutaj stworzycie fantastyczny scenariusz.
0: Ale my nie możemy bez przerwy za ciebie wymyślać, Karolina.
1: Przepraszam, jak bez przerwy i jak za mnie, Harrison.
2: Karolina, jakbyśmy odwinęli nasze poprzednie programy, by się okazało, że my tutaj z Harrisonem pracujemy, że podsieleje z nami.
1: Aha. Dobrze, że jednak słuchacze są po drugiej stronie i oni dobrze wiedzą, o czym piszczy. I kto.
2: Karolina, nie zmieniaj tematu, czekamy na libretto. A my z Harrisonem napiszemy muzykę.
0: Ja bardzo chętnie.
1: A może byśmy ewentualnie wzięli właśnie fachowców naszych, jak właśnie z Filharmonii, libretta.
2: I dzielić się z nimi kasą?
1: No, ale właśnie. Libretto będzie full wypas. No nie, możemy się podzielić, no. Jakąś kwotą, no nie bądźmy też tacy.
2: Karolina, kto jest najbardziej utalentowany w tym mieście?
0: Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Plus my.
1: Trio.
2: Więc nie znajdziemy lepszych. Mm-hmm.
0: No dobrze.
2: Nie mówiąc o tym, że trzeba by się dzielić kasą, no.
1: No właśnie.
2: A przecież o co chodzi, no, żeby zarobić dobrze na tym sukcesie.
0: I żeby się nie narobić, nie?
2: Żeby się nie narobić, tak. Dlatego w show biznes chodzimy.
1: Gdzie jakaś taka rzetelność, chęć, zadowolenie, satysfakcja, że to wszystko poszło w piach.
0: To jest w ogóle skandal i hańba.
1: Smutne czasy nastały, powiem wam.
0: To jest skandal i hańba.
2: Dlatego robimy musical, żeby ludzi pocieszyć.
0: Tak, bo muzyka łagodzi
1: obyczaje. Ale
0: wiesz,
1: że ja nie o tym teraz mówię. Tutaj zawaluowanie, że tu niby coś, że to nie chodzi o kasę, o was i tak dalej. Dobra, dobra.
0: Ale my jesteśmy radiem komercyjnym. My musimy patrzeć przez pryzmat biznesu, prawda?
1: Okej, okay, no to tam na końcu te finansowe biznesy, plany, a jakby o całości można na razie w takim kontekście opowiedzieć.
2: To nie mogę się z tobą zgodzić, bo pieniądze, biznesplan jest najważniejszy. Jak będzie zły biznesplan, to cała rzecz się sypnie.
1: Ale jak nie będzie scenariusza filmu, musicalu czy spektaklu, no to też kiszka.
2: No tak, ale jak są pieniądze, to wtedy jest i scenariusz.
1: Mówisz? Tak. Ale nie zawsze ten scenariusz jest taki cool, nie?
2: No Karolina.
0: Ale jak my wymyślimy, to będzie cool. Będzie,
1: no. No dobra, to ile tej kaski? No to zacznijmy od tego w takim razie, jak mówicie, że to jest podstawa.
0: Ej, już by Karolina chciała wszystko wiedzieć.
1: No jakaś mobilizacja i tak dalej. No dlaczego ale mam ty, tak z biegu ale, mówić i właśnie tak.
0: Ale musimy grać zespołowo. No.
2: Będziesz zadowolona, powiem ci tyle.
1: Skąd ja to znam? Będzie pan zadowolony. Mhm.
2: Pani się nie martwi, pani będzie zadowolona.
0: Dobra, to ja może jakiś taki pierwszy pomysł.
2: No, dobrze.
0: Rzecz zaczyna się pod dominantą.
2: Dobrze.
1: A może inny punkt, przepraszam, że tak wejdę, bo mieliśmy już dominantę w naszych tych innych
0: ale nie w musicalu.
1: Opowieściach. No w musicalu nie, ale no dobra, no i co tam pod tą dominantą?
0: No i powiedzmy bohater lub też bohaterka.
2: Mały hobbit.
0: Już mam nawet kandydata do obsadzenia na to stanowisko.
1: Nawet nie trzeba mówić, że mały hobbit, tylko hobbit, bo hobbity są małe ogólnie.
0: Płacze, bo nie może dostać się na przykład na Manhattan z uwagi na trwające remonty i brak regularnych tramwajów.
1: Prawda? Ale chce tam się dostać, bo?
0: Chce się tam dostać do swojej hobbitanki. Mhm. I to będzie pierwszy jakby akt, tak?
1: Czyli my idziemy w takie bardziej, w taki musical miłosny, rozumiem, tak?
0: Romantyczne, tak, ale też chyba, możemy wpleść gdzieś...
1: Prawda?
2: Romantyczne fantazy.
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. I ja postuluję, żeby u nas się pojawił gdzieś Wiedźmin. Jako rola drugoplanowa.
1: Czyli zmieszamy wszystkie postacie filmów, czy jakichś produkcji fantastyki.
0: Musi być popularne, żeby
1: jakiś
0: trafiało
1: Avengersów
0: do każdego.
1: Znowu i tych innych Strażników Galaktyki, czy tam jeszcze...
0: Tak.
1: O mój Boże.
0: I koniecznie żądam Ironmana tym razem. Koniecznie. Bo jestem fanem...
1: Kogo z Gwiezdnych Wojen?
0: Nie wiem, z Gwiezdnych Wojen to obojętnie. Komu.
1: Żeby były jakieś stworki też fajne. Duże, małe.
2: No to mamy Hobbita.
1: No, ale...
2: Małego.
1: No to duże, bo Czewaka to jest duży.
0: No jest, i włochaty.
1: I włochaty w taki fajny,
0: można
1: nie?
0: Od razu do producenta żyletek napisać i lokowanie produktu, na przykład maszynki jednorazowej i ogolimy.
1: I będzie scena w musicalu, będzie śpiewał i będzie się golił.
0: I przed lustrem, przed taflą spokojnej warciańskiej wody, prawda?
2: Tak.
0: Można? Pomysły same przychodzą.
1: No okej, okay, no i dobra, no ale zbieramy pomysł. Rozwijmy akcję właśnie, no dobra. Hobbit udaje się do swojej hobbitanki. Mhm. czym?
0: No właśnie nie ma czym, bo tramwaje nie jeżdżą.
1: Tutaj pojawia się smog. A co, pojedziemy troszeczkę tutaj grą o tron, a co? Niech te smoki się pojawią.
0: Czyli zresztą z Krakowa nie.
1: Z Krakowa, a możemy naszym polskim, a dlaczego nie? Ale taki wypasiony ten smok, w sensie nie, że gruby, tylko odpowiednio, wiadomo, nie? Rzeźba, skrzydełka, 5 metrów, czy tam ile.
0: I smok jeździ na gaz.
1: Nie, na naturalne paliwo.
2: Hybryda.
0: Hybryda. No dobra, no to niech będzie hybryda, chociaż ja wolałbym LPG.
1: No nie, bo to gaz, czy to takie nie są eko paliwa, a naturalne paliwo smoka to jest eko, nie?
2: Czyli na co, na owce?
1: Na siarkę!
2: Na nasze wrzosówki z mura?
0: A Karolina ciągle o jednym. Siarka i siarka.
2: Jest cały czas popija z tego kubka, to coraz lepsze pomysły przychodzą do głowy.
1: Malinowa herbatka z cytrynką.
0: Że tak zaszyfrujemy Państwa. No dobra. Mamy początek akcji, tak? I teraz akcja przenosi się gdzieś może do Śródmieścia. Tak bym proponował. Czy idziemy w stronę schodów?
2: Nie, no muszą być schody, tak jak powiedziałem. No. Dobry musical to muszą być schody.
1: Bo pod schodami donikąd swoją jamę ma smok.
0: Może być.
1: I on tam wędruje, bo chce dojść na Manhattan?
2: Donikąd chce dojść.
1: Donikąd tak, ale cel Manhattan. Ale właśnie idzie sobie w stronę, no ruszył na piechotkę, rozumiem, pod tej dominanty.
0: Tak, bo jest piątek.
1: Bo jest piątek, rozkopana Spikszowa, rozumiem. Korki, okej. Okay. No i dobra, dochodzi tam w ten rejon schodów i...
2: No właśnie, Karolina, i?
1: No i co? Smok jest głodny.
0: I anioł.
1: A tu się napatoczył hobbit.
0: Najpierw anioł, musi być aniołek.
1: No to nie. Akcja się rozgrywa, że właśnie smok jest głodny, chce zjeść hobita i wtedy się pojawia anioł, który ratuje.
0: Ale najpierw musi się pojawić aniołek i tego aniołka nasz smok nie posłucha.
2: Ale po co on ma zjadać hobita, jak mogą iść na nocny szlak kulinarny?
1: Ale on jest dopiero we wrześniu, za 3 miesiące. Czy pod koniec sierpnia,
0: zanim my zmontujemy ekipę całą...
1: To trochę będziemy czekać, nie?
0: To akurat będzie wrzesień.
1: Końcówka sierpnia jest w tym roku szlak nasz kulinarny, żebyśmy mogli to nagrać w takich w prawdziwych...
0: No to dobrze, no to zorganizujemy ekipę.
2: No, szlak kulinarny jest początek września, kiedy kończy się cały Dobry Wieczór Gorzów.
0: Też bo mi się tak wydawało.
2: Kończy.
1: A nie 30 sierpień, 31?
2: No to... Sprawdzimy to.
1: Koniec wakacji, chłopcy. Uwierzcie mi. Panowie, przepraszam.
0: No właśnie. Rzeczywiście, 31 sierpnia.
1: Ma się tą pamięć.
0: Ostatni weekend wakacji.
1: Dodat, ale był przesunięty, to chyba ci przyznam, bo było, że tam początek września, chyba 6 czy któryś, tak. A później przesunęli.
0: Tak.
1: Czyli byśmy musieli wtedy kręcić właśnie w tym rejonie weekendu, tak? Żeby właśnie było to naturalna scenografia, tyle tych otwartych, fajnych lokali.
0: Dobrze się składa, bo jeszcze pół Gorzowa będzie na wakacjach, to możemy wykorzystać to, że będzie troszeczkę luzu w naszym mieście i postawimy te kamery.
1: Już jeszcze. Ludzie zjadą, już wiesz, dzieciaki do szkół, to już ten weekend sierpniowy będzie już... Myślę, właśnie dobrze, żeby było więcej ludzi.
2: Tak, bo potrzebujemy statystów, żeby było tak międzynarodowo, tak? Połowę trzeba będzie przebrać za orków. A zresztą coś się zrobi.
0: No dobra, mniejszości narodowe musimy jakoś tutaj ująć jeszcze gdzieś.
1: No to no myślę, że spokojnie.
0: Mniejszości rasowe, no to już z natury rzeczy, tak?
1: Mamy przedstawicieli Azji w Gorzowie, bo pracują. Myślę, że spokojnie na Facebooku rzuci się ogłoszenie i się zgłoszą. Naprawdę. No myślę, że nie będzie problemu.
2: Mieszkańcy Dolinek, mieszkańcy Manhattanu, Wieprzyc. O ludziach z Zawarcia to już nie wspomnę.
0: Tak, no to dobra. To
1: wschodnia, zachodnia granica.
0: O to się nie martwmy. Czy idziemy dalej z naszą fabułą?
2: No to oczywiście.
1: No jak, no musimy. Trzeba ograć wszystko, jak to ma być.
0: Okej, okay, czyli spod schodów donikąd na Manhattan idziemy jak?
1: No ale poczekajcie, no ale anioł... Ale słuchajcie, bo... Okej, okay, no i co? Ten anioł się pojawił, nie pojawił, posłuchał go, nie
0: za
1: posłuchał?
0: Za pierwszym razem się objawił i smok nie posłuchał.
1: Ale w razie czego nie posłuchał, że co, czego nie posłuchał?
0: Żeby nie zjadać hobbita.
1: Okej. Okay. I co, zjadł hobbita? Koniec?
0: I dopiero... już mamy narastanie, tak?
1: Napięcie to
0: chór śpiewa. Smyczki, po prostu te włosie z tych smyczków leci, bo jest już tak forte fortissimo właściwie.
2: No, tu wchodzi pierwszy przebój.
0: Tak.
2: Cały świat będzie nucił tą piosenkę.
1: Świetnie.
0: I wtedy...
2: The Dragon's Song.
1: O, świetnie, Seba.
0: I wtedy anioł wstępuje na gorzów po raz wtóry.
1: Dobra,
0: mówi do tego smoka. Smoku.
1: Zastanów się.
0: Ty się zastanów.
2: Zjedz gruchę.
0: Bo historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. O, i to jest nawiązanie do polskiej...
1: Nie, no na wierzbie.
0: Nie.
2: Jak, przecież gruszka jest podstawą nocnego szlaku kulinarnego.
1: No, ale gruszki na wierzbie i na talerzach, no Seba, no to tak trzeba połączyć wszystko, nie?
2: A, że tak metaforycznie,
1: no, tak, tak.
0: I wierzba...
1: No trzeba troszeczkę.
0: I wierzba może być płacząca, tak jak w Harrym Potterze.
1: Mam pomysł, Seba. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo żeby mi nie uciekło.
0: Mów.
1: Ja myślę, że żeby to było takie, wiecie, magiczne fantazy, magical, że on musi tej swojej hobbitance przynieść złotą gruszkę. I musimy ją odnaleźć gdzieś właśnie na szlaku.
2: Z wierzby.
1: Nie mówmy gdzie, bo gdzieś ją tam ukryjemy, ale wiecie, nie?
0: Albo bursztyn w kształcie gruszki.
1: Nie, złotą gruszkę. Bursztynową gruszkę?
0: Mhm. No. Gdzieś tutaj przy warcie może.
2: Wypłukana,
0: tak. Ja to widzę.
1: No możemy
2: chociaż
1: pomyśleć.
2: Złoto też można z warty wypłukać, złotą gruszkę.
1: Ale myślę, że można by było jakby w tej konwencji. Jak myślicie?
0: Dobra, bierzemy
2: gruchę. Może być. A jeżeli
1: jeszcze... I ona jest zaczarowana, żeby jeszcze nie było. I musimy tam na końcu później, jak już będzie ten finał naszego musicalu, właśnie, że ta gruszka, no, czary mary zadziała,
0: no
1: nie?
0: No właśnie, ale kto ma ją odczarować, tę gruszkę?
1: No to dobrniemy do końca. Na razie jesteśmy, tylko mi tak wpadło.
2: Karolina już wie, tylko wiesz, trzyma na to napięcie. Ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać ten element wierzby płaczącej i w muzykę wpleść Chopina.
1: O!
2: Bo wiecie, no nie, wierzba płacząca, Chopin, tak. To jakby jedno.
0: To samo rozumie się samo przez siebie.
2: No. Tylko w takiej wersji house, no nie?
1: Troszeczkę byśmy tak. Dokładnie, trzeba aranżację nową zrobić, odpowiednią do filmu. Świetnie, ja uważam, że bardzo dobrze.
0: No ale
1: dobry kierunek.
0: Wersja house i jeszcze musimy hip-hop gdzieś tam zmieścić, bo w Gorzowie mocno się ta muzyka trzyma. Gdzieś jeszcze hip-hopowców musimy.
1: Ja no to może, że gdzieś po drodze możemy gdzieś jakichś hip-hopowców zgarnąć. Znaczy hobbit gdzieś spotka po drodze takich, wiecie...
2: No na Kaczej... Nie, Kozaczej Górce.
0: Mhm, tak.
2: Tam może być na przykład takie ten centrum elfów hip-hopowców. Elfów hip-hopowców.
1: O, no...
0: Znakomicie.
1: Świetnie.
0: To teraz jeszcze musimy wpleść w naszą opowieść graficiarzy. Bo to też się łączy, prawda?
2: No tak.
0: Jako, może graficiarze wystąpią jako tancerze po prostu.
1: Nie, ja myślę, że graficiarze by byli przydatni do tego właśnie, bo mamy gruszkę, która jest magiczna, no i musi być zaklęcie, więc oni wypiszą, wysmarują sprayem to zaklęcie gdzieś na ścianie.
0: Rewelacyjne.
1: I się odczyta i wtedy ta gruszka się... Jakieś tam oczywiście efekty specjalne.
0: I żeby dodać może troszeczkę takiej duchowości, to ten napis będzie ukryty gdzieś na... gdzieś w katedrze. Gdzieś, gdzie jeszcze remont się nie skończył. Gdzieś, gdzie nie ma dostępu tak na pierwszy rzut oka.
2: Czyli na wieży katedralnej.
0: Może być, na wieży. Tylko, albo pod kopułą.
1: Tylko teraz tak, do katedry by trzeba było się już tu przemieścić. No,
0: tak. No ale mamy po drodze Biały Kościółek, Czerwony Kościółek.
1: Biały Kościółek, tak. Biały Kościółek jest, ma swoją historię. Myślę, że też by można było go wykorzystać. Zawsze mówimy o katedrze. Oczywiście tu katedra, wiadomo, ma swoje ogólnie dużą znaczenie i wartość, ale właśnie Biały Kościółek też ma swoje tam zakamarki i różne fajne miejsca. Można by było właśnie wykorzystać.
0: Można by, a nawet trzeba by było. No dobra, idziemy spod tych schodów donikąd, tak? I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Czy idziemy przez Biały Kościółek tam pod górkę, czy idziemy najpierw do Czerwonego Kościółka i na Rondzie Santockim zawracamy w kierunku Manhattanu?
1: Nie, tu mi się wydaje, że bliżej. Biały Kościółek do góry. Mamy za chwilę bunkry. Kolejne park.
2: A tam w bunkrach może coś siedzieć. Jakiś troll albo coś takiego.
1: O, tak jest.
2: Poborcza podatkowy.
1: Jakiś pajęczek jakiś. O, bo pająk zawsze tak musi taką grozę.
0: To mówimy z Urzędu Skarbowego, tak?
1: No może być.
0: No to pasuje.
1: Że będzie chciał co? Za gruszkę kasę.
2: No, oczywiście, no.
1: Darowizna.
0: Zwrot nieopłaconego podatku za 2017. Jezu.
2: Podatek od wzbogacenia
1: tak
2: się.
1: Jest.
2: No, taka gruszka złota, no, no to
1: właśnie.
2: Waży pewnie trochę.
1: Ma
2: kosztuje
1: wartość.
2: Też nieźle. W złoto dobrze inwestować, szczególnie w takich trudnych czasach, bo z walutami to wiadomo, one mogą stracić, ale złoto to jest dobra
0: złoto
2: rzecz.
0: Złoto to jest złoto.
2: Tak, dokładnie.
1: Czyli zostajemy przy złocie, bo to najcenniejszy kruszec. A co dalej?
0: No dalej to musimy ustalić jakiś punkt docelowy, tak mi się wydaje. Wyznaczyć trasę bohaterów drugoplanowych. No i fabuła przyjdzie sama, tak mi się wydaje.
2: No tak, no chyba ten cel to jest Manhattan, tak?
1: Tak jest, właśnie miałam powiedzieć.
0: Ale Manhattan rozległy jest. Nawet bardzo. Musimy znaleźć jeden jakiś taki docelowy punkt, gdzie ta hobbitanka miałaby czekać na naszego głównego bohatera. Czyli to nie może być zbyt zaludnione miejsce. To musi być gdzieś moim zdaniem na uboczu.
1: Aha, bo chciałam zaproponować przy fontannie, ale to takie centralne miejsce, więc... Mm-hmm. Czyli bardziej musi być skryte.
2: No ja myślałam raczej, że będzie na jakimś shoppingu, no jak każda kobieta.
1: No tam mamy galerię handlową.
0: Kupiec, tak myślisz, że to jest dobre?
2: No tak, bo najbardziej gorzowski jest kupiec.
0: Mhm.
2: Tak.
0: No to tam rzeczywiście. Tam możemy przedzwonić tylko tam do odpowiednich osób, czy możemy użyczyć troszeczkę miejsca tam u nich, nazwę i to jest do zrobienia.
2: Tak, no to trzeba będzie wyburzyć połowę hali, no bo tam będzie główna bitwa potem jeszcze.
1: Mhm. No to nie wiem, czy na to się zgodzą, żeby tak wyburzyć, ale możemy spróbować.
2: Mamy budżet, żeby odbudować.
1: A,
2: będą no zadowoleni.
0: Zbudujemy dwa razy.
2: Będą zadowoleni.
1: Oby, aż mi herbata wylała się z wrażenia.
0: A to tak? To dlatego tak zapachniało.
1: Okay. No, malinkami, nie?
0: No, ale malinka jest, o, rzeczywiście Karolina jakiś taki.
2: Cud miód malina.
1: Tak.
0: Dostałaś...
1: Nie wiem, jakie wy macie, że tak powiem, receptory w węchu, czy jak to się tam mówi, że nie czujecie malinki, no.
0: To znaczy...
1: Owocu.
0: Oczywiście, że no. Owocu.
2: No z owocu się robi.
0: Ja chciałem tylko zauważyć, że Karolina rzeczywiście dostała takiej cery rumianej bardzo.
1: Bo tu jest ciepło w studio, Harrison. Tu zawsze tak nagrzewasz, bo zmasz ruch jesteś i tu jest gorąco.
0: Daj tam gorąco.
2: Dorzuć do kominka jeszcze tam.
1: No. Dawaj do pieca.
0: Wystarczy, że Karolina dorzuca do pieca, my jakoś sobie poradzimy chyba.
1: Co?
0: No dobrze, zatem mamy kupiec gorzowski i tam hobbitanka nasza czeka na głównego bohatera. No i teraz pytanie, którymi ścieżkami wjedzie fabuła?
2: No to musi być taka trochę kręta, tak?
0: Kręta,
2: bo tak nie może tak.
1: W prostej linii nie.
2: Byłoby słaby. No, co najmniej jeszcze trzy przeboje muszą pójść.
0: No.
2: W trakcie tej drogi.
0: Tak. Na pewno dobrym pomysłem jest zahaczenie o fontannę. To tam jest... To się samo nakręci.
1: Ale to już jakby bliżej celu. Natomiast wcześniej mamy Park Kopernika, sobie pomyślałam, że tam właśnie może tam jednak tych naszych elfów, graficiarzy w tym parku, bo tam jest i skate park. I właśnie gdzieś tam jest wtedy ten, tak, ukryty napis zaklęcie.
0: Okay.
1: Gdzieś w rejonie, właśnie w parku też, żeby to nie było na widoku.
0: Ja się upieram, że to zaklęcie musi być magiczne i uduchowione.
1: No tak, to nie ulega wątpliwości. Tylko jakby mówię o miejscu jakby samym.
2: No dobrze, no, dobrze.
0: Możemy się na to zgodzić. Ja proponuję, jako że mamy trzy hity jeszcze, tak, do wylansowania.
2: No myślę, że co najmniej.
0: Więc proponuję Park Kopernika rzeczywiście.
1: Tak, i tu
0: parku.
1: Będzie też właśnie
0: to jest raz.
1: Hicior.
0: Dwa
1: i proponuję. I tu właśnie ten taki hip-hopowo, takie w takich rytmach.
0: Tak. Proponuję budynek Wetrala, a właściwie można nakręcić scenę na dachu Wetrala, żeby to pięknie złapać panoramę całego Gorzowa, to raz. I tutaj już chóry anielskie muszą być.
1: Okej, ale to też bliżej celu. A mamy jeszcze przecież po drodze, tak? Inne miejsca. Bo już mamy dwa miejsca, a teraz wymieniłeś fontanna i dach na samym Manhattanie, tak? Blisko celu, że tak się wyrażę.
0: No to, ale możemy obejść jakby od tyłu, tak? Do tego kupca gorzowskiego. Możemy najpierw Park Kopernika, po drodze.
1: Ale jeszcze coś po drodze musi być.
0: No to...
1: Jeszcze coś musi być, tak sobie
0: Watral,
1: myślę.
0: Później możemy iść na pętlę tramwajową, uruchomić...
1: Szpital psychiatryczny na Walczaka.
0: Uruchomić tramwaje, szpital psychiatryczny.
1: I tam się pojawią...
0: Kto?
1: Odmienni magicy.
0: Miało nie być o służbach mundurowych.
1: No broń Boże, no nie no, pacjenci oddziału, no halo.
0: Dlaczego się śmiejesz, jak...
1: Ja się uśmiecham, bo jak się mówi właśnie, jest takie jakby drugie dno, że nie chodzi, że ktoś zwariował, tak? Ale takie osoby mają, tak, kontakt z innymi światami. Tak?
0: Wymiarami.
1: Linearnymi.
2: Tak. Czyli szpital psychiatryczny będzie takim portalem do innego wymiaru.
1: Tak, i tam właśnie będą też pacjenci, postacie takie też nie, że ludzie, tylko właśnie jakieś musimy inne też
0: tamtędy
1: wymyślać.
0: W ostatnim akcie...
1: Tam będzie portal, tak, to będzie portal dla tych Strażników Galaktyki albo dla jakichś tam ostatnim... Avengersów. O nie, tam Ironmana przytrzymują. O, złapali go i tam
0: tak,
1: go trzymają.
0: Thanos trzyma kamienie nieskończoności, żeby... Iron Man nie przebił się do naszego wymiaru i żeby nie pomógł Hobbitowi. Widzę to, to ma sens.
1: No,
0: to ma ręce.
1: No, nie? No, ciekawie.
0: To ma ręce.
2: Idealnie się splata.
1: Tak, a tam taka tajemniczość, drzewka, te budynki takie nadadzą trochę takiego, nie, przeraźliwego.
2: I ten nowy data center, tak? Czyli tam jakaś sztuczna inteligencja.
1: O, właśnie, tam się tworzy, dokładnie. O, bardzo dobrze. Zapomniałam
0: wszystko
1: o tym, że tam się świetne
0: składa.
2: Ja też liczę cały czas koszty i cały czas nic
1: mamy
2: nie trzeba budować właśnie. Nic nie trzeba budować,
0: bo wszystko jest. Tak. Czyli
1: naturalna scenografia.
0: Budżet się zepnie.
1: Świetnie.
0: A resztę się doda komputerowo.
1: I tu też będzie kolejny przebój, hicior, tutaj w szpitalu psychiatrycznym. Właśnie będzie kolejny.
2: Tak, tak.
1: I to
2: w stylu
1: taki...
2: Kraftwerka.
1: A nie taki...
2: Das Robot.
1: A nie trochę... Seba, a może bardziej taka psychodela, co? Ja bym to bardziej widziała. Takie, wiecie, psychodeliczne.
2: Czyli thriller Michaela Jacksona.
1: Nie popowe takie, bardziej psychodela.
0: Rzeczywiście,
1: taka.
0: Cmentarz jest niedaleko i to
1: tak,
0: niemiecki.
1: Tak. No ja też żołnierski po drodze i tak dalej. Ale nie, ale myślę, że tu by taka psychodela się przydała, taka właśnie pojechana.
0: Połączymy to.
2: Połączymy.
1: No, świetne, nie? Pomysły mamy, no.
0: No to co?
1: Tu już mamy
0: się
1: tak.
0: Do realizacji.
1: Trzy. Czyli nie, no dwie piosenki na Manhattanie i tu mamy dwie po drodze.
2: Tak.
1: No i na samą kulminację jeszcze taka.
2: No, to tam to będzie przebój przeboju.
1: No właśnie.
2: Tam będzie taki The Best of. Na każdej płycie będzie ta piosenka potem. W całym świecie. Jaki artysta nie będzie czegoś tam tworzył, Rihanna czy jakaś inna, Taylor Swift, to będzie miała swoją wersję tej piosenki.
0: Byle w rytmie disco.
2: Tak. No i oczywiście Maestro Zenon też będzie miał swoją
0: wersję. Będzie, ściągniemy.
2: I tam jeszcze jak chciałem jeszcze tylko dodać, że jak jest ta scena przy fontannie na Górczynie, że tam musi być chór Rusałek.
1: Mhm. Chór Rusałek, a z kolei na dachu anielic, albo aniołów.
0: Aniołów, zastępy aniołów.
2: Tak.
1: No świetnie.
0: No to mamy to chyba.
2: Myślę, że tak.
0: Znakomicie.
2: Karolina, napisz teksty piosenek, my napiszemy muzykę.
1: Dobrze.
0: I
1: to co, już się zabieram, idę tworzyć, tak?
0: Tak. A jesteś
1: dobrze, zabieram moją...
0: herbatce?
1: A ja, oczywiście. Herbatka dodaje energii.
2: Ale wracasz tramwajem do domu?
1: Autem.
2: Karolina.
1: Pojazd zmechanizowany.
0: No to uważaj, bo już...
1: No, ale nie mam na
0: czekają.
1: Co. Znaczy, kto czeka? Hobbici? Dziś po drodze?
0: Źli ludzie.
2: Orkowie.
1: O ja. Dobrze, będę miała oczy i uszy szeroko otwarte.
0: Nie ma problemu. Mamy to?
2: Myślę, że mamy. Na dzisiaj możemy zakończyć. Znowu się napracowaliśmy.
0: Jak zwykle my, a Karolina tylko potwierdzała, czy coś jest okej, czy nie okej.
1: Słuchacze to ocenią.
2: Karolina, mam do ciebie jeszcze małą prośbę. Jak już będziesz to libretto pisała, to pomyśl też o tym, żeby wystawić to na scenie Dobry Wieczór Gorzów. Po tym, jak już to wszystko się przewali przez cały świat w kinach, to byśmy potem zrobili jeszcze taki właśnie wydarzenie. Żeby wszyscy gorzowianie mogli poczuć to.
1: Świetny pomysł, tylko mimo tego, że nowa jest scena na Dobry Wieczór Gorzów, ale nie wiem, czy mimo wszystko nie będzie za mała, Seba.
2: To porozmawiamy z dyrektorem o Siru i wtedy kupi większą.
1: Jeszcze większą, super, dobrze.
0: Tak.
1: Świetnie.
0: I w wtedy scenę trzeba ustawić gdzieś albo na błoniach nadwarciańskich, tak żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć.
1: No tak, tak, to musi być zdecydowanie więcej miejsca.
0: Chyba, że to jest zbyt mały plac, wtedy proponuję poligon.
1: No będziemy tam myśleć,
0: jak już poligonach jest
1: docelowo
0: troszkę więcej miejsca, nie?
2: Dobrze. To cóż, pełni pomysłów, zabieram się do pracy.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Biorę ołówek, zeszyt w pięciolinie i lecimy z tym tematem.
2: Tak jest.
1: Tak, ja już też pióro w rękę, długopis, nie, żartuję, będę na laptopie pisać. Bardzo dziękujemy za uwagę. Karolina Łopacińska, Wojciechowska.
0: Mariusz Wasilewski, dziękuję.
2: I Sebastian Górny, także dziękuję.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
2: Dobry wieczór, Vox FM, a to jest kolejny nasz magazyn satyryczny. Ja nazywam się Konrad Baranowski, a moimi, no powiedzmy, że stałymi gośćmi jest Landsberg Familia, ale tym razem z gościem specjalnym. Pierwszym gościem, również specjalnym, jest Marcin Murenia.
4: Cześć. Tak, tutaj stacjonarny gość Marcin Murenia, zweryfikowany nie jakiś AI bot, więc jestem czysty. Mikołaj nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że my w każdym programie się autoryzujemy, no właśnie, bo tak. Dzisiaj nikt nie wiadomo, kto jest
2: warto
4: kim,
2: doprecyzować. Mikołaj Churka, gość specjalny dzisiaj z Marcinem.
5: Cześć. Jasne, cześć. Tak to ja.
2: No zaczynajcie. Co tam przynosicie dzisiaj?
4: No kurczę, tutaj w ogóle fajna akcja wyszła, bo gdzieś tak z Mikołajem po latach bycia razem w szkole złapaliśmy się. Gdzieś tam połączył nas sport, połączyła nas ukochana Słowianka. Z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie osoby, które budują tą zacną miejscówkę. Dajecie ludziom płuco, dajecie ludziom serce do tego, żeby dbali o to, co jest najcenniejsze w życiu, czyli o zdrowie. No i co, tak byliśmy ostatnio na basenie, spotkałem, bo na basenie o różnych ciekawych porach można spotkać wiele ciekawych osób. I spotkałem tutaj naszego lokalnego, prywatnego, publicznego DJ-a Numbera, którego też pozdrawiam. I taka śmieszna sytuacja wystąpiła, ponieważ no tak spotkaliśmy się na saunie. Ja tam miałem okularki do pływania ze sobą, no i on tak patrzę na niego, tak witam go, nie, on taki zdziwiony, tak patrzy na mnie i mówi: o, to ty Murenia, sorry, nie poznałem bez okularów, nie? Ja tak patrzę na te okularki, tak sobie przykładam do oczu. A teraz? On mówi: no o moich okularów. Sucharometr walną. No, ale generalnie co?
5: Ja wychodzę ze studia.
4: No i tak, więc generalnie teraz ostro patrzę na rzeczywistość i w tej rzeczywistości jesteśmy tutaj razem właśnie z Mikiem, z którym razem chodziliśmy do podstawówki, później do liceum. No i w związku z tym możemy trochę wspominać barwne czasy uczenia się w naszym zacnym Gorzowie.
5: Tak, ty w ogóle sobie chodzisz po saunach, a ja próbuję nie utonąć na sportowym, widzę.
4: No tak. Generalnie nasze tutaj wspólne boje basenowe zaczęły się już w podstawówce, już tam wtedy sobie chodziliśmy, jeździliśmy autokarem, to nie, że tak jak uczniowie z szesnastki, że musieli z buta tam iść przez las, tylko my mieliśmy
5: przebijacie maczetami, wiadomo.
4: Nie? Mercedes za ponad 200 tysięcy kierowca i jedziemy tam,
5: tak,
4: jazda.
5: Do tej pory takimi jeżdżą.
4: No i co prawda wtedy, tak jak wchodziłem do basenu, to podobnie jak teraz, nie, no to poziom wody troszeczkę się podnosił, teraz się podnosi troszeczkę więcej, ale to były bardzo fajne czasy, bo tak z perspektywy czasu oceniam basen super sport, naprawdę uważam, że to, co zasiali już wtedy, to do dzisiaj zostało, nie?
2: Ale a propos tego, tylko dopowiem, a propos tego, co mówiłeś o tym, że to daje taki oddech, to jednak na tym basenie wodą bym nie oddychał za często, bo jeżeli wodę dasz płuco, to
5: mogę potwierdzić, no.
2: No właśnie, mamy potwierdzenie nawet, że woda...
4: Mam autoryzację.
2: Jest na zielono.
4: Więc inaczej, w tamtych czasach chlor rozumiałem zupełnie inaczej niż teraz.
2: A teraz jak rozumiesz?
4: No teraz rozumiem jako zapach dobrej energii, zapach kraula, zapach spiętych pleców, a potem zapach olejków eterycznych w saunie, później...
2: Pasów.
4: Tak, później, bo jest taki rytuał, który ja gdzieś tam rozpowszechniam, on przychodzi w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, że jest basen sportowy, później mamy basen, przepraszam, po basenie sportowym żadnych basenów już, idziemy do sauny, grzejemy się, wypacamy te ostatnie poty, no i później ta zimna bala i jakby tutaj ciało się hartuje, ta pierś rośnie i nerwy się koją. I to polecam generalnie wszystkim słuchaczom, jeśli gdzieś tam mają na względzie swoje zdrowie, to żeby tak czasem korzystać z takiego.
6: Ja słyszałem o takiej technice murani, tak? To jest popularne zjawisko w Gorzowie faktycznie.
4: Tak, ale Mikołaj jest tutaj totalnie nieprzypadkowo, ponieważ generalnie my w czasach szkolnych byliśmy gdzieś tam w topce tych klasowych jajcarzy. Byliśmy osobami, które no niestety czasem potrafiły rozwalić lekcje. Tutaj przepraszamy nasze były nauczycielki, naszych byłych nauczycieli, tak, to jest nam strasznie głupio, jesteśmy głuptasami. Natomiast jakby to ująć, no kiedy wpuszcza się małpy po prostu naładowane hormonami, testosteronem, które jakby nie potrafią utrzymać w ryzach tej energii, no to... No. To jest taka mieszanka wybuchowa, no bo słuchajcie, taki dynamiczny facet, nie? On zaczyna mu ten gdzieś tam bicek puchnąć, nie? Ta klatka piersiowa zaczyna porastać się jakimiś losowymi włosami w losowych miejscach. I on ma się skonfrontować po prostu z tą klasą po prostu.
6: Z siedzeniem w klatce ciasnej, tak? I cicho. Na bokodzie. No, tak. Jasne.
5: No. Słuchając 45 minut o jakichś mitochondriach, tak?
4: No, dokładnie. Słuchając o jakichś mitochondriach.
6: I hemoglobinie.
4: I to tak człowiek, no sorry, nie? Ale idealistycznie oczywiście możemy założyć, no tak, wystarczy po prostu, nie wiem, wziąć 3 głębokie wdechy i po prostu być cicho, nie? Ale no... Energia buzuje, nie?
5: Buzuje, no.
4: No, więc to były naprawdę fajne czasy pod tym względem. Natomiast w szkole, nie wiem jak ty, Miki, pamiętasz, ważnym elementem były przerwy.
5: No, oczywiście.
4: I na przerwach...
5: Najlepsza była ta najdłuższa, nie?
4: Tak. Ta 15-minutówka, nie? Czy tam 20?
5: Chyba na 20, no.
4: To była 10.30.
6: 20 to również były najciekawsze na pewno przerwy.
4: Tak, 10.30, 10.50, tak, dokładnie. I to była przerwa, kiedy no część jakby szkoły szła gdzieś tam za szkołę, sobie tam...
6: Ten tego.
4: Puścić z dymem parę tematów, nie? Ale też był sklepik szkolny. Sklepik szkolny to była... To był taki był w ogóle jarmark, nie?
6: A co tam mieli się spod lady, no przyznaj się.
4: No, powiem tak, nie wiem, pamiętasz, Miki, była taka bułka z kotletem radioaktywnym. Ona tam chyba kosztowała na tamte 3,40.
6: Nazywała się bułka Fallout?
4: Tak, z produktem ketchupopodobnym. Marki, którą większość kojarzy, ale nie będę im robił reklamy. Tak, za 3,40 można było dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnego uranu, który na pewno potęgował te nastroje później w klasie.
6: Dementując plotki. O, no to teraz pewnie z tych 15, no właśnie, albo 15 nawet. To, chociaż dementujemy, to nie jest uran dla Jurka Wsiaka.
4: Ale oprócz tych bułek, to były na przykład takie gumy Center Shocki. To były tak zwane ryjowykręcacze, nie? Bo generalnie zjedzenie Center Shocka, który kosztował wtedy 30 groszy. Tak wspominam te ceny, bo z takim sentymentem wspominam, jak kiedyś po prostu to wszystko się mieściło w budżecie. No to ta guma po prostu miała taki w środku sok i była strasznie kwaśna. Była taka... No, jak impreza u wujka Romka, nie?
6: Ostro.
4: Ale ten oddech był ciężki, Konrad, tak powiem ci.
6: Traumatyczne przeżycie.
4: Doszło do mnie dopiero, nie?
6: Dobrze, tylko to. No.
4: Ale co ty na przykład jeszcze, Miki, wspominasz z naszego szkolnego sklepiku, tak szczególnie?
5: Wiesz co, w ogóle tych sklepików było kilka, nie wiem, czy kojarzysz, szczególnie w dużej 13. Jeden był w środku i dwa, tak, albo trzy nawet były na zewnątrz.
4: To były blaszaki, tak.
5: W ogóle różne światy tych sklepików były, każdy miał inny klimat trochę.
4: Tak.
6: I jeden kiosk chyba do tej pory tam w ogóle funkcjonuje. Tak. Nie wiem, czy o tym też mówicie przy 13. Taki jeden z najbardziej kultowych.
5: Chyba się przejdę coś zamówić z ciekawości, bo
4: no
5: tak nostalgicznie. Ale to mi na przykład na myśl też przychodzi mocno ten, się mówiło, że idziemy do Zenka, nie wiem, czy kojarzysz.
4: O Jezu, pan Zenek, Jezu, panie Zenku, jak my pana pozdrawiamy, nie? Pan Zenek, no niestety miał bardzo duże serce, ale nie miał ręki do biznesu i generalnie, no w momencie, kiedy biznes powinien prężnie działać, no to wtedy pan Zenek leżał w samochodzie i spał, nie? I to nie była sporadyczna sytuacja.
5: To był taki trochę sklepik, trochę też przedstawienia performance.
4: Tak,
5: różnych
4: tak.
5: Rzeczy się można to
6: tak teraz się mówi.
4: Tak. To był też taki czasem dom Alberta, no bo czasem tam, nie ukrywam, ludzie korzystali z tego, że pan Zenek z matematyki raczej nie miał piątki ani czwórki. Ale pana Zenka pozdrawiamy, bo był bardzo ważną postacią w naszym życiu. To u niego w blaszaku można było spróbować po raz pierwszy nowych smaków Cheetosów, czy...
5: Aż mi się przypomniało, sorki, że tak trochę się ten, ale aż jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się jedzenie, o którym w ogóle nie pamiętałem przez 20 lat, a mianowicie bułka z czekoladą. To w ogóle... To był taki bestseller chyba, nie?
4: Tak, tak. Znaczy, Czekolada to jest dużo powiedziane, nie?
6: Ale... czekolada podobna.
4: Tak, ale właśnie to była magia dzieciństwa, że wtedy wszystko smakowało inaczej. No zupełnie wszystko, nie?
6: Prawda, no. Powiem, że do mojej babci potrafiłem chodzić przez ulicę, bo na tym samym osiedlu mieszkaliśmy. Dosłownie, oczywiście rodzice na to patrzyli, delikatnie mówiąc, krzywo. Natomiast dosłownie pozwalała mi jeść taki kawałek chleba, czy tam bułki, posmarowany margaryną czy masłem i posypany cukrem. I to był po prostu cała kanapka, nie? Specjał.
4: No, to jest taka drożdżówka po prostu domowej roboty. No, tak. Jeśli coś działa, no to
6: zęby po prostu... się kruszyły jak kopie.
4: I tak o. No ja wtedy to były też takie czasy, że brało się oranżatki. Niektórzy bez rozcieńczania wodą.
6: Przysmak.
4: Tak,
6: przysmak.
4: Tak, tak.
6: Było.
4: Były.
6: Niektórzy wciągali w bardziej niekonwencjonalny sposób te przysmaki, a czy to już było ryzykowne dla śluzówki?
4: Znaczy mi się podoba cykl życia tych produktów, bo one kiedyś były właśnie w sklepikach szkolnych, a dzisiaj na przykład producenci środków czyszczących chwalą się, że to jest ich aktywny składnik produktu, nie? Więc to jest wow, nie? Że jak ludzkość poszła do przodu, nie? Natomiast oprócz sklepików szkolnych i jakby tego całego wrzasku tych ludzi po prostu niewyżytych, tego rzucania plecakami, tego nagrywania filmików telefonami. Ja teraz powiem coś, co niektórym naszym słuchaczom może się wydać absurdalne, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś telefony, jak miały 20 megabajtów pamięci, to tam można było upchać nawet czasem 15 utworów, nie?
6: A przez Bluetootha przesyłane. To
5: jeszcze, nie.
6: Trzeba
5: było blisko siebie, żeby tak, nie zerwać połączenia.
4: Tak,
5: nie?
4: Tak, Bluetooth to taki był cyberpunk. Nie? W sensie, jak ktoś miał Bluetooth, to tak...
6: Ja miałem już taki telefon na etapie podstawówki. Pamiętam, że to była po prostu...
5: Że Bluetooth, tak?
6: Urwanie głowy.
5: No. To luksus już był.
4: No, tak.
6: Się gra się ma.
4: Znaczy, jak było w ogóle ktokolwiek jeszcze inny w szkole, to miał taki telefon, to spoko, nie? Bo tak,
6: no tak, bo inaczej sobie nie poprzesyłałem.
4: Tak, tak.
6: W zasadzie miałem jednego znajomego poza szkołą. Nie mogłem to robić.
5: To chyba nie ma pało już, no.
4: I tu się mogę przyznać, że w tamtych czasach byłem dealerem.
6: To
4: jest takie
6: zwierzenie
4: Mureni, tak, byłem w tamtych czasach dealerów. Otóż, proszę państwa, ja wykryłem w Siemensie C65 taką możliwość, że jak się fajnie pogrzebało w plikach, to można było sobie wysyłać gry, które kupiło się w gazetkach pod czerwienią.
6: Kurde.
4: Więc ludzie generalnie do mnie tak podchodzili trochę jakby persona grata, nie? Jakbym trochę był takim, wiesz, może nie prezydentem, ale takim konsulem, nie? Gdzieś tam.
6: To Don Mureni.
4: Tak. Ja miałem jakieś tam i Gotika w Javie, jakieś tam, no generalnie gry, które wtedy kosztowały 10 zł i one były z tyłu gazety.
6: No to fortuna.
5: To
6: tak,
5: było dużo, no.
4: Tak, więc jak ja miałem taki gier na przykład 15, no to normalnie po prostu to były moje aktywa, nie?
5: No, taki czarny rynek gier, nie?
4: Tak.
5: To brzmi teraz absurdalnie w sumie, nie?
4: Tak.
6: Panie prokuratorze, proszę teraz trochę wyciszyć, wyregulować
4: odbiór. Tak.
6: To już się przedawniło, naprawdę.
4: Proszę o łaskawy wymiar kary. No, ale to też były czasy, że no... Ludzie na przykład jak ustawiali sobie dzwonek w telefonie, to... Czasem on nie do końca był dzwonkiem, na przykład było halo, to ja, twój telefon.
5: To prawda, no. Aż to pamiętam, no.
6: Mam nadzieję, że te czasy nie wrócą.
4: Były też...
6: Akurat te konkretnie.
4: Były też przyśpiewki po niemiecku, ale tutaj myślę, że zdjęliby nas, jakbym je tutaj pocytował, nie?
6: Takie, zanim byś zaczął, to rada by już do mnie dzwonił, a zresztą czekaj, co ty za nieznany numer?
4: Coś się razi prądem, Konrad. Coś pika, trzeba pikać.
6: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc zaczniemy jeszcze raz.
4: Więc pod tym względem to były też ciekawe czasy, no bo teraz trochę ludzie nie mają szacunku, no bo co, mają YouTube, nie? To po prostu mogą włączyć, nie że jakiś tam utwór, nie? Tylko mogą sobie włączyć z teledyskiem, całą sekcją komentarzy, tym całym hejtem i całym uwielbieniem do artysty, nie? Że...
6: Tak. Albo z włączonymi komentarzami.
4: Tak. To też były czasy, gdzie SMS-y kosztowały, że słuchajcie państwo, jakby chcieliście wysłać do kogoś SMS-a w tym kraju, no, nie daj Bóg do innej sieci.
5: O kurde.
4: O!
6: Grubo. Pamiętam mój pierwszy kontakt z telefonem. Rodzice dali mi do ręki, po prostu to był fantastyczny manewr z ich strony. Do tej pory pamiętam mój powrót do domu i niezbyt zadowolonego ojca, ponieważ dali mi pierwszy raz telefon, gdzie tam za SMS-a chyba było 70 groszy. Wysłali mnie po jakąś pierdołę do kiosku. Wtedy, drogie dzieci, jeszcze wtedy istniało coś takiego jak kioski nawet na osiedlach. Nie? No to wysłali mnie do tego kiosku tam przez ulicę. Zdążyłem wysłać chyba z 10 SMS-ów. O coś dopytać. Oczywiście chodziło o to, żeby się pobawić tym telefonem, żeby zobaczyć jak to jest. jest. No i później przyszedł rachunek, to, to no, no, ojciec to nie był usatysfakcjonowany.
5: Więcej niż zakupy wtedy, nie?
6: Nie, no tam zakupy to były za 50 groszy, bo to jakoś pierdołę miałem kupić. Tam bilet MZK, jakieś coś takiego.
4: Czyli nie? Jednak chodziło o pół chleba i cztery jajka, a nie cztery chleba i pół jajka.
6: Tak, tak, tak.
4: Rozumiem,
6: tak,
4: rozumiem.
6: Tak. A chyba kupiłem i tak na odwrót, więc jakby... to była wielka inwestycja moich rodziców, wielka dosłownie
5: nie,
6: na tamte
5: czasy. No.
6: Tam gdzieś dwie godziny pracy w zakładach Stilonu legendarnych, prawda, na tamten czas. No, także
4: no,
6: było niewesoło przez chwilę.
5: Ale faktycznie wtedy się, jak z kimś planowało konwersację przez SMS-y, to podałoby zawsze pytanie, a w jakiej sieci masz telefon? To
4: tak, prawda, tak, tak, tak, tak.
5: Było
4: tak.
5: Mega istotne.
6: Teraz to pytanie by było absurdalne, tak, jakby ktoś by się popukał.
5: Tak, o co chodzi, nie?
4: Tak, przecież ludzie się przecież bawili wtedy w Królu Strzelców, no bo wysyłali strzałki, nie? Więc
3: Do góry nogami, czyli Gorzowski Magazyn Satyryczny.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: co pani i pan powiedzą. Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.

0: Wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie? No więc tak. Jakby chodzi o to, że my dzisiaj, to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo. A komunikować nam jest się coraz trudniej.
1: Coraz mniej umiemy.
2: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w wymiarze.
1: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
0: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
1: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej pociągnąć. Kabel
2: się zepsuł, jak będę słyszał nic.
0: No, ale... Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI i one do nas będą mówić.
1: Zobaczymy, czy tak nie będzie. No,
2: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
0: Tak.
1: Pójdzie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
0: No tak,
1: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
0: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo to tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
2: I tych wyników było mniej, nie?
0: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
1: Teraz 9 tysięcy na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
0: Ale słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
1: Jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
0: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
1: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
0: Tak.
1: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
0: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
1: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby to rozwijać.
0: Tak,
1: żeby
0: tak.
1: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem takie filmy, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
0: Dlatego my idziemy
2: to z duchem. Avatar, tak? W tym kontekście.
0: Tak, tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwom dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
1: Tak.
2: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
1: No w aktualnie burzliwym okresie jest to dosyć tak, no to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już tak są jakieś filmiki na Facebooku, można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini.
0: Tak. To
1: się dzieje codziennie.
0: Tak.
1: Już.
2: Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
0: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
1: Proszę wyregulować te odbiorniki.
2: Tak, ale no...
0: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
1: Żeby w końcu dostać tego pieniądze.
0: No tak.
1: Żeby ci łatwiej.

0: tych wnuczków tak dużo ostatnio.
1: No już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest
2: ten boom. Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No, to jest 10 w tym tygodniu.
1: Babcia miała rozmach, nie? Ale no czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jak byliśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było raptem...
2: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
1: O Jezu, stary. Wszystko.
2: Dobre pytanie.
0: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
1: Znaczy,
0: nie?
1: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
2: science
1: że...
2: Science fiction typowo.
1: Tak, nie? Tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
2: Tak, nagle masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
2: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą mi podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
2: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No.
2: Dobra,
1: koniec. Szymona nie ma,
2: więc... Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie, tak?
1: A on żuła pewnie, nie? Ale... Tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
2: Szymon... Na pewno nas słucha, tak, 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
2: Okej. Okay. Terytorialnie.
1: To
2: brzmi ciekawe.
1: To drugie żartowałem.
2: Nie, no przecież.
1: Bo nie.
2: Okej, musicie się domyślić.
1: Relacja już dzisiaj od 24.
2: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostw Europy.
1: No bo tak, bo tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem,
2: tak,
1: tylko że Gorzów
2: Wielkopolski. Taki Paryż podobno.
1: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
2: Oui.
1: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
0: A są jakieś winniczki u nas? Jakaś jedna jest. Gdzieś ostatnio trafiłem.
2: Jakieś jedna winniczka.
0: Tak, tak, no.
2: A są winniczki.
1: No to skończymy na winniczkę.
0: Jest wino gorzowskie normalnie.
2: Tak, ja tak. No i ty
1: nazywa się Komandos.
2: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajdźmy, bo naprawdę do skasuje.
1: No cóż.
2: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
1: Okej.
2: Remus Romulus. Takie.
0: Coś było.
2: Taka sytuacja.
1: A to jest Galia, tam gdzie ten.
2: Asterix i Obelix się dzieje. Tak, jest, podbili.
1: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
2: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
1: Tak, tak.
2: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skomplikujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
0: Cyfrowym nomadą,
2: tak, no. Właśnie. Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
0: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś tam ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
1: nie? Ale potem, switch, nie?
2: O kurczę, karta pułapka, udo rewers.
0: Tak to mnie to wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów, rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
2: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
1: Tak, tak. Tak. Kobiety trochę niepewne są, ale... Okay.
2: One są pewne, to my jesteśmy.
0: Tak.
2: Pośmialiby się.
1: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie. Tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy panie,
0: są, no.
2: Tak. Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
1: Pytanie na jakie
2: stronie, nie? Nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznaczny.
1: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzeliście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
2: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
1: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
2: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
1: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
2: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
1: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
2: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
1: Na lotniskach też czasem
2: nie
1: pracują.
2: Nie? Tak.
1: Generalnie jakby jest dla nich...
2: Podpadnę.
1: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
2: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
1: No słuchaj, jakby, no.
2: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
1: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dobrać.
2: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
1: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
2: I tym pozytywnym
1: jakby pies miał prowadzić konto w social mediach i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
2: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam szlaka.
0: No mógłby być dobrym influencerem też.
1: Tak.
2: Wiele psów w zasadzie jest.
1: Jest.
2: No przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie. Tak, oni tylko nagrywają.
0: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
2: No tak, i zwierzę, jakby ludzie też. No,
1: no właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
2: A mój to robi bez smaczków.
1: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
2: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
1: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na 4 łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
2: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
1: No. I planeta psów, nie?
0: Planeta psów.
1: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
2: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były. Te.
1: One też się już nie pamiętają.
2: Bardzo dobrze.
1: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu,
2: on
1: nie?
2: Jest już w innej galaktyce.
1: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
2: Terrarium.
1: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
2: Czyli to jednak prawda.
1: Tak, zrzuca skórę jak...
2: Nie tylko Marcin w tamtym domu się jej ognie.
1: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem, no to polecam Agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
2: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
1: No cóż.
2: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
1: No słuchajcie, no czasem trzeba też zniknąć.
2: Ale ty też znikasz, tak?
1: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
2: Więc... To jest takie tradycyjne jojo, tak?
1: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
3: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
2: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
1: Tak, to było...
2: No to musimy to poruszyć.
1: To był Puszkin.
2: Dobrze, tak.
3: Puszkin, no.
1: Puszkin, ja powiem wam...
2: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem. Tak.
3: Ale tak. Nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
1: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
3: Też tak może być.
1: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zaciśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch. Subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
2: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
1: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
2: No to
1: nie?
2: Jak amerykański high school trochę.
1: Tak, po tym względem tak.
3: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
2: Puszkin
3: dostępny.
2: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja między jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura troszeczkę.
3: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
2: W arenie już grali.
3: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
2: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, i tak dalej. Wszyscy w koszulkach.
3: To już za naszych czasów.
2: No, kiedyś to było.
3: Było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane. Nie?
2: Tak, myślałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
1: Tak. Ja czekam. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
2: Jako kolejne 7 wzgórz.
1: Tak. Wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
2: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
1: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też jeszcze fajne takie inicjatywy, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
3: O Jezu, no te UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, było się powymieniać doświadczeniami.
1: I czymś innym.
3: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do do czegoś więcej.
2: Import, tam... eksport.
1: Tak. No tak, tak, tak, tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
2: Dla was.
1: Jeden dla nas, no, ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
3: Tak. Właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim.
1: Tak.
3: Czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
2: i takie
3: to było.
2: Faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
3: tak, tak.
2: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
1: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie? No,
2: największą.
1: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
2: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No tak. Tak, tak. No nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
1: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, no, no po prostu tak
2: czysta
1: jest.
2: Czysta woda.
1: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
2: jak. No to jak nie jest taka czysta znowu. No,
1: ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. Tam razem się pojawiło.
3: Ja nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
1: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
3: Fajne Niemki? To się.
2: Okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
1: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
2: Bardzo fajnie.
1: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, no bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
2: Tak, tak, tak, to może jakby ograniczmy moją pracę i nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
1: Tak, natomiast ogólnie jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialne, tak, bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
3: No jasne, jestem oklepany tak, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy, nie? Jest strasznie prawdziwy.
1: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam
3: tak.
1: Kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
3: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej to jest perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
2: W te 5 metrów.
1: No to właśnie
2: 1000 kilometrów.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że
2: to tak, to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
3: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
2: Mocno nowe, tak, bodajże.
3: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle coal livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
2: Płaci się za miejscówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
3: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa.
0: No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
1: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
0: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy dwa tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
1: Ja pierdzielę.
2: I w ciągu ostatnich 20 lat.
1: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
0: Tak,
1: nie?
0: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić.
1: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz. Max!
0: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
2: Jakoś tak robotycznie.
0: Tak, tak. Ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
2: I klimatyczne, nie?
0: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
1: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
2: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
1: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
2: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już to pomija.
1: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
0: No jasne.
1: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
0: Ktoś na tym robi pieniądze, to
2: tak.
0: Jest ciekawe.
2: Tak.
1: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
0: Fajne.
1: No i to jest nie niesamowicie potrzebne, nie?
0: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
2: Taki czerwony?
0: Taki
2: guzik,
0: gigantyczny
2: duży?
0: Enter, który możesz całą rękę
1: nosić. Światowi przywódcy mają te guziki, tak
2: ale,
1: czuję.
2: Ale nie? tak było, jakby byłem tym przyciskiem. No.
1: Generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
0: Na Enterze wielkim, no.
2: Ja mogę się włączyć. Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
1: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać Enter, żeby dostawać
2: nie,
1: pieniądze, nie?
2: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
1: Se przeklikają pasjans.
2: Neuralinka mają podpiętego.
1: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
1: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
2: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
1: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, o co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie jesz.
2: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
1: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
2: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
1: No
2: nie?
1: Tak,
2: dzięki
1: tak.
2: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
1: No,
2: prostu...
1: dokładnie, nie?
2: Dzięki... Jedzie jak diligence. No.
1: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
2: Nie, to nie zawsze takie...
1: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
2: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
1: To jest premiera. Okay.
2: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa na nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
1: Tak, tak.
2: Zawsze.
1: Tak.
2: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
1: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzony.
2: Do elitarnego gorzy Wielkopolski, stolica Polski, wiadomo. Tak.
1: Dlatego, kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już...
2: Ale
1: w szczycie majestatus, tak.
2: Po prostu pik.
1: Tak,
2: ten historyczny.
1: Ten mieszany i ten mieszany.
2: Za 7 obok letniej.
1: O Jezu, o kurde, kebab koletni za 7 zł.
4: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
2: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był na pewno.
1: Tak. Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
4: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
2: Za 7, tak.
4: Tak,
2: no tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, ale też nie byłem.
4: Kebab za 7 zł, pół gorzowa.
2: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
1: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy, po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
2: ale
1: to...
2: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
1: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
2: Więcej na rebranding by musiał wyjść.
4: Tak.
1: No, więc generalnie... Nie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
2: No, do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
4: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
2: to
4: nie?
2: To była przepustka do nieba. Starway to heaven, dosłownie.
1: Nawet do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
2: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
1: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
2: Co ty, 20 zł? Takie, o nie, z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
1: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
2: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
1: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego, jak puzzle, złożyć z powrotem na przykład woła, nie?
4: Nie próbowałem, ale to ciekawa
2: koncepcja.
4: Ale
2: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby być taki zbuntowany troszeczkę.
1: Taki Megazord.
2: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po gorzowie. Skutego, jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
1: No, myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
2: No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24.
1: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
2: Oczywiście, bez tego było do nagle.
1: My tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
2: pierdzielimy. Co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
1: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
2: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
1: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
2: na ziemi, po prostu.
1: Tak. Bo to oprócz tego, że ludzie jak się patrzyli mi na twarz, zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
2: O kurde.
1: A ja mówię, ale patrzę tak...
2: Zrobiło się ciężko.
1: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I leci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi:
5: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak na poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Goście przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i bombki strzelił, nie?
4: Wszystko. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
5: Tak, ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś. No. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś. Następnym razem też coś tam... Ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
4: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
5: No właśnie.
4: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
5: To nie, bo to już jakaś taka głupia licytacja. Gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
2: Więc tak, wiesz, stówka, nie?
5: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te greki grają.
2: No sobie bywa różnie.
5: Tak, no bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
2: Nawet jak fałszują, no to jest jakiś tam klimat.
5: Ale tak? Gościu leciał pół czyściuteńko.
2: Mamy tu specy akurat.
5: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie poszedli Disco Polo. Jak poszedli Disco Polo, pałujcie, jakby zapadajcie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
2: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
5: A może nie.
2: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Morenia, Landberg Familia, dzięki wielkie.
5: Yo, yo, yo.
2: I gość specjalny Mikołaj Churka, dzięki wielkie.
4: Dzięki bardzo.
2: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
4: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
5: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce. Spokojnie, i na polskim. Jeszcze, ja tu świętoszka zgrywania.
2: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem to wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
6: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
2: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
7: Cześć.
2: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
7: No zgadza się.
2: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
7: Nie tylko.
2: Literka D. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
7: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
2: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
7: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
8: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
2: No czyli, no to mamy
7: to
2: potencjał.
7: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
2: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle, tak nowoczesne, nie byli wtedy gotowi? Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
8: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
2: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
7: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
2: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też no, miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
7: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
8: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
7: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
8: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to, jaki tam jest pozytyw?
7: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tę historię.
8: Chciałeś tam zamieszkać.
7: No nie, aż tak to nie, ale
2: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
7: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. No tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
8: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
7: Ja już nie pamiętam.
8: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
2: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowę.
8: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
7: Tak, niektórym się kojarzy, że to stal gorzyła, to tak, Szwecja.
2: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z Zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
8: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
2: Właśnie, na szczęście mu się udało.
7: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
2: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A to więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
8: No ale wracam, też Sopot ma takie swoje miejsce.
2: Krzywy dom.
8: Krzywy, tak, na Monciaku.
7: Tak. Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
8: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, tak, a propos, że dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
2: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
7: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
2: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
7: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
2: Tak.
7: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No,
8: no ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
7: Michael Jackson.
8: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce. Na przykład i okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że to, ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
7: No i przecież tak się stało.
8: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, motyl?
7: Biedronka jest, no nie.
8: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i tu może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem, jak siebie tam nazywacie.
8: Czy ty jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
8: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba to przedyskutować.
8: Natomiast ale to taka ważka na przykład jakby powstała metalowa.
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znano.
8: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
2: zapchnięcie
8: działa.
2: Stadionu, tak,
8: zapchnięcie
2: stadionu.
8: Zapchnięcie jako dach na przykład.
2: Mm-hmm. Może w końcu...
7: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
8: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
2: To już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
8: To może jest jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
2: jest. Jedyny, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, był obrażeniu Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
8: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
7: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
8: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa, próby...
2: Odcięcia.
8: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
8: Kastracji. Później został wywieziony.
7: No i stanął, biedaczek.
8: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
7: A faktycznie, tam chyba
8: chciano
7: go ze złomowa.
8: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy z tej takiej centrowej grupy, został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie. I tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
6: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
12: 3, 2, 1 DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
7: Z PSB zawsze się da.
9: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.
9: DJ

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.
3: Vox FM.
0: 3, 2, 1.
4: 1. 1.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.